przeprzeć głowę rękami okiema, na siebie patrzeć chwilę tak jak obcy widz. O co chodzi? Żeby

pogoda. 88,4 i 99,5.

wirujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaśpiewała.

Kiedy pada deszcz, kiedy jest szaro i smutno, wsiadam do samochodu, włączam radio jedyne. Pogoda. Krzysztof Szuster.

0: Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia.
1: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie? Odszedłeś z mojej książeczki kart? Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał?

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Przez kolejne grudnie, maje człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy.

jeszcze zimowe śmiecie. Na ogniskach wiosny spłoną, jeszcze w zielone gramy. Jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam układa.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble.

Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby

Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. A żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć i tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie pcha

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry. Dziś poniedziałek i końcówka czerwca i zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
1: Kolejny upalny dzień. Wczoraj był rekord, dziś też prawie 40 stopni. Upały sprawiały wczoraj problemy na kolei. Dziś może się to powtórzyć. Ratownicy z 24 krajów pomagają ratować ludzi w Wenezueli po trzęsieniu ziemi.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nowy tydzień zaczyna się od kolejnych upałów. Dzisiaj we wschodniej połowie Polski znów prawie 40 stopni. Odrobinę łagodniej ma być na zachodzie, trochę ponad 30. Jak sobie z tym radzić, podpowiada kardiolog dr Piotr Gryglas.
3: Powinny te osoby chłodzić swoje przede wszystkim pomieszczenia, zasłaniać zasłony, stosować wentylatory, ręczniki nasączone wodą, żeby chłodziły powietrze właśnie w takich nagrzanych pomieszczeniach, bo niestety w małych mieszkaniach nagrzanych betonach takie ryzyko odwodnienia, ryzyko powikłań jest bardzo duże.
1: Upały to nie wszystko. Teraz nadciągają burze. Najpierw na północnym zachodzie, a potem burzowe chmury będą się przesuwać na wschód. Z upałami walczą kolejarze. Ekstremalne temperatury powodują uszkodzenia sieci trakcyjnej. Pociągi odjeżdżały wczoraj z kilkugodzinnym opóźnieniem. Dziś też można spodziewać się utrudnień. Za nami rekordowy upał. W Słubicach odnotowano rekord Polski w historii pomiarów. 40,5 stopnia. Na nagrzanych ulicach trudno było wytrzymać. Ale niektórzy wyrażali zrozumienie dla letniej aury.
4: Jest okres wakacyjny, tak więc nie narzekajmy. Narzekamy, kiedy jest gorąco, narzekamy, kiedy jest zimno, narzekamy, kiedy pada deszcz.
5: Ciężko. My jesteśmy z gór, z Wałbrzycha, więc w górach trochę chłodniej zawsze jednak.
6: Jak sobie radzimy? No my właśnie chowamy się w cieniu. Nawodniamy się tutaj elektrolitami.
7: Już pół litra na przestrzeni 20 minut.
6: Idziemy coś zjeść i czegoś się napić.
1: Od jutra pomału pogoda ma być coraz łagodniejsza. Za pierwszym razem świadek nie odpowiadał na pytania, dlatego dziś dr Emil Jędrzejewski ma się ponownie stawić w prokuraturze. Będzie zeznawać w sprawie lekarza Kamila Kacprzyka, przeciw któremu toczy się śledztwo w sprawie nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Jak stwierdził dr Jędrzejewski w kanale Zero, młody lekarz miał się przyczynić do śmierci kilku pacjentów. To budzi wątpliwości, mówi lekarz europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz.
8: To jest rzecz niebywała, żeby lekarz, rozumiem, z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, opowiadał u redaktora Stanowskiego tych wszystkich strasznych rzeczy, po czym nie umiał tego wszystkiego powtórzyć przed prokuraturą. Dla mnie to jest niejasne.
1: Jasne jest za to dla Pawła Sałka z PiS-u, który podkreśla, że za pierwszym razem dr Jędrzejewski nie miał asysty prawnika.
9: Poprzednie przesłuchanie w prokuraturze odbywało się w ciągu kilku godzin, został wezwany i musiał się stawić.
1: Główna postać afery, lekarz Dawid Kacprzyk, złożył pozew o zniesławienie przeciwko doktorowi Jędrzejewskiemu. Ratownicy z 24 krajów ratują ludzi w Wenezueli. Po trzęsieniu ziemi poszukiwanych jest nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. W weekend wiele osób uratowano. Kolumbijscy ratownicy wydobyli spod gruzów 11-latka. Uważajmy na internetowe zbiórki na pomoc Wenezueli. Niektóre mogą być fałszywe. Warto polegać na sprawdzonych instytucjach. Brytyjczyk George Russell z zespołu Mercedes wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Austrii. To 8. runda Mistrzostw Świata. Liderem klasyfikacji generalnej jest Włoch, Kimi Antonelli z Mercedesa. Kolejny wyścig w najbliższą niedzielę w Wielkiej Brytanii.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
10: Na początek przypominamy, dzisiaj rusza remont torowiska przy skrzyżowaniu Alei Solidarności i Alei Jana Pawła II przy kinie Femina. Przez całe wakacje nie będzie tam przejazdu przez tory, a ruch zostanie skierowany na objazdy i zawrotki. Zmieni się też kursowanie tramwajów, część linii zostanie zawieszona, pojawią się też autobusy zastępcze.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Pogoda w Warszawie.
2: Poranek we Warszawie szykuje się pogodny. Dzisiaj będzie sporo słońca i sporo chmur, ale zdaniem synoptyków nie powinno padać. Natomiast spodziewać się na pewno możemy dalej upałów. Dzisiaj termometry pokażą maksymalnie 37 stopni. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro i w środę będzie podobnie, a ochłodzenia możemy spodziewać się w okolicach czwartku. W środę za to może zagrzmieć.
1: Radio Pogoda.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.

0: Pogodny poranek, Radia Pogoda.
1: 6:05, Asia Kruk. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj poniedziałek, 29 dzień czerwca i to jest 180 dzień roku. Do końca roku 185 dni, a do końca lata 85. Lato, lato. Słońce wstało 4:18, zajdzie minutę po godzinie 21:00, a dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o 4 minuty już. Dziś, proszę Państwa, święto rybaka, dzień rybaka, a także święta adekwatne takie do pory roku. Dzień ratownika WOPR, szanujemy, pozdrawiamy serdecznie i Międzynarodowy Dzień Tropików. No to ja tu tylko tak zostawię, proszę Państwa. Dzień dobry, jak się Państwo umiewają. Dalida.

Jerzy Połomski w pogodnym poranku Radia Pogoda, 13,5 minuty po 6, co o czym pisze dzisiejsza prasa. No o upałach bardzo mało, bo to po prostu wydarzyło się wczoraj, a gazety już były pozamykane, ale za to o naszym zdrowiu psychicznym, które wiemy to już od lat, jest nie mniej ważne, jeśli nie ważniejsze od naszego zdrowia fizycznego. Na stronie 11 w dzisiejszej Gazecie Wyborczej czytamy, że coraz więcej Polaków zostaje w domu z powodu zdrowia psychicznego. Chodzi o zwolnienia oczywiście. ZUS widzi te statystyki i wszczyna kontrolę i to zaskakująco często. Ważne, bardzo kluczowe są dane o tym, jak dużo z nich podważa. Wyborcza dotarła do tych informacji i już podajemy za Wyborczą, że kontrolowane jest mniej niż jedno na 20 zwolnień psychiatrycznych, co oznacza, że Polacy nie symulują, bo w ubiegłym roku wystawiono 1 800 000 zwolnień lekarskich z powodu problemów psychicznych. To jest absolutny rekord. Przeczytają Państwo o tym na stronie 11 dzisiejszej Gazety Wyborczej. Ja przepraszam od razu, że o tym mówię dzisiaj, ale warto myśleć o przyszłości, bo dzisiejsze wydanie Faktu pisze na stronie 6 o bonie ciepłowniczym. Te wnioski będą przyjmowane od środy. Mało kto teraz myśli o kosztach ogrzewania, ale czasu na złożenie tego wniosku o bon ciepłowniczy jest niewiele, a to jest jednorazowa wypłata, która ma złagodzić skutki drożejącego ciepła sieciowego, czyli tego, z którego korzystają najczęściej mieszkańcy bloków. Można dostać nawet 3,5 tysiąca wyliczenia na stronie 6 dzisiejszego wydania Faktu. Także o bonie, ale senioralnym, czyli tak bardziej o przyjemnościach. W takim dziale Finanse seniorów na stronie 8 i 9 przeczytają Państwo w dzisiejszym Super Ekspresie. Dla kogo jest bon senioralny? Jakie usługi obejmuje? Czy w ogóle Państwu będzie przysługiwał? Jak będzie wdrażany? I tak dalej, i tak dalej. Bon senioralny na 2026 rok. Połowie tego roku w dzisiejszym Super Ekspresie. I jeszcze na koniec bardzo króciutko, dla tych, którzy dopiero mają zamiar zacząć swoje życie zawodowe i chcą na przykład uczyć się prawa, to najlepiej uczą prawa w Krakowie. Mówi o tym, że ranking Rzeczpospolitej. Pierwsze miejsce w rankingu uczelni publicznych zajął Uniwersytet Jagielloński. Wśród uczelni niepublicznych jest dwóch liderów. Akademia Leona Koźmińskiego i Uczelnia Łazarskiego, obie z Warszawy. Ale najlepiej uczą prawa w Krakowie, o tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej na stronie pierwszej. Wracamy do najpiękniejszych melodii. Nasza kochana Ewa Bem. Moje serce to jest muzyk. 16 minut po godzinie 6.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 22 minuty po godzinie 6. No to mamy rekord, proszę Państwa, pobity najcieplej w Polsce. Do tej pory było w 1921 roku pod opolskim Pruszkowie 40,2 stopnia.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Mamo, co robi kapibara w wakacje?
2: Chilluje, a 12 lipca ma wielki ogólnopolski zlot fanów kapibary z pokazowymi karmieniami i super atrakcjami.
1: To brzmi jak plan idealny.
2: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i wpadaj na najbardziej wyluzowany zlot wakacji.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Została ostatnia reklama.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 29 minut będzie godzina 7. Jak się Państwo miewają, jak Państwo przetrwali ten weekend i jak tam dzisiaj? 22 444 4004. No, pojawiają się tutaj na naszej automatycznej sekretarce telefony z ostrzeżeniami, żeby wody nie pić, tylko elektrolity najlepiej. A najlepiej to samemu sobie izotonik zrobić i to pić na umór, czyli woda, sól, miód, sok z cytryny. No nie, proszę Państwa, to nie jest tak, nie za każdym razem. Nie ładujmy tej soli nadmiernie do wody. Jednak woda czysta jest najważniejsza, a od czasu do czasu po prostu co któraś szklanka, niech to będzie choćby sok pomidorowy. Naprawdę jest bardzo dobry i zawiera wszystkie potrzebne nam elektrolity. A jeżeli Państwo się gdzieś wybierają pracować na polu czy na działce, chociaż w tych dniach to wydaje mi się to bez sensu i niemożliwe, chodźmy tylko podlewać, a i to tylko o poranku i po zmroku. No ale gdyby się Państwu zdarzyło, że Państwo się naprawdę mocno pocą gdzieś na zewnątrz, to dopiero wtedy woda z odrobiną soli i cukru. I naprawdę to wystarczy. Ale nie w takich momentach, kiedy pije się nawet 5 litrów wody, to nie można tam dodawać za każdym razem soli. Więc proszę mi wybaczyć, ale takich dobrych rad nie będziemy puszczać dalej. Jak się Państwo miewają? 22 444 4004. U nas pięknie, jak zawsze. Manhattan Transfer.

0: chyba duży, a to jest pogodny poranek w Radiu Pogoda. Taki mamy plan, żeby po godzinie 7 zagrać Państwu coś na ochłodzenie. Co by to mogło być? Co by to mogło być? No, przemyślimy to. A tak w ogóle od dzisiaj w pogodnym poranku Radia Pogoda przez całe wakacje będzie po godzinie 8 nasza radiowa wakacyjna krzyżówka. Będą Państwo z nami? No, mamy nadzieję, że tak. A za chwilę gramy z Zdzisławą Sośnicką, Gibson Brothers i w ogóle będzie pięknie. Jeszcze przed godziną 7, teraz za 22:07.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: emocje.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Została ostatnia reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
1: Drogowskaz Radia Pogoda.
8: Przypominamy, że dzisiaj na Ochocie zamknięta będzie jezdnia Alei Niepodległości w stronę Mokotowa za ulicą Filtrową. Ruch w obu kierunkach zostanie przeniesiony na jedną nitkę, co może powodować korki i zwężenia. Utrudnienia mają potrwać do połowy sierpnia, a drogowcy zalecają objazd ulicami Marszałkowską i Raszyńską.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Bardzo lubię tę piosenkę i w ogóle takie w takim stylu. Cuba Gibson Brothers z 1979 roku. Za 11:10 właściwie minut będzie siódma. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Nasz numer telefonu 22 444 4004. Ja bardzo proszę, żeby Państwo dali znać, co u Państwa, jak Państwo przetrwali ten upalny weekend i w ogóle jak się Państwo miewają. No bo po prostu się o Państwa martwimy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, miłego poniedziałku, życzę moje ukochane radio.
0: No, dziękuję,
1: że jesteście zawsze ze mną, pani Asiu, pani Wygmuncie, panie Piotrze. W szpitalu byłam, to też byliście ze mną. O. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam Anię Skalicza, miłego całego tygodnia. Pilnujmy się w ten upalny żar.
0: Pilnujmy i uważajmy na siebie. W szpitalu pani była, to mam nadzieję, że będzie już tylko lepiej, chociaż odpoczywać w takim upale też trudno. No, a co u Państwa? 22 444 4004. Mam nadzieję, że powiedzą Państwo, że no, jest lato, to musi być ciepło, ale poza tym, że dobrze się Państwo miewają i przede wszystkim są Państwo zdrowi. Mieczysław Wojnicki przed nami, zakochany złodziej, za chwilę będzie też Krystyna Prońko.
2: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani, jej małe serce skraść.

gwiazdy z nieba kraść. Pardon, trza być idiotą, pardon, trza z byka spaść. To robi się inaczej, bez nerw, od tak jak ja. Pardon, czy dama raczy?

promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jego maleńkie serce skryć.

0: Jak się schłodzić w takie upały? Włączyć Radio Pogoda i zrobić trochę głośniej. Mamy dla Państwa małą niespodziankę po godzinie 7. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 3 minuty będzie 7, a co w wiadomościach? No mój pociąg z Wrocławia do Warszawy, ale on jechał na Białystok dalej, spóźnił się wczoraj 106 minut, ale widziałam, że były opóźnienia i po 250 i po 500 minut nawet, a dzisiaj PKP odwołuje pociągi. Proszę uważnie słuchać Radia Pogoda. Bardzo prosimy. I już za chwilę w wiadomościach szczegóły.
1: Radio Pogoda.

0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: Została ostatnia reklama.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires. Reklama.
8: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Chciałabym powiedzieć, że Robert Janowski wpadnie po siódmej, ale nie, ma wakacje. No ale mnóstwo niespodzianek mamy dla Państwa tak czy inaczej. A teraz wiadomości.
9: PKP Intercity z powodu upałów odwołało dziś ponad 20 pociągów. Nauczyciele zapowiadają protest, chcą większych podwyżek niż 3%. Prezydent Karol Nawrocki proponuje nowe święto państwowe.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o siódmej.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 21 pociągów odwołało dzisiaj PKP Intercity z powodu upału. Nie pojedzie m.in. pociąg Jagna z Warszawy Wschodniej do Łodzi Fabrycznej. Najwięcej opóźnień jest na liniach właśnie Łódź-Warszawa, Gdańsk-Warszawa, Wrocław-Katowice i Kołobrzeg-Piła-Poznań. Biegun zimna jak tropiki. Ekstremalne upały dotarły na polski biegun zimna, czyli na Suwalszczyznę. Wczoraj było tu ponad 35 stopni. Byliśmy w Wiżajnach, miejscu uważanym za jedno z najchłodniejszych w Polsce.
11: To jest centrum biegun zimna. 37 stopni ciepła.
12: Dobrze pan trafił. My też jesteśmy zaskoczeni, wie pan. My lubimy zimno. Myśmy spędzili kupę czasu w Laponii. I przenieśliśmy się tutaj, żeby uprawiać warzywa, ale dlatego, że tu jest chłodno. Było chłodno. Teraz te temperatury też nas zaskakują.
9: Afrykańskie upały utrzymają się na Suwalszczyźnie do jutra. Nauczyciele zapowiadają kolejny protest. Chodzi o wysokość przyszłorocznych podwyżek płac. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie zgadza się na planowaną 3% podwyżkę w budżetówce, mówi szef związku Sławomir Broniarz.
13: We wtorek zarząd główny te akcje protestacyjne, które są zaproponowane, przyjmie. One będą miały zróżnicowany charakter, będą także różnie lokowane w zależności od geografii naszego kraju, ale także od poziomu jakby akceptacji tych propozycji przez środowisko nauczycielskie.
9: Minimalna pensja dla początkującego nauczyciela to teraz około 5300 zł brutto, dla dyplomowanego niecałe 6400. Putin odrzuca ukraińską propozycję ograniczenia działań wojennych. W wywiadzie telewizyjnym przywódca Rosji oświadczył, że Ukraina zaproponowała wzajemne wstrzymywanie ataków dalekiego zasięgu, ale Rosja się na to nie zgadza, bo nadal dąży do zajęcia 4 regionów. Ukraińskie ataki niszczą rosyjską infrastrukturę w głębi kraju. Ojciec i syn uratowani spod gruzów w 4. dniu po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Wydostali ich na powierzchnię ratownicy pracujący w stanie La Guaira, który najbardziej ucierpiał w środowych trzęsieniach. Świadkowie mówią, że to daje nadzieję na ocalenie kolejnych osób, ale eksperci przyznają, że szanse na to maleją z każdą mijającą godziną. ONZ szacuje liczbę zaginionych na ponad 50 tysięcy. To największa klęska w historii kraju, mówi prezydent Wenezueli Delcy Rodriguez. Nowe święto może trafić do polskiego kalendarza. Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podpisał inicjatywę ustawodawczą, która ustanawia 28 czerwca dniem działacza opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. klimatycznych. Zapowiedź padła podczas uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca. W czasie wakacji inspektorzy transportu drogowego i policjanci sprawdzają autokary przewożące dzieci na wypoczynek. Są stałe punkty kontroli, ale inspektorzy jeżdżą też w wyznaczone miejsca zbiórki, mówi rzecznik Inspekcji Transportu Drogowego Wojciech Król.
14: Każdy może poprosić organizator, rodzic o kontrolę, dzwoniąc do Inspekcji Transportu Drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
9: Akcja Bezpieczny Autokar potrwa do końca wakacji. W ubiegłym roku skontrolowano ponad 2,5 tysiąca autokarów.
10: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
15: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Kanada pierwszą drużyną, która awansowała do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Współgospodarze turnieju pokonali w Los Angeles Republikę Południowej Afryki 1-0, a zwycięskiego gola strzelił już w doliczonym czasie gry Steven Eustachio. O ćwierćfinał Kanada zagra ze zwycięzcą meczu między Holandią a Marokiem, ten dziś w nocy. A wieczorem Brazylia zagra z Japonią, a Niemcy z Paragwajem. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Polscy siatkarze zakończyli turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. Kompet zwycięstw dał naszej drużynie awans na trzecie miejsce w tabeli. Rozgrywek prowadzi niepokonana Japonia.
10: Drogowskaz, Radia Pogoda.
16: Mamy informacje dla tych, którzy znajdują się na Familijnej w Warszawie. Od dzisiaj wprowadzony tam zostanie ruch jednokierunkowy. Przejazd będzie możliwy tylko od Modlińskiej w stronę Portowej. Zmiany są związane z budową kanalizacji i potrwają około miesiąca, czyli do końca lipca. Zachowajcie ostrożność w tym miejscu.
10: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
16: Rano w Warszawie jest jeszcze całkiem przyjemnie, ale dzisiaj po południu znowu na termometrach zobaczymy około 37 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Uważajcie na siebie, zwłaszcza na spacerach na otwartej przestrzeni. Dzisiaj też będzie sporo słońca i sporo chmur, ale podobno ma nie padać. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro szykuje się podobna pogoda, natomiast ochłodzenia możemy spodziewać się w okolicach czwartku, a w środę może zagrzmieć.
10: Radio Pogoda. Lato w Radiu Pogoda.
17: Lato, lato. Lato czeka.
18: 7:05. Dzień dobry, witamy Państwa.
19: Zygmunt Heiser.
18: Jasia Kruk. Witamy w poniedziałek, 29 czerwca. Mamy 180 dzień roku, do końca roku 185 dni, do końca astronomicznego lata 85.
19: I dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Tropików, to bardzo adekwatnie. I nie chodzi o tropik od namiotu, chociaż może też.
18: Ale ja dziś też świętuję.
19: Powiedz.
18: No, Dzień Ratownika WOP.
19: Tak, jestem, masz uprawnienia?
18: Młodszym ratownikiem.
19: No, nawet najmłodszym, powiedziałabym.
18: I to mnie, ten tytuł mnie bardzo cieszy. Młodszy ratownik.
19: I nie masz zamiaru nic z tym robić już. Słusznie. No pięknie, z uśmiechem w nowy dzień. Gorący, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Tom Jones.

0: się ku sobie.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po godzinie 7. Robert Janowski ma wolne wakacje.
2: Należały mu się.
1: My postaramy się go dzielnie zastąpić, przypominając Państwu o tym, kto ma imieniny, co się wydarzyło tego dnia. A zatem imieniny obchodzą Beata, Maria, Piotr i Paweł. Natomiast 29 czerwca, historycznie rzecz biorąc, w roku 1947 w Szwecji zanotowano rekordowo wysoką temperaturę, plus 38 stopni.
2: Ale ten rekord to już chyba zostanie pobity podczas ostatniego weekendu. No w każdym razie czekamy na takie oficjalne wyniki. W Polsce na przykład rekord do wczoraj wynosił 40,2 stopnie, ale wczoraj w Słubicach było 40,5. Jeśli nie więcej, czekamy na potwierdzenie.
1: Czekamy na potwierdzenie, tak jest. W roku 1945 urodziła się Little Eva, amerykańska piosenkarka. W wieku 17 lat nagrała piosenkę The Locomotion.
2: W 1962 roku grupa The Contours wydała utwór Do You Love Me? Była to jedna z pierwszych grup grających soul. Ten utwór był hitem nie tylko w 69, ale ponownie wrócił w 88 w filmie Dirty Dancing. Na pewno Państwo go znają.
1: Ależ to energetyczne. No, no. Jeszcze jedna data. W roku 1991 warszawska FSO zakończyła produkcję Fiata 125P, który brzmiał tak.
2: I to jest, proszę Państwa, muzyka silnika. I ja uważam, że te Fiaty duże to były naprawdę doskonałe. A teraz mamy dla Państwa pewną niespodziankę, ponieważ wszyscy dzwonią i mówią, uff, jak gorąco. No to postanowiliśmy Państwu zagrać coś tak na ochłodzenie. No proszę sobie zrobić głośniej. Radio Pogoda i naprawdę to lepiej działa niż najlepsza klimatyzacja.

0: Na pociąg do Jasła,
1: na wzmiankę, że zgasła,
0: na napis brak masła,
1: na starte dwa hasła,
0: na flaszki od wódki,
1: na tego te skutki,
0: na puste ogródki,
1: na dzionek za krótki.
0: Na w mgle sinej dale śnieg,
1: na kocham cię stale śnieg,
0: na żale, że wcale
1: i na tak dalej,
0: tak dalej, tak dalej,
1: tak dalej, tak dalej, tak dalej.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 20 minut po godzinie 7. Asiu, powiedz mi, co tam wisi?
1: To żółte?
0: Co to jest?
1: To żółte nowe na ścianie?
0: Ja patrzę, a tam wisi coś żółtego. To nie jest koszulka Michała.
1: I to nie jest koszulka Michała, chociaż z daleka mogłoby się tak wydawać. To jest krzyżówka Radia Pogoda, którą będziemy rozwiązywać przez całe wakacje.
0: Tak widzisz, a tu wisi diagram, czyli puste krateczki, do których będziemy wpisywać hasła, które Państwo będą odgadywać.
1: I wygrywać nagrody. I pierwsza odsłona naszej wakacyjnej krzyżówki już dzisiaj po godzinie 8, więc proszę być z nami i po prostu słuchać bardzo uważnie. Fajne nagrody są do wygrania, bo ta nagroda podstawowa to bardzo przydatny w tych dniach bidon na wodę Radia Pogoda.
2: Radio Pogoda.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
5: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.

Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda. Zbliża się 7.30. Ten się nie myli, kto nic nie robi.
1: No, dokładnie. Zdarzyło nam się, ale państwo to mają ucho, naprawdę. Ja nie wiem, jak radar. Albo się państwo na tym doskonale znają. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. A propos komunikatu zakończenia produkcji Fiata 125P.
1: To sprzed chwili.
2: Pragnę donieść uprzejmie, że puszczono głos Fiata 126P, a nie 125P. Pozdrawiam, Leszek z Krakowa.
0: Panie Leszku, naprawdę słucha pan nieprawdopodobny. Sprawdziliśmy, rzeczywiście tak było. Pomyliliśmy się.
1: Ale już mamy Fiata 125P silnik. Panie Leszku, proszę słuchać. Tym razem jest akceptacja. Proszę nam zadzwonić może, ale to chyba tak. już tym razem to.
0: Sprawdziliśmy dokładnie, to był Fiat 125P.
1: No ale w każdym razie szkoda, że już nie produkują. Nie, no wiadomo.
0: No to przyzwoity samochód.
1: Pewnie, ale tak. No właśnie bardzo przyzwoity, tak, tak. Alicja Majewska w pogodnym poranku Radia Pogoda na 7.30.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 24 minuty będzie godzina 8. Działania rodzą pytania. No dobrze, dzień dobry.
1: Chciałabym się dowiedzieć, gdzie można pobrać krzyżówkę. Marta.
0: A bardzo proszę pani Marto, serdecznie pozdrawiamy i już tłumaczę www.radiopogoda.pl. Tam na stronie głównej znajdzie pani naszą krzyżówkę, oczywiście ona do pobrania, ale to wszystko będziemy wyjaśniać jeszcze już niebawem w Radiu Pogoda. Proszę z nami zostać.
2: Radio Pogoda.

0: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
1: I dokąd wtedy jedziemy?
0: No nie wiem.
1: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
0: A, dobry komana.
2: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Została ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Reklama.
10: Drogowskaz. Radia Pogoda.
11: Uwaga kierowcy i piesi na Pradze Północ. Dzisiaj rusza kolejny etap przebudowy ulicy Środkowej. Zamknięty zostanie odcinek od Strzeleckiej do Stalowej. Objazdy poprowadzono ulicą Stalową i 11 listopada, a dostęp do posesji podobno będzie utrzymany. Drogowcy ostrzegają, w rejonie prac trzeba liczyć się z utrudnieniami. Zachowajcie ostrożność.
10: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
12: Uh-huh, honey.
13: Oh.

Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Za 14 minut będzie 8. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Co jeść w takie upały? No, dietetycy i lekarze wręcz ostrzegają, że grillowanie zostawmy sobie na chłodniejsze momenty. Jedzenie mięsa i ciężkich, wysokokalorycznych, przetworzonych potraw też.
1: Nie.
0: Tak, teraz tylko lekko i lekko.
1: Sałatki.
0: No i właśnie tak się składa, tak, że nasza słuchaczka, która obserwuje mnie przy okazji na Instagramie, wczoraj napisała, że kupiła arbuza i będzie się żywić arbuzem i bazylię i miętę. I ja mówię tak, piszę w sensie, to proszę sobie zrobić sałatkę z arbuza, mięty, bazylii i dodać jeszcze fetę. I to jest przepyszne.
1: Wiesz co, wczoraj wieczorem klasycznie pomidor, ogórek, rzodkiewka, serpeta.
0: Bardzo słusznie. Wracając jednak do naszej słuchaczki, która zrobiła wczoraj wieczorem tę sałatkę i stwierdziła, że jest przepyszna. I Państwu też polecamy. No to jeszcze raz. Arbuz, feta, mięta, bazylia i odrobina ewentualnie soku z cytryny. I naprawdę pysznie.
1: Smacznego!
0: 2+1 podobny do ludzi. Bogdan Łazuka już za chwilę w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4 minuty będzie godzina 8. Proszę Państwa, ile kilometrów można przejechać na jednym litrze paliwa? Zygmuncie, ty jesteś kierowcą? No,
1: nie, to jeśli są to specjalne zawody, no to myślę, że kilkadziesiąt.
0: Pomnóż i to sporo. Były takie zawody, to jest absolutny rekord. Pokonali go studenci z Polski. Jesteśmy bardzo dumni, będziemy o tym mówić w wiadomościach.
1: A ja już teraz zapraszam Państwa, tym razem nie do Szybkiej Piątki, a po raz pierwszy do Krzyżówki w Radiu Pogoda. Do wygrania nagroda gwarantowana to bidon na wodę od nas. Główna nagroda to książka Joanny Podsadeckiej, Mężczyźni Osieckiej. Już teraz można się zgłaszać. 22 444 4004 i przypominamy, że diagram Krzyżówki znajduje się na naszej stronie internetowej.
0: www.radiopogoda.pl. Przy okazji tego pierwszego konkursu w tym sezonie wakacyjnym już będziemy Państwu wyjaśniać zasady, ale to po 8.
2: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Proszę Państwa, proszę się nie rozchodzić.
2: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powrócił. Trwa 10. edycja kultowej zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
3: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
4: Tak, też szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
2: Została ostatnia reklama.
11: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No, sam zobacz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Nie szybka piątka, do której się Państwo zgłaszają. Krzyżówka wakacyjna Radia Pogoda. Taki konkurs po godzinie 8, ale zasady zgłoszenia są niezmienne, więc proszę do nas telefonować. Zapraszamy, a teraz wiadomości.
15: Upały i burze nie odpuszczają. Dziś kolejny dzień niebezpiecznej pogody. Stany Zjednoczone i Iran zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki. 50 osób na jedno miejsce.
16: No marzę o tym od dziecka.
15: Tylu jest chętnych na studia w łódzkiej filmówce.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prawie cała Polska z czerwonymi alertami. Przed nami kolejny dzień z niebezpieczną pogodą. Będzie upalnie, a w niektórych miejscach pojawią się burze. Nawałnice przeszły przez Polskę już tej nocy, a strażacy musieli interweniować dziesiątki razy, przede wszystkim w Wielkopolsce i województwie lubuskim. Potężny wiatr łamał gałęzie i przewracał drzewa. W niektórych miejscach padał grad. 40,5 stopnia to nowy rekord Polski w historii pomiarów temperatury. Tyle było wczoraj w Słubicach. Dzisiaj znowu miejscami temperatura zbliży się do 40. O tym, jak bezpiecznie spędzić ten wyjątkowo upalny początek wakacji, Agnieszka Wynarska.
17: Piękna, słoneczna pogoda ściąga nad wodę tłumy. Pamiętajmy, żeby podczas plażowania zadbać o swoje bezpieczeństwo, radzi ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Szymon Różański.
18: Zacznijmy może od okrycia głowy na nasłonecznionych miejscach na plaży, gdzie nie ma cienia, nie ma drzew. Po prostu ubierajmy okrycie głowy. Dalej stosujmy filtry do opalania, bo poparzenia też są jakąś częścią naszych interwencji na kąpieliskach. Kiedy siedzimy na tym brzegu dłużej, wchodźmy do wody stopniowo.
17: Żeby nie doszło do szoku termicznego i na przykład zawału serca. W ubiegłym roku w Polsce utonęły 292 osoby.
15: Stany Zjednoczone i Iran zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki i spotkać się we wtorek w stolicy Kataru, podaje serwis Axios. Mają tam rozwiązać spór dotyczący cieśniny Ormus. Amerykańsko-irański rozejm ma zaledwie 11 dni i już jest chwiejny, podkreśla portal. W ostatnich dniach doszło do nowych ataków z obu stron. Prezydenci Polski, Łotwy, Albanii i Węgier podpisali oświadczenie o utrzymaniu pamięci o wydarzeniach poznańskiego czerwca. Doszło do tego na wczorajszych uroczystościach 70. rocznicy strajku poznańskich robotników. bojowników przeciw władzy komunistycznej. To ważna deklaracja, mówi prezydent Karol Nawrocki.
16: Łączymy się ze wszystkimi tymi, którzy walczyli o wolną, niepodległą i suwerenną Europę.
15: Prezydent ogłosił przy tej okazji, że zaproponował, aby 28 czerwca był świętem działacza opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. Łódzka filmówka jest ceniona na świecie, dlatego o jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji, kandydaci muszą się zmierzyć z egzaminami, które są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks, jest Zofia Ciszewska z Radomska.
19: No marzę o tym od dziecka. I w ogóle, jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
15: Indeks łódzkiej filmówki dostanie tylko 18 szczęśliwców. Tymczasem studenci z Krosna pobili rekord Polski w oszczędnej jeździe. Wczoraj na ekomaratonie w Kamieniu Śląskim przejechali swoim pojazdem 1693 km na 1 litrze paliwa. To był konkurs adresowany do studentów i uczniów szkół technicznych. Przybyły zespoły z 28 państw Europy i Afryki. Najlepsi byli studenci z Tuluzy i przejechali na litrze benzyny prawie 1850 km.
2: Drogowskaz Radia Pogoda.
20: Dzisiaj rusza remont torowiska na ulicy Grójeckiej. Tramwaje nie kursują na odcinku od placu Narutowicza do placu Zawiszy, a ruch samochodowy został ograniczony przy torach. Drogowcy zamknęli też przejazd przy ulicy Niemcewicza i wprowadzili objazd oraz buspas. Prace mają potrwać do sierpnia. Nie traćcie cierpliwości.
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Pogoda w Warszawie.
1: O poranku we Warszawie ponownie możemy spodziewać się sporej dawki słońca i chmur, ale ma nie padać. Dzisiaj na termometrach zobaczymy około 37 stopni, więc na razie nie ma mowy o uldze od upałów. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro szykuje się podobna pogoda. Zagrzmieć natomiast może w okolicach środy, a podobno chłodniej zrobi się już w czwartek. Wtedy też może przelotnie popadać.
0: Radio Pogoda.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: 6 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
3: Zygmunt Kajzer.
2: Jasia Kruk. Witamy w poniedziałek 29 czerwca, 180 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 4.18, zachód będzie o 21.01, a dzień jest krótszy od najdłuższego o 4 minuty.
3: I będzie to upalny dzień i dlatego za kilkanaście minut w pogodnym poranku Radia Pogoda raz na zawsze i konkretnie sobie wyjaśnimy, co to są upały i jak to się kształtuje w Polsce, ponieważ niektórzy jeszcze nie wiedzą, nie wierzą, że się klimat zmienia i mówią, że to bzdury, no to proszę Państwa, warto o tym mówić. Ale wcześniej same przyjemności, czyli krzyżówka wakacyjna, Radia Pogoda, no i atmosfera na pewno będzie gorąca.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła. Ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna,

jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się wtedy, ona powtarza mi, tak trzymaj.

Posiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniart, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo, więc ochraniaj ją miłośnie. O każdej dnia dobie chroń leszczynę, która rośnie.

0: Też lubię Leszczynę, ale akurat na nią jestem uczulony.
1: Ale ty wiesz, że jak Wojciech Młynarski śpiewa tę piosenkę w Radiu Pogoda, to ty kichasz?
0: No tak, no bo to tak działa, proszę
1: Potęga
0: państwa.
1: Potęga sugestii.
0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po 8.
2: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
1: Ale fajnie, wakacje i wakacyjna pogodna krzyżówka Radia Pogoda. Dzień dobry pani Doroto.
3: Dzień dobry.
1: Jest pani pierwsza w krzyżóweczce.
0: Tak
1: już
0: jest.
1: No i pani, i wszystkim słuchaczom Radia Pogoda proszę zrobić głośniej. Tam pani nie, pani Doroto. Będziemy tłumaczyć.
0: Wszystko słychać w słuchawce.
1: Będziemy tłumaczyć zasady. Oczywiście, gdyby pani zechciała bliżej tej słuchawki telefonu być, bo słabo jakoś panią słyszymy.
3: Tak? A teraz?
0: O, teraz
1: no,
0: świetnie.
1: Teraz lepiej, bo już myślałam, że od upału pani przysłabła trochę, ale nie. Pani Dorotko, najpierw informacja tylko dla pani. Dostaje pani bidon na wodę Radia Pogoda. Pojemność 0,7 to jest przydatne nie tylko latem, no ale szczególnie. Jeżeli pani za chwilę odgadnie hasło, które poda pani już Zygmunt Heiser, to wygra pani książkę Joanny Podsadeckiej Mężczyźni Osieckiej. A nasza krzyżówkowa zabawa polega na tym, że my podajemy numer wiersza w diagramie i liczbę,
0: ja wszystko powiem. Ja
1: liczbę
0: wszystko
1: liter w rozwiązania zagadki, jej kategorie, no i już będzie sama zagadka i tak bawimy się przez cały miesiąc, ale w czasie tego miesiąca z diagramu będzie nam się wyłaniać też hasło pionowe i wtedy pierwsza osoba, która je odgadnie i przyśle do nas maila z tym rozwiązaniem, to dostanie całą furę nagród, no ale to jeszcze nie dzisiaj, dzisiaj dopiero początek.
0: Pani Dorota, dostała pani mnóstwo informacji. Najważniejsze jest to, że pani powiedziała to jedno słowo, którego dziś szukamy. Już wyjaśniam poszczególne elementy naszej krzyżówki. Dziś hasło numer 1. To znaczy, jeśli mają państwo diagram, to tam, gdzie jest jedyneczka, tam są puste kratki. W te puste kratki wpisujemy literki. I tych literek jest liter. Jest 7. Pani Doroto, kategoria motoryzacja. Za chwilę podam pani zagadkę. 10 sekund będzie pani miała na odpowiedź. Wszystko jasne?
3: Jasne.
0: I teraz zagadka, uwaga, motoryzacja, przypominam.
3: Tak.
0: Do tańczenia i jeżdżenia. Czas start.
3: Do tańczenia, nie dam rady.
0: Taniec. Taniec.
3: Taniec.
1: No i się jeździ i się tańczy. I niestety czas się skończył. Ale proszę państwa, nie jest lipa, nie ta kategoria.
0: Nie udało się skojarzyć. Ja.
1: Pani Dorotko, hasła jeszcze nikomu nie mówimy, bo dała pani szansę właśnie kolejnym słuchaczom. Jeżeli ktoś zna odpowiedź na to pytanie, dzwoni do nas 22 444 4004. Pierwsza osoba dostanie z poprawną odpowiedzią, dostanie od nas książkę, a pani zostaje z bidonem i to jest też świetny naprawdę prezent, a my pani bardzo serdecznie dziękujemy za udział w zabawie.
3: No dziękuję, będę próbować jeszcze.
1: Zapraszamy.
2: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.

0: 22 minuty po godzinie 8. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Proszę bardzo, hasło numer 1, 7 liter, kategoria motoryzacja, zagadka do tańczenia i jeżdżenia.
1: Dzień dobry, tu Fryderyk. Odpowiedzią jest Polonez. Pozdrawiamy wszystkich.
2: No i brawa, panie Fryderyku, oczywiście to jest poprawna odpowiedź. Przypomnę, tę odpowiedź wpisujemy w diagramie w krateczkach numer 1 i już jest w naszej krzyżówce wpisane. Julia wpisała.
0: A krzyżówka dla państwa na stronie www.radiopogoda.pl. Proszę sobie wydrukować z naszej strony, no i wpisywać tam te hasła i proszę być na bieżąco, bo nie będzie co było wczoraj, proszę przypomnieć co było wczoraj. To na bieżąco słuchamy.
2: Panie Fryderyku, wysyłamy do pana książkę Joanny Podsadeckiej, Mężczyźni Osieckiej.
0: Wszystkiego najlepszego życzymy i zapraszamy na jutro.
3: Radio Pogoda. Proszę.

0: najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

0: Za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Została ostatnia reklama.
5: Dostaniesz coś za świadectwo?
6: No raczej, rabat od Media Expert.
5: Wow, też chcę.
6: To proste, za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie, piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
5: Mega.
7: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Reklama.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Za 28 minut będzie godzina 9. Państwo słuchają Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda i proszę Państwa, wyjaśnijmy coś sobie. Mamy upały. Są tacy, którzy twierdzą, że to normalne, bo jest lato, to musi być ciepło i że kiedyś też tak było. Otóż nie, proszę Państwa, kiedyś tak nie było i zebraliśmy dla Państwa garść statystyk na ten dowód. Otóż
1: proszę.
0: Dzień upalny to taki, w którym temperatura maksymalna powietrza osiąga wartość co najmniej 30 stopni Celsjusza. Mhm. Okej. Okay. Na stacji pomiarowej Warszawa-Okęcie w latach 65-84, 1900 oczywiście, odnotowano średnio 3,3 dnia upalnego w ciągu roku, przy czym najwięcej, bo zdarzały się ekstremalne tam takie, było 14 dni w roku 1971. Dekadę później, w latach 85-2004, było to już średnio 6,45 dnia upalnego w ciągu roku, a najwięcej 19 w roku 1994. I teraz uwaga, już w nowym wieku, w latach 2005-2024, było to już średnio 12,75 dnia upalnego w ciągu roku, przy czym najwięcej 24 ex aequo w latach 2015 i 2024. Dziękujemy, mamy nadzieję, że wyjaśniliśmy.
1: Oczywiste, robi się coraz bardziej gorąco.
0: I dzisiaj też będzie tak gorąco, w całym kraju temperatury powyżej 30 stopni, a w niektórych miejscach dochodzące pod 40. Miejmy nadzieję, że nie zostanie pobity ten rekord z wczoraj. Przypomnijmy, Słubice, godzina 15, temperatura wyniosła 40,5 stopnia Celsjusza. I to jest najwyższa temperatura notowana w Polsce od czasu, kiedy zaczęto robić te pomiary.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda za 19 minut, godzina 9. No i mamy jednego słuchacza, który wątpi.
1: W krzyżówkę. Znaczy w dzisiejsze hasło. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Jacek z Wrocławia.
1: Dzień dobry.
2: Odpowiedź na to pytanie. Wiadomo, że polonez, ale jest jeszcze druga alternatywa. I tańczy się walca i jeździ się walcem. To taki jednoślad duży na żelaznych kołach. Dzięki.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Po pierwsze, policzyliśmy literki. Dokładnie. I wynika z tego, że walec, czy walc, nie ma 7 liter.
1: A polonez, owszem.
0: Po drugie, brzmieniowo walc i walec, jednak to jest różnica.
1: Malutka, ale jednak jest. Ale bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy panu słuchaczowi. Najważniejszy jest uśmiech, tak. I oczywiście będzie kolejna zagadka jutro po godzinie 8. Proszę uważnie słuchać krzyżówki i raz jeszcze uczulamy. Proszę także wydrukować sobie tę krzyżówkę z naszej strony www.radiopogoda.pl. Tam jest cały stosowny artykuł co do zasad, nagród, no i sama krzyżówka jako taka. Za 18 minut 9.
3: Radio Pogoda.

0: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
1: Ale ja? Sławny? Aleja Sław, no dobrze, no jeżeli tak uznaliśmy, to w porządku.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
0: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska. Autopromocja. Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić. Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
6: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Buongiorno!
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
2: Została ostatnia reklama.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert tanie masz.
0: Reklama.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
12: Do 5 lipca zamknięty będzie przejazd przez tory tramwajowe na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i Kruczej. Z ulicy Kruczej możliwy jest tylko skręt w prawo, a zawracanie na rondach Dmowskiego i De Gaulle'a. Zmieniła się też trasa autobusu linii 107, dlatego warto sprawdzić aktualną organizację ruchu, zanim wyruszycie w miasto.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: Dionne Warwick w pogodnym poranku Radia Pogoda, 5 minut przed godziną 9. Jak się schłodzić, proszę Państwa, pan Andrzej na Facebooku Radia Pogoda twierdzi, że nosząc odpowiednią odzież, a konkretnie koszulkę, która została wyprodukowana specjalnie z okazji 11 urodzin Radia Pogoda. Pięknie pan wygląda, panie Andrzeju. I pan Andrzej pisze, w koszulce Radia Pogoda jest jakby nieco chłodniej. Jakby. Zostańmy przy tym słowie. Po godzinie 9 w pogodnym poranku Radia Pogoda o tym, że między innymi, że seniorzy bardzo chcą uprawiać sport i mamy na to twarde dane. A w wiadomościach bardzo ważna informacja dla właścicieli mieszkań, którzy te mieszkania wynajmują. Muszą Państwo dopełnić pewną procedurę i mają na to Państwo czas tylko do jutra. Co to jest? Szczegóły już za chwilę.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Reklama.
13: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jeszcze jeden ważny temat po godzinie 9. Objawy przegrzania. Jak wyglądają i co z nimi zrobić? No w tych dniach to ważne i trzeba przypominać. No ale teraz najważniejsze wiadomości.
14: Sprawa doktora Kacprzyka w prokuraturze właśnie powinno trwać przesłuchanie. Aż 23 osoby w ten weekend utonęły. Najwięcej wypadków wczoraj. A fala rekordowych upałów zostaje jeszcze dziś i jutro.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura liczy na konkrety. Dziś kolejne przesłuchanie byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie, Emila Jędrzejewskiego. A chodzi o zarzuty, jakie dr Jędrzejewski wystosował w mediach wobec lekarza Dawida Kacprzyka, głównej postaci afery w warszawskim szpitalu. Według Jędrzejewskiego Kacprzyk miał się przyczynić do śmierci pacjentów na SOR-ze. Po tych słowach Jędrzejewski został wezwany do prokuratury, by złożyć zeznania, ale nie powtórzył tych informacji, bo nie miał przy sobie pełnomocnika. W sprawie Szpitala Południowego już toczy się śledztwo, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba.
16: Dotyczy ono zgonu pacjenta, którego zwłoki zostały ujawnione w toalecie. Druga osoba, której dane zostały wskazane na tej kartce, nie została jak na razie przez nas odnotowana.
14: Przesłuchanie doktora Jędrzejewskiego zaplanowano na dzisiejszy poranek. Już powinno trwać. Upał będzie nam towarzyszyć jeszcze co najmniej dwa dni, mówi meteorolog Agnieszka Prasek.
17: W centrum na wschodzie ta fala upałów będzie znacząca, bo tutaj temperatury lokalnie mogą dochodzić do 38, do 39, nawet do 40 stopni.
14: Pod koniec tygodnia prawie w całej Polsce powinno być już około 25. W pierwszy weekend wakacji niestety już doszło do tragedii. Nad Bałtykiem w Międzywodziu utonął 42-letni mężczyzna, który ruszył na pomoc dwójce dzieci oddalających się od brzegu. Dzieci zostały uratowane i nic poważnego im się nie stało, ale mimo szybkiej akcji ratowników życia mężczyzny nie udało się uratować. Od piątku w całej Polsce utonęły aż 23 osoby. Blisko 200 porozumień i deklaracje współpracy warte 10 miliardów euro. To największe efekty zakończonej w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy. Wśród podpisanych dokumentów znalazło się także 15 porozumień między Polską a Ukrainą. Temat sporu dyplomatycznego między Warszawą a Kijowem często pomijano, tak jak temat tabu, mówi Bartłomiej Kot z organizacji pozarządowej Aspen Institute.
2: Wszyscy raczej byli zorientowani na potencjał tej współpracy. Natomiast no, jest to konferencja po prostu iście międzynarodowa i dla wielu z tych osób po prostu ten wątek nie stanowił największego znaczenia.
14: A chodzi o to, że na konferencję nie przyjechał Wołodymyr Zełenski. Wcześniej prezydent Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego za gloryfikowanie nacjonalistów UPA. Zdaniem Bartłomieja Kota jednym z najważniejszych rezultatów konferencji jest list intencyjny podpisany przez 4 największe polskie grupy energetyczne. Zakłada on wspólną odbudowę i modernizację zniszczonej infrastruktury energetycznej Ukrainy. Jeszcze tylko do jutra właściciele mieszkań na wynajem mają czas na zamontowanie w nich czujników dymu i czadu. Właściciele, którzy zignorują ten obowiązek, będą musieli liczyć się z wysoką karą. To może być mandat do 5 000 złotych albo grzywna do nawet 30 000. Portale społecznościowe nakręcają agresję i sprzyjają brutalizacji języka, tak twierdzi medioznawca profesor Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Algorytmy internetowe premiują wypowiedzi silnie emocjonalne i konfliktowe, tłumaczy ekspert. Dlatego nachalnie podają nam wypowiedzi pełne oburzenia, konfliktu i cytat masakrowania kogoś. Językoznawcy apelują, by się temu nie poddawać.
15: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Może nie był to mecz, który kibice zapamiętają na lata, ale dla Kanady to historyczny i wielki sukces. Współgospodarze mundialu pokonali RPA 1-0 i awansowali do 1/8 finału. Tam czeka ich mecz z Marokiem lub Holandią. A dziś wieczorem Brazylia zmierzy się z Japonią, a Niemcy z Paragwajem. Na amerykańskich boiskach zobaczymy już niedługo Roberta Lewandowskiego. Brakuje jedynie potwierdzenia przez sam klub, bo niemal wszystkie światowe serwisy już ogłosiły. Kapitan reprezentacji Polski zostanie nowym napastnikiem Chicago Fire. Lewy ma podpisać 2-letni kontrakt, wart około 20 milionów dolarów rocznie. Więcej w MLS zarabia tylko Leo Messi.
15: Pogoda.
13: No to proszę Państwa, najpierw temperatury. W cieniu dziś maksymalnie 38 stopni w Warszawie i Rzeszowie, 37 w Lublinie i Krakowie, 35 w Poznaniu i Wrocławiu, 28 w Szczecinie. Ale za to przez cały kraj mogą przechodzić dzisiaj burze. Na zachodzie będzie padał grad. Proszę się trzymać.
15: Lato w Radiu Pogoda.
18: Lato, lato, lato czeka.
19: 4 minuty po godzinie 9:00 tak sobie pomyślałem, jadę do Szczecina. Ale jak ja tam dojadę, jak pociągi nie jeżdżą?
13: Nie dojedziesz.
19: Nie dojadę. Mhm. Albo się spóźnię.
13: Nie dojedziesz, po prostu daj sobie spokój. To nie jest pogoda na jeżdżenie, coś o tym wiem.
19: 38 w Warszawie. Dobrze. Proszę Państwa, mamy poniedziałek, 29 dzień czerwca, 180 dzień roku, wschód słońca 4:18, zachód 21:01 i dzień jest krótszy o 4 minuty.
13: Dzisiaj imieniny obchodzą Beata, Maria, Piotr i Paweł. Życzymy wszystkiego najlepszego. Jest Dzień Rybaka, Dzień Ratownika WOPR i Międzynarodowy Dzień Nomen Omen Tropików.
19: I to by się zgadzało.
13: A u nas bananowy song. Jeśli chodzi o te tropiki, to hamak, cień palmy i jakoś to przetrwamy.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jest 9.12 prawie. Jest gorąco. Możemy się gorzej poczuć. Warto wiedzieć, co to jest udar słoneczny, a co to jest udar cieplny albo taki... takie przegrzanie, no bo jak się nie będziemy na słońcu trzymać z gołą głową, to udaru słonecznego nie dostaniemy, ale jeśli chodzi o gorąco, to czasem możemy się źle poczuć nawet w domu, kiedy wzywać pomoc. Proszę Państwa, zawroty i ból głowy, nudności albo wymioty, nadmierne pragnienie, niemożność ugaszenia tego pragnienia, przyspieszony puls i oddech, przyspieszony puls przy niskim ciśnieniu, zaburzenia koncentracji. Wtedy proszę się nie wahać i prosić o pomoc, ale też jeżeli Państwo czują tak zwane mroczki przed oczami, takie poczucie słabości Państwo mają, zimne poty i zawroty głowy, to oznacza, że za chwilę mogą Państwo zemdleć i wtedy też no, najlepiej nogi do góry i po prostu oblać się zimną wodą. Naprawdę, kiedyś to przeżyłam i wiem, że to po prostu działa.
1: Ale pierwsza i najważniejsza zasada, starajmy się nie przebywać na otwartym słońcu.
0: Oczywiście, że tak.
1: Szukajmy cienia, szukajmy tych miejsc, w których jest chłodniej.
0: A jeżeli Państwo mają bardzo gorąco w domu, to proszę sobie porozwieszać przynajmniej mokre ręczniki na krzesłach, gdzie tam Państwo tylko mogą. Uważajmy na siebie, za chwilę te upały się skończą, no ale jeszcze dzisiaj i jutro, no niestety, będą nas nękać.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda i najpiękniejsza melodia, która nas nie dotyczy, przemija uroda w nas. Tak śpiewał Seweryn Krajewski i niech tak zostanie. 19 minut po godzinie 9. No mamy tu pewną korektę i musimy jej użyć, bo to zdanie od Państwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że Dzień Ratownika Wodnego jest dzisiaj. Tak samo są ratownicy nie tylko WOPR-u, ale tak samo innych organizacji, więc proszę poprawić i nie mówić, że to jest Dzień Ratownika WOPR, tylko Dzień Ratownika Wodnego. Dziękuję, pozdrawiam, Ratownik Wodny.
2: Ratownik Wodny. A co my mamy tutaj, że jest Dzień Ratownika WOPR? No tak, tak.
0: Ale pan
2: mamy.
0: Jest z innej organizacji i pan mówi, że
2: czyli
0: jest wszystkich ratowników wodnych. Tak.
2: Nie tylko?
0: Po prostu aha. Dajemy, no pan jest ratownikiem wodnym, więc pan się znamy, nie wiedzieliśmy, ale dziękujemy, że pan nam to wyjaśnił i że uważnie państwo słuchają Radia Pogoda. Ślicznie dziękujemy i życzymy wszystkim ratownikom wodnym, WOPR-u i innych organizacji, żeby mieli jak najmniej roboty. Po prostu, żeby się nudzili w swojej pracy, jak to tylko możliwe. Przy pięknej pogodzie. Czyli liczymy na rozsądek kąpiących się.

0: Autopromocja. O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian! Natychmiast byłeś z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Została ostatnia reklama.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
1: Reklama.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od trzech.

róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

0: 28 minut po godzinie 9, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Proszę Państwa, jest rekord, 1883 osoby, czyli o ponad 300 więcej niż w ubiegłym roku zgłosiło się do Warszawskiej Olimpiady Seniorów 8 edycji 2026.
1: Ta edycja odbędzie się w dniach od 19 do 26 września na obiektach sportowych, właściwie w całym mieście. Konkurencji będzie 13. Będzie to pływanie, tenis stołowy, szachy, brycz, bieganie, pchnięcie kulą, strzelanie z łuku, ergometry wioślarskie. Każda osoba, każdy uczestnik może się zgłosić najwyżej do 3 konkurencji.
0: Tak, ale właściwie zgłoszenia już zostały zamknięte. Niestety i w tym roku, w tamtym roku była, ale w tym roku chyba dogrywki nie będzie, bo zgłosiła się rekordowa liczba uczestników i to jest super. Seniorzy chcą uprawiać sport, bo to proszę Państwa, trzeba potrenować do tej olimpiady i Państwo trenują. Mamy ogromną przyjemność, bo będziemy otwierać i zamykać Warszawską Olimpiadę Seniorów, edycję 2026, więc na pewno się spotkamy i przy otwarciu, i przy zamknięciu, i przy rozdawaniu medali. I będziemy Państwu ze wszystkich sił kibicować.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 23 minuty i będzie godzina 10. No, wakacje rządzą się swoimi prawami. Nie ma szybkiej piątki, jest krzyżówka, ale za to, proszę Państwa, wraca także Fundusz Czasów Pogodowych. 10. jubileuszowa edycja. Troszeczkę inne zasady niż zazwyczaj, ale jak zawsze będzie pięknie i gra będzie niezwykle emocjonująca. Ruszamy jutro, ruszamy dzisiaj.
1: Dziś poniedziałek.
0: Tak, jest dzisiaj poniedziałek w programie Piotra Sforakowskiego, który już za chwilę powinien pojawić się w studiu Radia Pogoda i po godzinie 10 będzie Państwu wszystko wyjaśniał. Najważniejsze jest słuchanie radia i to dosyć uważnie. To się naprawdę może przydać. Za chwilę Anna Jantar. Tyle słońca w całym mieście. No nie chce być inaczej.
2: Radio Pogoda.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
11: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
12: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
14: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
15: Dostaniesz coś za świadectwo?
16: No raczej, rabat od Media Expert.
15: Wow, też chcę!
16: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
15: Mega!
17: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Została ostatnia reklama.
19: Co za dzień.
20: Co się stało?
19: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
20: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
19: Meliski?
20: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
19: Czyli to takie pastylki antystresowe?
20: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
19: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
20: Na mnie i na Meliski.
21: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
22: Reklama.

0: A to małpy jakie. No, zespół.
1: Teraz ty się będziesz słuchaczom tłumaczył.
0: The Monkees.
1: Taki zespół rzeczywiście.
0: No tak, śpiewał. Piotr Sforakowski za 13.10. Dzień dobry, Piotrze.
2: Dzień dobry.
0: Jak się jechało w tym upale? Opowiadaj. Gorąco.
2: Cały mokry przyjechałem. No. Tak, jechałem może z 10 minut, może 15.
0: W tej chwili w Warszawie ponad
2: 32 stopnie.
0: 32 w ciągu słońce. Dnia. Mhm. Może być 38.
2: Ale najważniejsze jest to, co będzie zaraz po południu. Pierwszy z finałów Funduszów Czasów Pogodowych.
1: No właśnie, to wszystko zostawiamy tobie już, Piotrze, do wyjaśniania, do zapraszania.
2: Tak
1: po
2: będzie.
1: Prostu proszę być z nami z Radiem Pogoda. Po 10:00 Piotr Sforakowski, a my słyszymy się jutro. Zygmunt Heiser.
0: Jasia Kruk.

0: Autopromocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
2: Weźmiemy tylko nam plecaki dwa.
1: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
6: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
5: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
6: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
7: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
9: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
10: Wakacje już oficjalnie rozpoczęte, Radio Pogoda już też na wakacjach, ale ciągle mamy dla Państwa najpiękniejsze melodie na lato. Za chwilkę usłyszymy piosenki Marka Grechuty i Czesława Niemena, a teraz proszę posłuchać naszych wiadomości.
1: Wiadomości z Warszawy.
11: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Audyt w Szpitalu Południowym ma zakończyć się pod koniec lipca. Rafał Trzaskowski poinformował, że wstępne wyniki kontroli potwierdzają zasadność odwołania poprzedniego zarządu. Przypomnę, że prokuratura prowadzi dwa śledztwa dotyczące nieprawidłowości w placówce. W szpitalu trwają także kontrole kilku instytucji. Sąd aresztował na 3 miesiące 22-letniego obywatela Francji, który w zeszłym tygodniu wszedł do tunelu metra. Mężczyzna został zatrzymany na stacji Służew i nie potrafił wyjaśnić swojego zachowania. Po incydencie ruch linii M1 był czasowo ograniczony, a z użytkowania wyłączono 10 stacji. Będzie nowy przystanek kolejowy w Warszawie, już 49. Warszawa Ulrychów powstaje na styku Bemowa i Woli, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP.
12: Powstanie pod wiaduktem w ciągu ulicy Górczewskiej, co ułatwi dojazd do pobliskich osiedli, a także zapewni wygodne przesiadki z kolei do metra.
11: Pierwsi podróżni skorzystają z niego pod koniec roku. Za godzinę powiem za to więcej o tym, co dalej ze śledztwem w sprawie pożaru bloku w Ząbkach.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
11: Słońce na przemian z chmurami i wciąż wysokie temperatury. Tego możemy spodziewać się wychodząc dzisiaj z domu w Warszawie. Termometry maksymalnie pokażą nawet 37 stopni. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro szykuje się podobna pogoda. Wciąż będzie naprawdę gorąco. Natomiast ochłodzenia możemy spodziewać się w okolicach czwartku. W środę za to może zagrzmieć i przelotnie popadać. Nadal jednak będzie gorąco.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogodne lato z Radiem Pogoda. Zaprasza Piotr Sforakowski.
10: Dzień dobry. Od dziś aż do końca wakacji mamy dla Państwa propozycję zabawy, którą stali słuchacze Radia Pogoda dobrze znają. Fundusz Wczasów Pogodowych co roku dostarcza wielu emocji i słuchaczom, i prowadzącemu, oraz nagród, które mamy dla Państwa. O tym, jak tegoroczne rozgrywki Funduszu Wczasów Pogodowych będą wyglądać, jakie są nagrody, powiem za około pół godziny. Zresztą wszystko można przeczytać na naszej stronie. stronie internetowej radiopogoda.pl. Wcześniej zajmie nas pewna dość niecodzienna wycieczka, a teraz mam dla Państwa kilka najpiękniejszych melodii na lato, które pomogą uporać się z upałem. Tyle.

0: zobaczyć nas.
1: Gang Marcela w Radiu Pogoda. To jest wiadomość jeszcze z zeszłego tygodnia, ale sądziłem, że nada się na początek wakacyjnej odsłony Radia Pogoda, dlatego dopiero dzisiaj informuję, że światu przybył nowy rekord szybkości pokonania kontynentu. Ten kontynent to jest Ameryka Północna, więc odległość była spora, prawie 5000 kilometrów w poprzek z Kalifornii do Virginii. I takie wyzwanie podjął na początku maja pan Chad Caruso. Nie do Virginii, tylko do Florydy. Zresztą pan Chad już raz pobił ten rekord. 3 lata temu przejechał na swojej deskorolce z Venice Beach nad Pacyfikiem do Virginia Beach, i to jest w Virginii, nad Atlantykiem, w ciągu 57 dni i niespełna 7 godzin. Tym razem z pokonaniem kontynentu na deskorolce. Od Venice Beach w Kalifornii do Jacksonville na Florydzie Chad Caruso uporał się w 39 dni, czyli zajęło mu to 18 dni mniej. Celem, oprócz pobicia własnego rekordu, było zebranie pieniędzy na cel charytatywny i uczczenie dziesięciolecia swojego życia w trzeźwości. Tak sobie myślę, że pan Caruso, jeżeli troszkę jeszcze potrenuje, to będzie w stanie pokonać te prawie 5000 kilometrów szybciej niż pociągi naszych kolei są w stanie przejechać w upale znacznie krótszy dystans między Krakowem a Trójmiastem na przykład, albo między Szczecinem a Przemyślem. Jak się państwu wydaje?
2: Zakłada suknię cienką.
3: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
2: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
3: Dla kochanka.

0: czerwone ma podwiązki pod tą suknią.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo taki luksus?
1: To dla

0: Łóżkiem ślub stwierdzony rejentalnie.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Dla kogoż to, z kim żyjesz tak moralnie?
1: Czy twarz starzec?

Gorączka sobotniej nocy Bee Geesów idealnie pasuje do tego, co się u nas ostatnio dzieje nocami, nie tylko sobotnimi. Jeśli nawet temperatura spada poniżej 20 stopni, to tylko nieznacznie. W każdym razie można odnieść takie wrażenie. U mnie najcieplej nocą było przed kilkoma godzinami. 25 stopni pokazał termometr o 3 czy 4. Mam nadzieję, że u Państwa było chłodniej. Ciekawe, czy Państwo spoglądali nocą na termometr u siebie w domu. Jeżeli tak, to proszę zadzwonić do Radia Pogoda i powiedzieć, w jakich temperaturach sypiają Państwo ostatnio. Radio

0: Reklama. Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
1: I dokąd wtedy jedziemy?
0: No nie wiem.
1: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
0: A, dobry komana.
1: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Została ostatnia reklama.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
0: Reklama.

zawróciła mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, tak to się na miłości zna.

0: zawróci mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna.
1: Radio Pogoda.
2: Gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać

taki dzień, taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagląda ci w oczy, jak gdyby pytał cię,

jeśli się sam, niech sam wpadnie na to, że w kalendarzu jest wciąż taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie.

0: już taki dzień przeznaczony wyłącznie dla Ciebie.
1: W kalendarzu będzie więcej takich dni przeznaczonych wyłącznie dla Państwa i Państwa gry o fundusz czasów pogodowych. Od dzisiaj, mniej więcej pół godziny po południu, usłyszą Państwo pierwszą odsłonę tegorocznej odsłony funduszów czasów pogodowych, a więc codziennej wakacyjnej zabawy Radia Pogoda. Mogli się Państwo już z nią zetknąć, bo to 10. edycja tej zabawy. Od poniedziałku do piątku podczas finałów będziemy sprawdzać Państwa znajomość najpiękniejszych melodii i ich wykonawców. Zwycięzcy przechodzą do kolejnego finału, czyli taki codzienny udział jest gwarantowany, jeżeli się zwycięża, oczywiście w pojedynkach codziennych. No a główne nagrody będą wręczane zwycięzcom w piątkowych finałów zabawy. Te główne nagrody to 2000 zł. Mogą je Państwo wydać albo na parawan, albo na leżak, zestaw leżaków powiedzmy, czy porządne ubranie, wakacyjny sprzęt, albo na bilet na wakacje. Decyzja należy do zwycięzców. Oczywiście będę ciekaw, czy zwycięzcy mają plany dotyczące tego wydatku. 2000 zł to nie mało. Ale nawet ci, którzy nie dotrwają do piątkowego finału, nie zostaną z niczym. Mamy dla Państwa radiowe gadżety, które też mogą się latem przydać. Wśród nich kubeczki Radia Pogoda, torby Radia Pogoda i tak dalej. Do funduszów czasów pogodowych można się zgłaszać na

w formularzu, który znajdą Państwo na stronie radiopogoda.pl, a pierwszy finałowy pojedynek na znajomość najpiękniejszych melodii i ich wykonawców pojawi się na antenie Radia Pogoda, jak wspominałem, mniej więcej pół godziny po południu.

0: Tak brzmi sielanka Franciszka Karpińskiego z XVIII wieku w interpretacji Wandy Warskiej. Zapytałem o temperatury, w jakich państwo ostatnio sypiają. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Pozdrawiam stały słuchacz z Warszawy, Paweł. U mnie dziś o godzinie 5 rano na Okęciu, podczas porannego rozciągania przed kolarstwem, termometr pokazywał temperaturę 26 stopni. Pozdrawiam jeszcze raz stały słuchacz z Warszawy, Paweł. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, 26 stopni. Przy okazji wszystkiego dobrego z okazji imienin, panie Pawle. A państwo w jakich temperaturach muszą ostatnio sypiać?
2: Autopromocja.
3: Proszę państwa, proszę się nie rozchodzić.
4: Obywatele i obywatelki. Fundusz czasów pogodowych powrócił.
5: Trwa 10. edycja kultowej zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
6: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
7: Tak, szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
5: Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Pepsi-Cola. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
9: Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Zapraszam do stanowiska.
15: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
14: Pani Ania jest na urlopie.
15: Czyli niczego nie załatwię.
14: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
15: Uff, no i to jest zmiana.
16: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
18: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
19: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
20: Została ostatnia reklama. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
21: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
20: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
21: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

Dostałem dreszczyk, smutny deszczyk, sobie lży. Nie złowię nic, a w stawach

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Została ostatnia reklama.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Reklama.
10: Wakacyjne przedpołudnie z radiem, pogoda ma się dobrze, właśnie dochodzi 11, więc przed nami wiadomości, po których najpiękniejsze melodie na lato wrócą w piosenkach śpiewanych przez Beatlesów oraz Krzysztofa Krawczyka z Bogdanem Smoleniem.
11: Wiadomości z Warszawy.
12: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie pożaru bloku w Ząbkach. Doszło do niego w lipcu ubiegłego roku. Śledczy wykluczyli podpalenie i sabotaż, a najbardziej prawdopodobną przyczyną pożaru było przypadkowe zapruszenie ognia. Dodam, że w trakcie postępowania przesłuchano ponad 350 świadków. Dzisiaj ruszyły kolejne remonty torowisk, m.in. przy kinie Femina, na Grójeckiej i w rejonie pętli Winnica. W związku z tym zawieszono 7 linii tramwajowych, wiele też jeździ objazdami. Utrudnienia mają potrwać do końca wakacji. A nam dokuczają nie tylko remonty, ale i wysokie temperatury. We Warszawie można się jednak szybko ochłodzić, na przykład odwiedzając kąpieliska w ośrodkach Inflancka czy Moczydło. Obie pływalnie leżą w miejscach, gdzie jest dużo drzew, mówi Bartek Stępień.
13: Myślę, że taka wizyta na pływalni będzie naprawdę znakomitym pomysłem. W wodę zaopatrzyć się należy we własnym zakresie. Zachęcamy do tego.
12: W poprzedni weekend letnie kąpielisko w ośrodku Moczydło odwiedziło 10 tysięcy osób. Za godzinę powiem za to więcej na temat wybuchu butli z gazem na jednym z balkonów w Warszawie.
11: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
12: W Warszawie dzisiaj spodziewajmy się słonecznego dnia z dużą ilością chmur, ale raczej nie powinno padać. Tak nas zapewniają synoptycy. Termometry pokażą dzisiaj nawet 37 stopni, więc warto o tym pamiętać i unikać miejsc, gdzie będziemy narażeni na bezpośrednie działanie słońca. Dzisiaj też wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro i w środę czeka nas podobna pogoda, a chłodniej ma się zrobić w okolicach czwartku.
11: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
10: Do funduszów czasów pogodowych ciągle można się zgłaszać poprzez naszą stronę radiopogoda.pl. Finał już za około półtorej godziny, a jeszcze przed południem zajmę Państwu chwilkę takim wakacyjnym elementem programu, jak to się fachowo nazywa, pod tytułem Pogodne Lato. Mam nadzieję, że nie pomyliłem nazwy, ale jeszcze sprawdzę. A teraz mam oczywiście kilka najpiękniejszych melodii na lato od zespołu The Beatles, Krzysztofa Krawczyka z Bogdanem Smoleniem i Ireny Jarockiej.
11: Pogodne Lato z Radiem Pogoda. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Irena Jarocka w Radiu Pogoda. Mniej więcej godzinę temu opowiadamy Państwu o rekordzie szybkości podróży deskorolką w poprzek Stanów Zjednoczonych. Jednemu panu zajęło to 39 dni deskorolką. I powiedziałem wtedy, że jak dobrze potrenuje, to będzie jeździł szybciej od polskich pociągów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Panie Piotrze drogi, wspominał pan tam o tych rekordach w podróżowaniu w Stanach niż naszym pociągiem. Ja sobie przypominam w latach 70. 80. jak pociągi kursowały. No mniej więcej to tak wyglądało, jak śpiewał Rudy Schubert z Wałami Jagiellońskimi, że pociąg został uznany za zaginiony. Mój kolega zarzeka się, że w Krakowie bodajże słyszał na początku lat 80. komunikat tej treści. Pociąg relacji Przemyśl-Świnoujście jest opóźniony około 3 tygodni. Odsuńcie się od torów, rozbijcie namioty. Dziękuję i pozdrawiam, Stanisławie.
0: Wzajemnie pozdrawiam. Piękna historia, panie Stanisławie, i jestem nawet w stanie w nią uwierzyć. Korzystałem wtedy z usług kolei, choć nie pamiętam, żebym na przykład musiał wsiadać przez okno do przedziału. Najwyżej podróżowałem wtedy na łączeniu wagonów, co było niedozwolone już nawet w tamtych czasach. A jak to było z wakacyjnymi podróżami u państwa? Mają państwo jakieś takie mrożące krew w żyłach albo zabawne historie dotyczące podróży wakacyjnych, albo na, albo z wakacji oczywiście. A to jest piosenka w ramach ochładzania atmosfery. Janusz Gniatkowski zabiera nas na ślizgawce, na ślizgawkę.
2: Lekki śnieżek wieczorem już spadł na zamarzłą jak szkło taflę wód.

Lód śnieżek spadł, na ślizgawce widziano znów nas, gdym na lyżwach za tobą biegł ślad, z brzegu świateł wesoły lśnił blask, nagle zniklaś daleko.

Wielem przeszedł bez droży i dróg, wielem gonił miraży i zlód, alem wreszcie nakłonić się mógł, byś wraz ze mną wybiegła na lód. Znów błysnęły nam światła we mgle,

0: nie uciekniesz już mi.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

To była piosenka o motylku Daniela Żerarda z 69 roku. Za chwilkę pojawią się Skaldowie z piękną piosenką Wierniejsze od marzenia, a po jednej z najpiękniejszych melodii Sławy Przybylskiej Siedzieliśmy na dachu. Zajmie nas pogodne lato dzisiaj, roku 82. Tylko z jednego powodu. Filmowego.

Widzisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

0: Pogodne lato.
1: Roku 1982.
0: Z radiem Pogoda.
1: W tym roku na ekrany polskich kin wszedł film zrealizowany w Hongkongu 9 lat wcześniej. Film nazywał się Wejście Smoka i jestem przekonany, że właściwie niczego więcej nie trzeba tutaj dodawać. Sylwetka Bruce'a Lee zafascynowała polskich widzów tak samo, jak to było kilka lat wcześniej z widownią zachodnią. Mam kolegów, którzy lato roku 82 spędzili niemal w całości w kinie, właśnie na tym filmie. Podobno niektórzy specjalnie w celu studiowania wschodnich sztuk walki. Ale tak naprawdę przecież chodziło o szukanie sprawiedliwości w tym świecie. Właśnie. Słyszymy fragmenty ścieżki dźwiękowej. Pozwolą Państwo, że dokończę myśl. W tym świecie pełnym niesprawiedliwości Bruce Lee jawił się jako ta gwiazda, która poprowadzi wszystkich do sposobu, w jaki można zwalczyć zło i inne oszustwa w naszym świecie realnym. Oczywiście rozkwitły wtedy szkółki i jiu-jitsu, i karate, i innych wschodnich sztuk walki. I to właśnie dzięki jednemu filmowi, Wejście Smoka, który to film zawierał sceny walki z trudem, a potem z coraz większą łatwością, kopiowane przez zachodnich naśladowców.
0: Pogodne lato z radiem Pogoda.
1: Jutro spotykamy się w całkiem innym lecie, a dzisiaj słuchamy jeszcze przeboju z 82 roku, Felicita.

0: Jan Wojdak śpiewał Zostań z nami melodio, żebyśmy zapamiętali i potem wykorzystali tę wiedzę w zabawie Fundusz w czasów pogodowych. Taka wiedza na pewno przybliża do zdobycia 2000 zł w piątkowym finale i trzymam kciuki, żeby w tym pierwszym tygodniu zabawy ta sztuka zdobycia 2000 w piątek udała się dzisiejszemu zwycięzcy albo zwyciężczyni, bo to różnie może być. Czy zgłosili się już Państwo do Funduszu w czasów pogodowych do 10 jego edycji na stronie radiopogoda.pl? Tak? To świetnie. Być może usłyszymy się niedługo. Nie? No to na co Państwo czekają?
1: Autopromocja.
2: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
3: Ale ja? Sławny?
2: Mhm.
3: Ale ja sławny. No dobrze, no. Jeżeli tak uznaliśmy, to w porządku.
4: Ale ja sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
6: No to w czym problem?
5: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
6: No i?
5: No i obawiam się, że nie zdąży.
6: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
7: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
11: No ale co, Barbara? Rekin!
10: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml. Kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
18: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
20: Została ostatnia reklama.
21: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
22: Zaraz część posmarujemy.
21: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
22: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
23: Już nie swędzi.
24: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
7: Została ostatnia reklama.
8: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
11: Najpiękniejsze melodie na lato. Nila Sedaki, O Carol i Ewy Bem, Kolega Maj rozpoczną dzisiejsze pogodne popołudnie i to się stanie za kilka minut, bo teraz w Radiu Pogoda mamy dla Państwa wiadomości.
12: Wiadomości z Warszawy.
13: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Wczoraj w Mszczonowie w Zakładzie Gospodarki Odpadami wybuchł pożar. Na miejscu pracowało 19 zastępów Straży Pożarnej. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Nie było też potrzeby ewakuowania okolicznych mieszkańców. Przenosimy się na Białołękę. W miniony weekend wybuchła tam butla z gazem stojąca na balkonie tuż przy grillu. Uszkodzony został sam balkon oraz sąsiedni budynek, ale nikt nie ucierpiał. A strażacy apelują, aby podczas upałów nie wystawiać butli z gazem na słońce. Oprócz upałów problemem jest też susza. Ta występuje nie tylko na polach i w lasach, ale również w kranach. Gdy przychodzi, pojawiają się telefony od mieszkańców, którzy zgłaszają brak wody, mówi wójt gminy Rzekuń Bartosz Podolak.
14: Przede wszystkim wody brakuje już w wodociągach. Na przykład w gminie Rzekuń wybudowaliśmy nową stację uzdatniania wody w 2025 roku, ale już widzimy, że ta stacja uzdatniania wody to jest jednak za mało.
13: Z pomocą przychodzą programy samorządu województwa Mazowsze dla klimatu czy Mazowsze dla melioracji. Oferują one dofinansowania do budowy studni czy zbiorników retencyjnych.
12: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
13: Upały w Warszawie nie odpuszczają. Dzisiaj na termometrach zobaczymy nawet 37 stopni. Taka będzie też ta odczuwalna temperatura. Pamiętajcie o tym, jeżeli wybieracie się na spacer i raczej unikajcie słońca. Dzisiaj też wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro i w środę szykuje się podobna pogoda. W czwartek za to ma się chwilowo zrobić troszkę chłodniej. I możemy też spodziewać się przelotnych opadów deszczu.
12: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
7: Pogodne lato z Radiem Pogoda.
12: Zaprasza Piotr Sforakowski.
15: Dzień dobry, zapraszam serdecznie. Pół godziny zostało do pierwszego z tegorocznych finałów 10. edycji Funduszów Czasów Pogodowych. Dziś jeszcze nie dowiemy się, komu przypadną pierwsze 2000 zł, czyli jedna z 9 głównych nagród tej edycji. To dopiero w piątek, ale dziś poznamy pierwszych uczestników tegorocznej edycji. Wcześniej parę historii pociągowych się pojawi, niekoniecznie wakacyjnych, za to ciekawych, a nawet zabawnych.

0: Kocha się za nic, Grażyna Świtała w Radiu Pogoda. Tak nam jakoś dzisiaj zeszła rozmowa na podróże pociągami i państwo dzielą się swoimi przygodami, niekoniecznie wakacyjnymi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Jacek Sosnowca. Ja miałem kiedyś takie zdarzenie, ale to było zimą, mróz, 20 parę stopni i na dworcu w Olkuszu usłyszałem komunikat wracając z pracy. Pociąg do Katowic jest spóźniony na czas nieograniczony. Parę godzin czekałem, a przyjechał. Dziękuję.
0: No, panie Jacku, to ja dziękuję. W pana przypadku można powiedzieć, że jazda pociągiem to był sport ekstremalny. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Odnośnie tych podróży pociągiem w jedynie słusznym stroju naszym socjalizmie lata temu, to wtedy krążył taki dowcip. Na pytanie, czym się różni pociąg osobowy od pociągu pośpiesznego, odpowiadano, że pociąg osobowy zatrzymuje się na każdej stacji, a pociąg pośpieszny pod każdym semaforem.
0: No tak, a nawet częściej, co sprawdzałem wczoraj, czyli wie pan, niewiele się zmieniło od tamtych czasów. Przyznaję to niestety z przykrością, ale żadne wymiany pociągów tutaj nie pomogły i tak dzieje się tak jak zwykle, czyli planując podróż pociągiem właściwie niczego nie planujemy.

0: Hasta mañana, bywaj zdrów. Anna Jantar pożegnała się z nami do jutra, bo jutro też jest dzień, ale proszę jej nie wierzyć, bo za chwilkę wyjątkowe emocje, w wyjątkowej zabawie wystartuje 10. edycja Funduszów Czasów Pogodowych. W tym roku mamy 9 głównych nagród, każda w wysokości 2000 zł na każdy cel wakacyjny. Podróż, jakieś all inclusive, albo rejs pod żaglami, albo tylko na frytki, którymi będą się Państwo podczas tego rejsu odżywiać, a może arbuzy, w tych temperaturach to chyba lepsze wyjście. Także przed nami najpiękniejsze melodie na lato Moniki Borys, Mieczysława Wojnickiego i 10. jubileuszowa edycja Funduszów Czasów Pogodowych się rozpocznie, zacznie i będzie już potem trwać do końca wakacji. A do wygrania co tydzień 2000 zł.
1: Autopromocja.
2: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Radio Pogoda.

0: Fundusz Wczasów Pogodowych w Radiu Pogoda.
1: No i się zaczęło. Fundusz Wczasów Pogodowych 2026. W tym roku zapraszamy Państwa do tej dorocznej zabawy już po raz 10. A zgłoszenia przyjmujemy na stronie radiopogoda.pl i pierwszymi uczestnikami są pani Barbara i pan Henryk. Dzień dobry Państwu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pani Barbaro.
2: Witam pani Barbaro serdecznie.
3: Witam pani Henryku, witam.

0: Zaucha.
1: Oczywiście, że to Andrzej Zaucha. Teraz odpowiada pan Henryk.
2: Wielka dama, znów tańczy sama, gubi czerwony szal. Cztery damy dla wielkiego...
3: Anna Jantar.
1: Anna Jantar, i to jest dobra odpowiedź. Stan punktacji 1-1. Gramy dalej. Pytanie, właściwie zagadka, dla pani Barbary. Kto to śpiewa, pani Barbaro? Oczywiście, że tak. Nie no, to nie ma mocnych w ogóle. Chyba będziemy musieli się umówić na dodatkową rundę. Panie Henryku, pytanie do pana.
4: Od jutra już świat będzie mój. Od jutra już aż do chmur.
1: Kto to śpiewa?
3: Jan Wojtak i Wawele?
1: No nie. Nie, to nie był Jan Wojtak, to był Andrzej Rybiński. Stało się pani Barbara. Jest już krok bliżej do piątkowego finału, w którym stawką będzie główna nagroda, czyli 2000 zł. A dla pana Henryka mam nagrodę pocieszenia, więc zestaw gadżetów Radia Pogoda, między innymi nasz pogodny niebieski kubek i torbę Radia Pogoda. Również gratuluję. I niech te nagrody przydadzą się podczas najbliższych wyjazdów letnich.
3: Dobrze, dobrze, fajnie. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję bardzo za grę. Bardzo wysoki poziom był.
1: I tak to właśnie, proszę państwa, wygląda. Jeżeli mają państwo ochotę wziąć udział w Funduszu Czasów Pogodowych i powalczyć o 2000 zł, proszę się zgłosić do zabawy na stronie radiopogoda.pl. Jutro wczesnym popołudniem się przekonamy, czy lider będzie ten sam, czy może ktoś z państwa go wymieni.
6: Fundusz Czasów Pogodowych w Radiu Pogoda.
1: Oczywiście ciągle czekam na państwa zgłoszenia do 10. edycji Funduszu Czasów Pogodowych na stronie radiopogoda.pl. Dociekliwi znajdą tam też cały regulamin zabawy, a tego, z kim pani Barbara będzie jutro się pojedynkować na najpiękniejsze melodie, przekonamy się w Radiu Pogoda jutro, około 12.30.
7: The old hometown looks the same.

0: Prosiłem Państwa o podanie temperatur, z którymi muszą się Państwo mierzyć ostatnio nocami. Dzień dobry.
1: Kłania się Mira. W poznańskim Czerwonaku temperatura nocna 22 stopnie Celsjusza. Mhm. Rano, gdzieś koło 7, 30 stopni.
0: Oj.
1: Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz. Dziękuję.
0: Wzajemnie pozdrawiam. No, 22 stopnie to jeszcze ujdzie, choć nie jest łatwo, ale 30 o poranku to stanowczo zbyt dużo. A u Państwa ile nocą na termometrach?
2: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
9: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
8: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić. Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
16: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
17: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Została ostatnia reklama.
19: Co za dzień.
20: Co się stało?
19: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
20: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
19: Meliski?
20: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
19: Czyli to takie pastylki antystresowe?
20: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
19: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
20: Na mnie i na Meliski.
21: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało, czyżby

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Została ostatnia reklama.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Reklama. Kaczuszek dawno nie słyszeliśmy, prawda? No to pojawią się w przeboju Jean-Jacques Lionela, po czym usłyszymy Kasię Sobczyk w piosence Nie bądź taki szybki, Bill. Ale najpierw proponuję posłuchać najważniejszych wiadomości Radia Pogoda.
11: Kolejne odwołane pociągi, wszystko ze względu na rekordowe upały. Lekarz podpowie, jak poznać przegrzanie organizmu. I krótsza droga w Bieszczady, powiemy o powstającej nowej trasie.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
11: Paulina Nawrocka. Tylko do 11:00 przewoźnicy kolejowi odwołali prawie 130 pociągów. Wynika z danych PKP PLK. PKP Intercity odwołało ponad 20 pociągów. Wszystko ze względu na rekordowe upały. Pasażerowie odwołanych połączeń mogą spodziewać się także jutro, przekazał Marcin Mochocki z PKP PLK.
13: Nasz apel to na pewno to, żeby w warunkach takich, które są ekstremalnie pogodowe, tak jak apelują władze kraju, jak apelują władze miasta, żeby możliwie zaprzestać podróży, które nie są niezbędne. Awarie na sieci kolejowej są możliwe. My na pewno będziemy na bieżąco informować. Na szczęście ta fala upałów szybko, zgodnie z prognozami pogody, się kończy.
11: Aby odciążyć sieć, poszczególni przewoźnicy decydują się na odwołanie części składów. Dlatego ci z Państwa, którzy zamierzają dziś podróżować koleją, powinni sprawdzić na stronach przewoźnika, czy dany pociąg nie został odwołany. Do szpitali trafia coraz więcej osób z objawami odwodnienia. Lekarze alarmują, że szczególnie zagrożeni są seniorzy i osoby z nadciśnieniem. Pierwsze sygnały przegrzania organizmu łatwo przeoczyć. Apatia, osłabienie, nadmierne zmęczenie, zawroty głowy czy mroczki przed oczami powinny skłonić do natychmiastowej reakcji, mówi kardiolog Piotr Gryglas.
14: Mamy zwiększony odsetek osób starszych, które są przywożone w stanie ciężkim, odwodnione, z zaburzeniami świadomości, z zaburzeniami układu krążenia i oddychania, właśnie w wyniku bardzo szybkiego odwodnienia. I czasami my nie zdajemy sobie sprawy, że taka temperatura 34 stopnie w cieniu, że jest w stanie nas odwodnić.
11: Ekspert przypomina, by podczas upałów pić nawet do 4 litrów płynów dziennie, uzupełniać elektrolity, nie wychodzić na słońce i unikać wysiłku w najgorętszych godzinach dnia. Jest spora szansa na skrócenie drogi z centrum Polski w Bieszczady. GDDKiA podpisała umowę na dokumentację nowego przebiegu drogi krajowej nr 28 między Długiem a Sanokiem. Ma łączyć się bezpośrednio z powstającą S19, przez co trasa na przykład z Rzeszowa do Leska może skrócić się nawet o pół godziny. Marcin Starzec.
15: Projektanci mają nieco ponad 2 lata, by przygotować studium oraz materiały do decyzji środowiskowej dla nowego odcinka
7: odcinka, który połączy Sanok z Miejscem Piastowym i ominie wąski, często korkujący się fragment drogi krajowej, mówi Joanna Rarus, rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA.
15: Budowa skróci czas dojazdu w Bieszczady, a Sanok i cały subregion bieszczadzki zyskają bezpośrednie połączenie z drogą ekspresową S19.
7: A po zakończeniu prac cała krajówka od zjazdu z S19 aż do Sanoka będzie zbudowana w standardzie drogi głównej przyspieszonego ruchu.
11: W sieci pojawiły się wygenerowane przez AI grafiki ukazujące upadające z wycieńczenia konie nad Morskim Okiem, zaprzężone w powozy z roześmianymi turystami. Fałszywe informacje zdementowała minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska, informując, że transport konny został zawieszony na czas trwających w Polsce upałów.
12: Pogoda.
11: 36 stopni w Łodzi, 38 w Warszawie i Lublinie, nawet 39 w Rzeszowie. To prognozy na dziś. Nad Polską przejdą też dzisiaj burze, głównie na zachodzie i na Lubelszczyźnie.
12: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.
10: Państwo słyszeli ten powiew wiatru i szum fal, prawda? Najpiękniejsze melodie na lato wracają po wiadomościach Radia Pogoda. Kaczuszki, potem Kasia Sobczyk z Czerwono-Czarnymi i Krystyna Giżowska, a później wróci wejście Smoka, o którym opowiadałem Państwu przed południem w pogodnym lecie roku 82. Trochę później pojawi się pytanie.
16: Panie Piotrze, jak żyć?
10: Właśnie, odpowiedź też się pojawi, a teraz mam dla Państwa najpiękniejsze melodie chłodzące na upalne lato.

0: takim fragmencie naszego spotkania przed południem, który nazwaliśmy Pogodne Lato, a który w zamyśle codziennie będzie dotyczyć innego roku, dzisiaj pojawił się rok 82. Kiedy to między innymi swoją polską premierę miał film Wejście Smoka z Bruce'em Lee w roli głównej, dokładnie pierwszego dnia lata pojawił się w kinach. Są słuchacze, którzy znają niemal każdy kadr tego dzieła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam serdecznie cały zespół radia i wszystkich radiosłuchaczy. A propos Bruce'a Lee, kiedy wszedł ten film na ekrany, bo oczywiście obejrzałam z czystej ciekawości, i syn mojej koleżanki tak mnie molestował, żeby z nim pójść, bo on był jeszcze trochę za młody, żeby to obejrzeć, ale jakoś ja tam przekabacałam tych bileterów i byłam z nim na tym filmie 19 razy.
0: O, rany.
1: Także znam ten film na pamięć i pełen szacunek dla Bruce'a Lee na zawsze. Wszystkiego dobrego.
0: I wzajemnie 19 razy. To nie mało, ale to właśnie jeden z takich filmów, przy których jedni bili rekordy frekwencji, oglądając go wielokrotnie, a innym wstyd się było przyznać, że nie widzieli go ani razu. Dzisiaj już można, dlatego z ręką na sercu mogę powiedzieć, że do dziś nie widziałem Wejścia Smoka ani razu. Wiem, jestem w mniejszości.

0: ma 16 latek, ale robi damę. Zamęcza co dzień mamę, że ma na zupu plamę. Gdy raz na tańcujący wieczór miała iść Antonka, to do kuzynka Wolka mówiła płacząc tak:
1: ja nie

20 lat i męża bogatego, przy boku stocha swego, rozkosznie dni i

się wiewiórzyć. To skandal, niesłychany krok. No spróbuj mą szafę otworzyć. 100 sukien, a każda jak łap. Ja nie mam co na siebie wziąć.

0: Ja nie mam co na siebie włożyć. Przed wojną śpiewała Zula Pogorzelska, a my słuchaliśmy fantastycznej wersji Jolanty Zykun, Jana Kociniaka i Lecha Ordona. Zmiana tematu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze.
2: Dzień dobry.
1: Mówi Patrycja z Warszawy.
2: I Piotr z Malborka.
1: Witam. Jesteśmy w tej chwili w Malborku. Bardzo serdecznie pana pozdrawiamy, bo w konkursie u pana wygraliśmy dwa niebieskie kubeczki, z których pijemy sobie teraz kawę.
0: Świetnie.
1: No i przy okazji chcemy powiedzieć, że jest tutaj 32 stopnie i pozdrawiamy bardzo gorąco i serdecznie i życzymy miłego dnia.
2: Pozdrawiam z Malborka.
0: No to ja pozdrawiam wzajemnie i życzę udanego pobytu w Malborku, pani Patrycjo. No a cóż, to rzeczywiście takie są fakty. Państwo wygrali dwa pogodne kubeczki. Dzisiaj takie kubeczki są do zdobycia w porannej, pogodnej krzyżówce Radia Pogoda. No i są też wśród gadżetów, które można zdobyć w naszej zabawie Fundusz Wczasów Pogodowych. Finały codziennie o 12.30. Nie wiem, czy nie nakłamałem z tym porannym gadżetem do zdobycia, ale w funduszu to na pewno są kubeczki do zdobycia. Także zapraszam do udziału.
3: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
4: Ale ja? Sławny?
3: Mhm.
4: Ale ja sław. No dobrze, no, jeżeli tak uznaliśmy, to w porządku.
5: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka. Autopromocja. Reklama.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Mireille Mathieu i jej piosenka nadmorska Santa Maria de la Mer. No, nawet ładnie to R mi wychodzi ostatnio, prawda? Spytałem dzisiaj Państwa o temperatury, które w nocy utrudniają Państwu spanie, bądź nie, bo i tak bywa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Krzysztof z Gdańska. Wieczorem było 19, no 20 stopni. Mhm. A o poranku 27. Także fajna nawet na powitanie dnia. Pozdrawiam serdecznie z upalnego Gdańska.
0: Pozdrawiam panie Krzysztofie i zazdroszczę tych 19-20 stopni wieczorem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie Piotrze. Ja mam jedno pytanie. Jak żyć? Że za klasykiem powiem, jak żyć, kiedy się wróciło nad morza, gdzie wspaniała bryza,
0: no ta,
2: gdzie na podoreniu wejście do chłodnej wody, a wróciło się i betonowa ulica, i chodniki, i 35 stopni. Jak żyć, panie Piotrze? Mimo wszystko dużo serdeczności dla wszystkich i dla pana.
0: Pani Barbaro, odwzajemniam serdeczności. No nie jest łatwo, to prawda. Tym bardziej, że wróciła pani z nadmorza, a pan Krzysztof przed chwilką powiedział, że w Trójmieście wieczorne temperatury są znośne. Może po prostu trzeba wrócić nad morze. A tymczasem proszę chronić się przed słońcem i przede wszystkim proszę pić dużo wody, na przykład z cytryną i miętą, no i nie otwierać w czasie okien w czasie, gdy na dworze największy upał. Można nawet je zasłaniać, to także pomaga. Dopiero wieczorem, już po zachodzie, okna otworzyć i niech się przewietrzy to całe mieszkanie nasze. Wtedy życie będzie prostsze chyba.

0: słuchaliśmy zespołu Czerwony Tulipan, który czasami pozdrawia słuchaczy Radia Pogoda z Olsztyna na antenie naszego radia. Za chwilkę usłyszymy najpiękniejsze melodie Andiego Williamsa, Andrzeja i Elizy i Wiesławy Drojeckiej, a o 14:00 przywita się z Państwem Monika Tarka. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10:00.
1: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
3: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
2: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
3: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
2: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
9: Ach, co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Kashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
16: Została ostatnia reklama.
17: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
18: Zaraz część posmarujemy.
19: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
20: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
21: Już nie swędzi.
22: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

Monsieur dam, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: Autopromocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
2: Weźmiemy tylko nawet plecaki dwa.
1: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.
3: W Radiu Pogoda słuchają Państwo najpiękniejszych melodii na lato. Już niedługo m.in. Blue Suede Shoes Elvisa Presleya czy chałupy Welcome to Zbigniewa Wodeckiego. Ale na razie najnowsza wiadomość. Jest 14.
4: Burze i upały, cała Polska na czerwono w alertach IMGW. Nie żyje dwóch uczestników wyścigu kolarskiego w Markach i ostatnie chwile z pakietem ceny paliwa niżej.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
4: Paulina Nawrocka. Po południu i wieczorem w południowej i zachodniej Polsce spodziewane są burze. Alerty zostały wydane przez synoptyków i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu do 55 mm i porywy wiatru do 115 km na godzinę. Lokalnie może spaść także grad. W całym kraju obowiązują też ostrzeżenia przed upałami. Nie żyje dwóch kolarzy, którzy wzięli udział w Poland Bike Marathon na Mazowszu. To 30-latek i 71-latek. Obaj kolarze z niewiadomych przyczyn zjechali z trasy. Jeszcze dziś trwała akcja poszukiwawcza starszego z mężczyzn. Jak mówią organizatorzy, trasa wyścigu była odpowiednio zabezpieczona, a mimo upałów w grę nie wchodziło odwołanie imprezy, mówi dyrektor wyścigu Grzegorz Weiss.
5: No to są sportowcy. Warunki różne tego typu różne nie są im straszne i decydują się ci, którzy uważają, że chcą ten wyścig przejechać. Jestem bardzo mocno roztrzęsiony tutaj tą sytuacją. No, stała się wielka tragedia, no i tyle mogę powiedzieć. W tej chwili są ustalane fakty, wszystkie rzeczy i liczyliśmy, że się znajdzie, wszystko będzie okej, a się stało, jak się stało.
4: Na miejscu pracuje policja. Policja apeluje o ostrożność nad wodą. Od piątku w całej Polsce utonęły 23 osoby. Tylko wczoraj ofiar było 17. Ostrożność nad wodą jest kluczowa, mówi ratownik Piotr Synowiec.
6: Przede wszystkim kąpiemy się w miejscach wyznaczonych i oznakowanych pod nadzorem ratowników. Musimy sprawdzać dopuszczalność tych kąpielisk, bo bardzo często jest tak, że przychodzimy na kąpielisko, nie patrzymy na to, że na przykład jest wywieszona czerwona flaga, więc tutaj trzeba zwracać uwagę na barwę flag i tutaj przypominam, że biała flaga to jest kąpiel dozwolona, czerwona flaga jest zakaz kąpieli.
4: Warto wybierać strzeżone kąpieliska, na wielu z nich w gorące dni dyżurują patrole, mówi Anna Kamola z lubelskiej policji.
7: Pomagamy osobom, które na przykład wypłynęły na głęboką wodę i nie mogły się z niej wydostać, nie mogły trafić na brzeg, także takich interwencji jest dużo. Niestety dużo jest również interwencji, które dotyczą pływania po spożyciu alkoholu, na przykład łodziami motorowymi, więc tutaj też reagujemy w tym zakresie.
4: Od początku czerwca odnotowano 55 utonięć. Zerkamy na ceny paliw. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii, jutro za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł, benzyny 98, 6,68, a oleju napędowego 6,19. Na horyzoncie widać już koniec tańszego tankowania. Od lipca kierowcy zapłacą więcej. To dlatego, że wygaszony zostanie pakiet ceny paliw niżej. Wróci 23% VAT. To może podnieść średnią cenę benzyny do poziomu 6,50 zł, a oleju napędowego do około 6,70 zł, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
8: W jakiej wysokości ceny mogą wzrosnąć? Będzie po części zależało od tego, jak będą zachowywały się notowania cen ropy i paliw gotowych na rynkach międzynarodowych, a one z kolei są uzależnione od tego, czy uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie będzie trwałe.
4: Pakiet CPN został wprowadzony przez rząd pod koniec marca w odpowiedzi na wzrost cen paliw spowodowany sytuacją na Bliskim Wschodzie.
1: Pogoda.
4: 38-39 stopni. Taka temperatura dziś w przeważającej części kraju. Chłodniej na północnym zachodzie i nad samym morzem. Tam od 28 do 33. Niemal w całym kraju obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed upałami dla zachodniej i południowej części. Także przed burzami.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
2: Lato, lato, lato czeka.
3: No właśnie, zaczęły się wakacje, proszę Państwa, z Radiem Pogoda. Ruszyła nasza wakacyjna ramówka. Ja serdecznie zapraszam na pierwsze wakacyjne, pogodne popołudnie. Też będzie trochę zmian. Najważniejsza jest taka, że główną rolę w czasie wakacji grają najpiękniejsze melodie na naszej antenie, ale oczywiście też i telefony od Państwa. No i taki telefon dzisiaj na początek. Słuchamy.
9: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
9: Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy Radio Pogoda. I życzę wszystkiego, co się szczęściem zwie, dużo zdrowia, a przede wszystkim wspaniałych wakacji i wspaniałego tygodnia. Lidia z Jury Krakowsko-Częstochowskie, jeszcze raz gorąco pozdrawiam.
3: Dziękuję serdecznie za te pozdrowienia. Za chwilę, proszę Państwa, ponieważ wszystkim nam jest gorąco, będzie też piosenka na ochłód.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka. Well, it's one for the money.

0: Esta.
1: A jak radzą sobie w upały, proszę Państwa, ci, którzy z upałami mają do czynienia już od lat, czyli Grecy, Włosi, Francuzi czy Hiszpanie. No przede wszystkim oczywiście zamykają szczelnie okna, nawet mają takie zewnętrzne okiennice, żeby tego ciepła do wewnątrz nie wpuszczać w te godziny najmocniejszego nasłonecznienia. Ale Hiszpanie na przykład ograniczają swoją działalność tak w godzinach, powiedzmy, między 13 a 16, 17. Odkładają zakupy na wieczór, rezygnują z pracy w pełnym słońcu. Oczywiście szukają głównie cienia, chłodniejszych wnętrz czy parków porządnie zadrzewionych. Grecy nie przesadzają z lodowatymi napojami, podczas kiedy nam się kojarzy napój z lodem w czasie upału, to Grecy piją napoje co najwyżej chłodne, ale na pewno nie lodowate, bo nagłe schłodzenie organizmu powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, a to utrudnia naturalną termoregulację. Francuzi z kolei, zwłaszcza francuski, wiedzą, że najpierw trzeba schłodzić człowieka, a nie mieszkanie, więc jak jest im gorąco, to chłodzą sobie nadgarstki, kark, skronie, zgięcia łokci, okolice, kolan. To jest takie dodatkowe orzeźwienie. No a Włosi, proszę Państwa, unikają gotowania w środku dnia i dopiero stają przy kuchni późnym wieczorem także jedzą. A my teraz możemy zamknąć oczy i posłuchać ochładzającej piosenki. Jak Państwo sobie wyobrażą te krajobrazy z tego utworu, to może zrobi Wam się chłodniej. Czerwone gitary, zima, śnieg.

0: równowaga w przyrodzie musi być zachowana, to po zimowej piosence pojawiła się upalna chałupy Welcome to Zbigniewa Wodeckiego. Państwo dzwonią.
1: Dzień dobry, pani Moniko.
0: Dzień dobry.
1: Państwo drażnicie naturę. Jest porządne lato i będzie później mroźna zima. Wtedy piosenki letnie będą.
0: Nie, no może.
1: Do lata. Taka już nasza natura jest. Jak jest zimno, narzekamy. Jak jest gorąco, również narzekamy. Tak jesteśmy skonstruowani, Wyszek Zbińska-Mazowieckiego.
0: No nie wiem, no nie wszyscy narzekają na to, że jest gorąco. Niektórzy bardzo lubią, jak jest cieplutko, trochę się powygrzewać, ale oczywiście wszystko w granicach rozsądku i zdrowia, i zachowania zdrowia. Za chwilę Chubby Checker, Let's Twist Again i Kolorowe Lato. Bem i bem.
2: Radio Pogoda.

0: KFC.
1: Sing my-

0: Kolorowe lato, niech się nam przydarzy. Bem i Bem na antenie Radia Pogoda. No, niektórym podobają się zimowe piosenki na naszej antenie, w takie upały, które mamy dzisiaj za oknami.
1: Dzień dobry. Pani Monika dzisiaj puściła nam fajną pioseneczkę zimową. No i powiem, że poczułem troszeczkę chłodu, także proponuję może częściej takie zimowe piosenki. Dziękuję i pozdrawiam. Chłodno oczywiście.
0: Dziękuję, też chłodno pozdrawiam. No a niektórzy wcale o zimie nie marzą.
2: Dzień dobry, pani redaktor. No piękna jest ta zima w wykonaniu czerwonych gitar, ale ja teraz siedząc sobie i robiąc zieloną kąpiel, nie wiem, czy chciałbym tej zimy. Moja zielona kąpiel to jest czytanie znakomitego zbioru pana Jerzego Szaniawskiego, profesora Tutki, i breki, przerwy takie, gdzie sobie kieruję wzrok najpierw na trawkę zieloną, potem patrzę na moją brzozę, którą 50 lat temu wsadziłem, przesuwam na świerki, które praktycznie mam dookoła. Czuję się tak, jakby ta zieleń dosłownie wchodziła we mnie. To jest coś pięknego. A teraz patrzę na wiśnię, która wyjątkowo w tym roku obrodziła. Piękne jest to lato.
0: Dziękuję pięknie za ten telefon, również od pana Waldka. A teraz proszę państwa, skoro mamy wakacje, to jedziemy do Augustowa. Hanna Rek.

Obserwujemy, proszę Państwa, oczywiście mecz w Wimbledonie Maji Chwalińskiej z jej rywalką Mananczają Sawankew. No mecz pełen emocji, dlatego że Maja upadła na początku tej rozgrywki, poślizgnęła się, korzystała z przerwy medycznej, do pomocy ruszyli fizjoterapeuci. Czasami widać, jak twierdzą komentatorzy, że ma problemy jakieś z kostką. Na razie po dwóch setach, proszę Państwa, 1-1, więc cały czas trzymamy mocno kciuki za Maję Chwalińską i oczywiście obserwujemy ten mecz, będę Państwa o tym szczegółowo informować. Za 22 minuty godzina 15, jeszcze przed 15 na naszej antenie, między innymi niepewność Marka Grechuty i Trubadurzy. Cóż wiemy o miłości?

0: Autopromocja.
1: Proszę Państwa, proszę się nie rozchodzić.
2: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powrócił. Trwa 10. edycja kultowej zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
3: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
4: Tak, też szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
11: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
12: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
15: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
14: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
16: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
17: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
16: No sam zobacz.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
19: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
20: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
21: Została ostatnia reklama.
22: Mamo, ten maluch, skąd się tu wziął?
23: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
22: Możemy go zobaczyć?
23: Tak, w Orientarium Zoo Łódź. A w każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
22: Chcę zobaczyć wszystko!
23: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
0: Reklama.

Kona biało, spadł zdrajca nocą i cicho legł. Kiedy nad ranem tak smacznie się spało, spaść musiał ten biały drak. Spałem za krótko, bo żonka cichutko szepnęła: wstań, Zenek, wstań, ruszcie, Zenek, śnieg na dworze. Mówię, wstań, bo będzie gorzej. Zenek, wstań, bo ci przyłożę. Wstań, Zenek, wstań, nie czas, Zenek, na kochanie. Kiedy czas na odśnieżanie? Śnieg na dworze.

0: ktoś tam w cieplutkim dosypiał łóżeczku, leżąc wygodnie na wznak. Żona mu szepcze, śpi jeszcze koteczku, kołderkę skopałeś, ładnie to tak. Pieseczek zaraz ci zrobi śniadanko, kawkę z korzuszkiem i keks. Dzisiaj założysz już ciepłe ubranko, popatrz jak ślicznie spadł pierwszy śnieg. A tu rozsiedzenek, śnieg na dworze, mówię wstań, bo będzie gorzej. Zenek, wstań, bo ci przyłożę, wstań, Zenek, wstań. Hela, ja inne mam ciche marzenie, żeby tak kiedyś zebrać na scenie, na przykład gdzieś w Sobotach Dolnych, cieciów z miotłami, zdrowych, zdolnych. Eliminacje wpierw krajowe, przyjadą młode chłopy zdrowe, potem przez pagard całej Europy. Przyjadą młode, zdrowe chłopy i tam na scenie zamiast śpiewania zrobić festiwal zamiatania. Bo kiedy miotły pójdą w ruch, to zapanuje inny duch. A ja wtedy wsiądę w złocistą kolaskę, pojadę, odśnieżę calutką Alaskę. Właściwie Alaskę odkupić się przyda, a potem to już tylko Antarktyda. I tu się kończy mój Zenek Blues.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
2: Słuchają Państwo najpiękniejszych melodii na lato na antenie Radia Pogoda. Za chwilę do nich wracamy, posłuchamy Beatlesów i Wałów Jagiellońskich. Ale na razie najnowsze wiadomości. Jest 15.
3: Pod Hamburgiem doszło do strzelaniny, zginęło 5 osób. Jutro spotkanie na szczycie, premiera z prezesem NFZ. I marzenia o aktorstwie w łódzkiej filmówce, trwają egzaminy.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
3: Paulina Nawrocka. 5 osób zginęło w strzelaninie w mieście Stade pod Hamburgiem na północy Niemiec, poinformowała policja. Domniemany napastnik został zatrzymany. Motyw zdarzenia jest ustalany. Według lokalnych mediów incydent miał miejsce w centrum młodzieżowym w Stade, mieście liczącym niespełna 50 tysięcy mieszkańców, położonym w Dolnej Saksonii, na zachód od Hamburga. Premier Donald Tusk ma jutro rozmawiać z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Według PAP-u w rozmowach ma uczestniczyć także ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Spotkanie ma dotyczyć bieżącej sytuacji i propozycji rozwiązań systemowych w związku z wypływającymi kolejnymi informacjami o nieprawidłowościach w ochronie zdrowia. Chodzi o kominowe wynagrodzenia medyków i niekontrolowany czas ich pracy na kontraktach. Polska podpisała umowę na zakup 3 okrętów podwodnych A-26 dla marynarki wojennej. To zakup od Szwecji w ramach programu Orka. Pierwszy okręt ma zostać przekazany Polsce w 2030, dwa kolejne w następnych latach. Według wcześniejszych szacunków wartość programu może sięgnąć około 20 miliardów złotych. Kontrakt ma obejmować nie tylko budowę i dostawę okrętów, lecz także pakiet logistyczny, wsparcie eksploatacji, szkolenie personelu i przygotowanie infrastruktury niezbędnej do ich wprowadzenia do służby. Kolejny dzień walki z upałami w całym kraju. W najgorszej sytuacji są dziś ci, którzy fizycznie pracują w pełnym słońcu. Drogowcy z placu budowy S19 w okolicach Rzeszowa żartują, że w taki upał plaże mają na wysokości oczu. Marcin Starzec.
5: W takich warunkach upał trzeba obrócić w humor, mówi pan Michał.
6: Jedziecie pan na Ibizę jechać? My na wakacje jesteśmy przygotowani, także trochę kiepska opalizna jest na plaży, bo mamy takie podkoszulki białe pod spodem, ale dajemy rady.
5: Po latach pracy w terenie wysokie temperatury przestają robić wrażenie.
6: Ktoś, kto przyjdzie ze mną, mówi, o kurczę, bo gorąco macie. A mnie tak, no i to ciepło jest, tak?
5: Pracownicy budowlani czekają na zmiany w BHP. Od 2027 roku rząd planuje wstrzymanie prac przy ekstremalnych upałach powyżej 35 stopni w pomieszczeniach oraz 32 przy ciężkich pracach na zewnątrz.
3: Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. O jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji kandydaci muszą się zmierzyć z egzaminami, które są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks, jest Zofia Ciszewska z Radomska.
7: No marzę o tym od dziecka. I w ogóle jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
3: Kandydaci muszą się zmierzyć z różnymi zadaniami, między innymi zaprezentować kilka utworów, dodaje dziekan Wydziału Aktorskiego Piotr Seweryński.
8: Mówią fragmenty prozy współczesnej, klasycznej, wiersza klasycznego, współczesnego, monologi, więc taki też dosyć szeroki repertuar, który daje im szansę pokazania swoich predyspozycji, umiejętności, możliwości.
3: Indeks łódzkiej filmówki dostanie jedynie 18 szczęśliwców.
4: Co jest grane w Warszawie?
9: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek propozycja od Teatru Kapitol, a chodzi o spektakl Bożyszcze Kobiet. To odświeżona wersja kultowej komedii o męskich fantazjach, kobiecych oczekiwaniach oraz o tym, jak cienka bywa granica między rutyną a szaleństwem. W rolach głównych zobaczymy Michała Milowicza, Anetę Zając oraz Olgę Borys. Start w piątek o godzinie 19. A w środę będziecie mogli wziąć udział w wydarzeniu pod nazwą Frisbee na Mokotowie. Zajęcia są przeznaczone zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Chętni nauczą się poprawnych technik i zagrają pierwszy mecz. Start o 16:30 na polu mokotowskim obok boiska do siatkówki plażowej. Na koniec jeszcze jedna propozycja. Będziecie mogli wybrać się na występ Czarka Sikory. Komik zaprezentuje swój najnowszy program Tu i Teraz. To improwizowane show oparte na kontakcie z publicznością. Początek w czwartek o godzinie 19 w klubie Oczki.
4: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
3: 13 województw jest objętych alertami przed burzami. Te mogą przejść przez Polskę po południu, wieczorem i w nocy. Na termometrach 36 stopni w Łodzi, 38 w Warszawie i Lublinie, nawet 39 w Rzeszowie. Nieco chłodniej nad morzem. Jutro nadal gorąco, ale jednak kilka stopni mniej niż dzisiaj.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
10: Lato, lato, lato czeka.
2: 4 minuty po godzinie 15 zaczęły się wakacje na antenie Radia Pogoda i nie tylko oczywiście. Na początek wakacji też mieliśmy wspaniałą rozgrywkę w Wimbledonie. Maja Chwalińska grała z Tajką. Niestety, proszę Państwa, przegrała 1-2 w meczu z Manenczają Sałangew. Początek był udany, potem kontuzja znacznie osłabiła jakość gry Polki. Zresztą komentatorzy tutaj wspominali o tym, że no widać, że ma trudności z poruszaniem się na korcie, także przegrała nie tylko z Tajką, ale też, proszę Państwa, przegrała z kontuzją. To koniec jej przygody w Wimbledonie. No, tak czasami, proszę Państwa, w życiu bywa, ale trzymamy kciuki za Maję, cały czas o niej myślimy. W związku z tym teraz na antenie Radia Pogoda specjalna piosenka dla Maji i dla wszystkich kibiców.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Śpiewała Irena Jerocka, za chwilę Bill Haley i jego Rock Around the Clock, ale wcześniej telefon od Państwa.
1: Panie redaktor, serdeczne podziękowania. Znakomicie Pani dopasowała do sytuacji tą piosenkę o Maji dla Maji. Koi żal, koi żal. Serdeczne dzięki. Stały słuchacz, pozdrawiam.
0: Ja też pozdrawiam, ale my proszę Państwa cały czas przecież kibicujemy Polakom, którzy grają w Wimbledonie. Teraz trwa mecz Huberta Hurkacza, który wygrywa po pierwszym secie. Dzisiaj po południu na korty wyjdą Magdalinet i Magdalena Frych, więc też mocno będziemy trzymać za nie kciuki i oczywiście za Igę Świątek, która jutro wyjdzie na korty Wimbledonu. Także emocje, proszę Państwa, dopiero się zaczęły.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Dzisiaj na antenie Radia Pogoda, proszę Państwa, ruszył nasz kultowy wakacyjny konkurs, czyli fundusz czasów pogodowych. To jest troszeczkę tak jak taki mecz w tenisa, bo naprzeciwko siebie staje dwójka zawodników, którzy mają za zadanie rozpoznanie fragmentów po fragmencie piosenek, kto ten utwór wykonuje. Tak dzisiaj walczyli ze sobą pani Barbara z panem Henrykiem.
1: Kto to śpiewa, pani Barbaro?
2: Uczymy się żyć.
1: O, oczywiście, że tak. Panie Henryku, pytanie
3: od
1: do pana.
3: Od jutra już świat będzie mój, od jutra już aż do chmur.
1: Kto to śpiewa?
4: Jan Wojtek i Wawele?
1: No nie, Andrzej Rybiński. Stało się pani Barbara. Jest już krok bliżej do piątkowego finału, w którym stawką będzie główna nagroda, czyli 2000 zł, a dla pana Henryka mam nagrodę pocieszenia. Między innymi nasz pogodny niebieski kubek i torbę Radia Pogoda. Również gratuluję.
5: Dziękuję bardzo za grę. Bardzo wysoki poziom był.
0: Chcą Państwo wygrać 2000 zł na wczasy marzeń, no to pora zgłosić się do Funduszu Czasów Pogodowych. Proszę zajrzeć na naszą stronę radiopogoda.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy, opisując swoje wymarzone wczasy. Ten konkurs codziennie na naszej antenie między 12 a 13.
6: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych. Autopromocja.
7: O poranku krzyżówka, w południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone wczasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
6: Autopromocja.

czegoś nie ubędzie, byś najwięcej dała. Daj, czego mi dać żadna, przedtem dać nie chciała.

0: O dziewczynach najpierw z przedszkola, potem z podstawówki, potem ze szkoły średniej śpiewali Stanisław Chlożek i Petr Kotwald na antenie Radia Pogoda, a teraz...
1: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
0: Bo jak chodzi Państwu po głowie jakaś melodia, albo macie jakiegoś ulubionego wykonawcę, albo jakąś piosenkę, która kojarzy Wam się z wakacjami i chcielibyście sobie ją przypomnieć, to oczywiście proszę zadzwonić do mnie, do Radia Pogoda pod numer 22 444 4004. Powiedzieć, o jaką piosenkę chodzi, dlaczego Państwo chcieliby ją usłyszeć, może komuś zadedykować. A my, proszę Państwa, oczywiście zagramy piosenkę na życzenie, czyli...
2: Dajcie tu jakąś muzyczkę.
0: Taki telefon dzisiaj od Państwa.
3: Dzień dobry, dzwonię, że jest Błaszynka. Mam do Państwa wielką, wielką prośbę. Jesteście naszym ulubionym radiem i prosiłabym o nadanie piosenki Zielone wzgórza nad Soliną dla Andrzeja i Piotrka z Chorzowa od Teresy. Serdecznie Państwa pozdrawiam, do widzenia.
0: No to gramy, oczywiście. Zielone wzgórza nad Soliną, a ja czekam na kolejne Państwa muzyczne życzenia.

0: Bardzo dziękuję za Państwa telefony i za niekonieczne, tylko kolejne prośby muzyczne. Będę je systematycznie oczywiście spełniać w te wakacje. Jeżeli chodzi o piosenkę Nie mijaj wiosno, to już była na naszej antenie. Zagrałam ją przecież dla Państwa w zeszły piątek. Przed chwilą Czesław Niemen Pod papugami, no i oczywiście tekst, który idealnie pasuje do dzisiejszego dnia, czyli Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. I tak a propos, telefon od Was.
1: Dzień dobry Pani Moniko, dzień dobry wszyscy słuchacze Radia Pogoda. Pozdrawiam z upalnego Gdańska, wręcz tropikalnego. Już ledwo żyję, ale się nie poddaję. Także wszystkiego dobrego dla Państwa i dla Pani Moniki. Tomasz.
0: Dziękuję Panie Tomku, proszę się nie poddawać. Twardym trzeba być, nie miękkim. A propos tropików, to nie wiem, czy Państwo wiedzą, że dzisiaj akurat Międzynarodowy Dzień Tropików.
2: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
3: I dokąd wtedy jedziemy?
2: No nie wiem.
3: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
2: A, dobry komana.
3: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
10: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
9: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
10: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
9: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
13: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Została ostatnia reklama.
15: Castorama! Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii miał być nowy grill,
16: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Buongiorno!
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
7: Została ostatnia reklama.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Reklama. Słuchają Państwo najpiękniejszych melodii na lato w Radiu Pogoda. Wracamy do nich za kilka minut. Będzie orzeźwiająca cicha woda Zbigniewa Kurtycza czy walc Demisa Roussosa. Ale na razie wiadomość, jest 16.
12: Maja Chwalińska odpada z Wimbledonu już po pierwszym meczu. Upał nie odpuszcza, fala gorąca przechodzi przez centralną Europę. I ważna sprawa przed wyjazdem dzieci na wypoczynek. Kontrolę autokarów.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
12: Paulina Nawrocka. Maja Chwalińska pożegnała się właśnie z tenisowym Wimbledonem już po pierwszym meczu. Polska tenisistka, finalistka niedawnego French Open, przegrała z Manan Chayą Sawankiau z Tajlandii 6-2, 5-7, 2-6. W drugim secie przy stanie 6-2, 5-3 Polka poprosiła o przerwę medyczną. Wcześniej poślizgnęła się na korcie przy piłce meczowej. Prawdopodobnie skręciła kostkę. Fala upałów przeniosła się z zachodniej części kontynentu na wschód i południe. Najwyższe temperatury w całej Europie są teraz w pasie od Warszawy przez Budapeszt po Rzym i zbliżają się do 40 stopni. Cezary Jaszczyk.
13: Środkowa Europa ma do czynienia z nowymi rekordami stulecia, a Zachód podsumowuje ostatnie doby wyjątkowo wysokich temperatur. Z takimi miała do czynienia m.in. Francja. Agencja AP przytacza dziś pierwsze statystyki o lawinowym wzroście liczby zgonów w upalnych dniach. Na tyle poważnym, że w paryskich kostnicach trudno znaleźć teraz wolne miejsce. Niestety, ale mogę sobie wyobrazić, że to dopiero początek i za jakiś czas zrobi się jeszcze cieplej. Mamy przecież dopiero koniec czerwca. To już obawy mieszkanki Berlina. Przez miejsca, gdzie w ostatnich dniach królował upał, dziś przechodzą groźne nawałnice. Silne burze do jutra mają paraliżować kolej w Holandii. O dużych stratach, zalanych ulicach i powalonych drzewach donoszą też służby z Niemiec.
12: W Polsce wiele pociągów zostało odwołanych z powodu upału. Wśród nich są połączenia między Warszawą a Łodzią i między Krakowem a Zakopanem, mówi ekspert do spraw infrastruktury, transportu i mobilności Michał Wolański.
14: Sieć trakcyjna, drut sieci trakcyjnej ulega wydłużeniu, wskutek tego jest mniej napięty i bywa zrywany. Z drugiej strony tory również się wybrzuszają w różnych miejscach.
12: Dla części odwołanych połączeń PKP Intercity organizuje specjalną komunikację zastępczą. Przewoźnik apeluje o sprawdzanie aktualnych informacji o przejazdach. Ministerstwo Infrastruktury poinformowało też, że do 19:00 wstrzymany został ruch pociągów towarowych, by priorytetowo obsługiwane były pociągi pasażerskie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że Iran poprosił o spotkanie z przedstawicielami władz USA. Do rozmów ma dojść jutro w stolicy Kataru, Doszę. Trump potwierdził w ten sposób wcześniejsze doniesienia portalu Axios, że strony ponownie zgodziły się wstrzymać wymianę ciosów i spotkać na rozmowach w Katarze. Przed wyjazdem dzieci na kolonie i obozy Inspekcja Transportu Drogowego kontroluje autokary, między innymi czy są sprawne, czy kierowca jest trzeźwy, mówi śląski wojewódzki inspektor Dariusz Winiarczyk.
5: Przy tej kontroli stanu technicznego wykorzystamy dodatkowo naszą mobilną stację diagnostyczną, żeby te kontrole jak najbardziej przypominały te, które odbywają się na stacjach diagnostycznych i wykonywane są przez diagnostów.
12: O kontrolę może poprosić każdy rodzic lub organizator wypoczynku.
15: Co jest grane w Warszawie?
16: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Teatru Kamienica. Możecie się tam wybrać na spektakl Metoda na wnuczka. To komedia, która rozbawi każdego bez względu na PESEL. W sztuce wiek traktowany jest z przymrużeniem oka, a życie mieszkańców Warszawy pokazano w pełnej palecie barw. Start w piątek o godzinie 20:00. A w sobotę we Warszawie odbędzie się spływ ornitologiczny Wisłą. Uczestnicy wyruszą z portu Czerniakowskiego i popłyną w stronę Młocin. Trasa ma mieć około 14 km. Wydarzenie jest przeznaczone dla osób pełnoletnich i odbywa się w parach kajakowych. Start o 9:00 rano. Na koniec jeszcze od piątku do niedzieli w Elektrowni Powiśle potrwa American Weekend. W programie zaplanowano koncerty, warsztaty oraz atrakcje dla dzieci i dorosłych. Wydarzenie ma nawiązywać do amerykańskiego 4 lipca i obejmie także pokazy sportowe oraz animacje. Wstęp na imprezę jest bezpłatny.
15: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
12: Najgoręcej w centrum, około 40 stopni, 35 do 39 w większości kraju, od 28 do 32 stopni na północnym zachodzie. Do wieczora będzie przybywać chmur burzowych, burze i deszcz miejscami możliwe na zachodzie, południu i lokalnie w centrum, przelotne.
15: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
17: Lato czeka. 5 minut po godzinie 16:00. Dzisiaj chłodzą nas zimowe piosenki, które paradoksalnie właśnie gramy na antenie Radia Pogoda dla chłody, ale także i te z wodą w tytule. Cicha woda już za chwilę, Zbigniew Kurtycz. Po 16:00 na naszej antenie pojawi się też nowy konkurs w pogodnym popołudniu. Konkurs, proszę Państwa, na wakacje. Nazywa się Daje Słowo. O co w nim chodzi, wytłumaczę Państwu już za kilka minut.
15: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
17: Dzień dobry.

na brzegi rwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

Za chwilę wrócimy do walca, bo Mieczysław Fok zaśpiewa François, ale wcześniej o nowych zabawach na naszej antenie. No pierwsza i najważniejsza to oczywiście Fundusz Wczasów Pogodowych, który zawsze wraca w czasie wakacji. Dzisiaj już było pierwsze starcie, które wygrała pani Barbara, która cały czas jest w grze i walczy o 2000 zł, bo tyle można wygrać, proszę państwa, na wymarzone wczasy. Druga nasza zabawa to jest pogodna krzyżówka w Radiu Pogoda w pogodnym poranku, codziennie z samego rana. No a trzecia nowość na naszej antenie to konkurs Daję Słowo, który będzie się pojawiał o godzinie 16.30, czyli już niebawem. Na czym to będzie polegało? Otóż będą mogli wybrać państwo sobie słowo od A do Z i ja będę dawać państwu to słowo i w momencie, kiedy to słowo podam, to będziecie mieli 15 sekund na to, żeby powiedzieć 5 słów, które się z tym, które ja podałam, kojarzą. No, najprościej oczywiście to pokazać na przykładzie. Na przykład, jeżeli ja dam słowo zielony, to w czasie 15 sekund będą mogli państwo powiedzieć na przykład drzewo, liść, krzak, trawa, człowiek, bo też może być zielone i już po prostu wygracie w tym konkursie. Można powiedzieć rower, dolar, no wszystko, co się ze słowem zielony kojarzy. Już za kilka minut zaproszę państwa do tej gry. Powiem też oczywiście, co będzie do zdobycia w tym tygodniu w nowym konkursie Daję Słowo.

Kto z Państwa chce razem ze mną zrobić ten pierwszy krok w nowym konkursie? Daję słowo, to już teraz zapraszam do zgłaszania się. 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu do zdobycia karty do gry Radia Pogoda i to jest nagroda gwarantowana, a jak poprawnie uda się Państwu podać 5 słów skojarzeń do słowa, które Państwu przedstawię, to zdobędziecie książkę Agnieszki Jesz, Miłość, o której zapomniałam. Tę książkę zresztą mogą Państwo usłyszeć od dzisiaj na antenie Radia Pogoda, bo to jest nasza powieść w tym pierwszym tygodniu wakacji. Jeszcze raz przypomnę nasz numer telefonu 22 444 4004. Za chwilę daję słowo, czyli tak naprawdę gra w skojarzenia w Radiu Pogoda.

Adieu, Zatokosnov. Goodbye, Riviero marzeń. Za rok zobaczę znów mój stolik w koktajl barze. Na szklanki pustym dnie obejrzę stary film o ludziach, co we mgle, o czasie, który był. Tulił nas jak port, jak fort lirycznych band, elegant beer band, lord, sopocki hotel, grand. Hotel grand.

0: patrzyło. Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
1: Ale ja? Sławny? Ale ja sławny. No dobrze, no, jeżeli tak uznaliśmy, to w porządku.
2: Ale ja sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
0: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska. Autopromocja. Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Została ostatnia reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.

0: Grupa Pod Wodą i List do Świata na antenie Radia Pogoda. A teraz czas na nowy wakacyjny konkurs.
1: Daję słowo. Wakacyjny konkurs Radia Pogoda.
0: No właśnie, dzisiaj ze mną pan Andrzej, który robi ze mną ten pierwszy krok w tym nowym konkursie. Dzień dobry, witam serdecznie, panie Andrzeju.
2: Dzień dobry, pani Moniko, dzień dobry, słuchacz.
0: Ma już pan karty do gry Radia Pogoda, myślę, że na wakacje jak znalazł,
2: super,
0: prawda?
2: Właśnie o te karty mi chodziło.
0: No ale mam nadzieję, że ma pan też chrapkę na tą książkę, Agnieszka,
2: no,
0: jesz?
2: No, oczywiście, ale karty będą też pocieszeniem wielkim.
0: Dobrze, karty też, ale może będzie i książka Agnieszki Jesz, że tak zrymuje. Miłość, o której zapomniałam. Tylko żeby ją zdobyć, no musi pan przejść przez konkurs Daję Słowo. Które słowo pan sobie wybiera? Na jaką literę ma się zaczynać?
2: No powiedzmy, żeby nie było na A, to na B.
0: Dobrze, czyli słowo na B. Ja za chwilę podam to słowo, które już mam w głowie. Potem uruchomię stoper i będzie pan miał, panie Andrzeju, 15 sekund, żeby podać 5 słów, które się z tym moim panu kojarzą. Dobrze?
2: Okej.
0: To jest jasne, mam nadzieję, jak słońce. No pierwszy raz, więc muszę się dopytywać, panie Andrzeju, czy wszystko jest jasne. No dobrze, to uwaga. Daję słowo balon.
2: Guma. Opona. Gondola. Za mało.
0: Trochę za mało. No dmuchanie jeszcze mogłoby być, prawda?
2: No, balon. Teraz to i ja jestem mądry.
0: Sprzedawca mógł być, który sprzedaje te balony. Dziecko, które chce, żeby ten balon był dla niego kupiony. No tak, ale no właśnie, no pierwszy raz zawsze jest trudny, panie Andrzeju.
2: Ale karty pan ma,
0: no właśnie, więc cieszę się, że spełniłam pana marzenie. Oczywiście mam nadzieję, że teraz już słuchacze dzięki panu wiedzą,
2: będą
0: na czym polega ten konkurs. Dziękuję serdecznie w takim razie. Pozdrawiam
2: gorąco. Dziękuję bardzo.
0: Daję
1: słowo w Radiu Pogoda.

0: Słoneczne rytmy z Kalifornii, muzyka lat 70. na antenie Radia Pogoda. A teraz telefon od Państwa.
1: Dzień dobry, Pani Dzień dobry. Moniko, mówi Barbara. Pani Moniko, a ja chciałam przysłać Pani i wszystkim słuchaczom Radia Pogoda bardzo zimne, mrożące wręcz, no może chłodne pozdrowienia. I nie jestem złośliwa, wręcz odwrotnie, na te upały. Ludzie, trzymajcie się chłodno i to z pełną życzliwością i serdecznością. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Bardzo dziękuję za te chłodne pozdrowienia. Dzisiaj w ogóle, proszę Państwa, Międzynarodowy Dzień Tropików. No do tej pory mieliśmy z nimi do czynienia tylko właściwie wtedy, kiedy gdzieś tam pojechaliśmy za granicę. Teraz on, a nie, przepraszam, jeszcze przecież mieliśmy z nimi do czynienia przy rozkładaniu namiotu kiedyś. A teraz te tropiki dotarły już do nas. Za kilka minut w Radiu Pogoda Bądź Dziewczyną Moich Marzeń Jacka Lecha, a także Krystyna Giżowska w duecie z Bogusławem Mecem.

0: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
1: No to w czym problem?
0: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
1: No i?
0: No i obawiam się, że nie zdąży.
1: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
2: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
12: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
13: Została ostatnia reklama.
14: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku lemoniada Tymbark Cytryna Limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 x 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
15: Reklama.
16: Drogowskaz Radia Pogoda.
17: Na drodze krajowej numer 11 w miejscowości Szczury w Wielkopolsce trasa jest zablokowana. To odcinek Pleszew-Ostrów Wielkopolski. W zderzeniu czołowym samochodu osobowego z ciężarówką zginęła jedna osoba. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Zablokowana jest też autostrada A4 na Podkarpaciu. Po zderzeniu dwóch osobówek między węzłami Łańcut i Przeworsk nie ma przejazdu w kierunku przejścia granicznego w Korczowej.
18: Nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem,

zakryte i czar, i moc. A choć zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz tę drzewną i tęsknić już będziesz na pewno co dzień, co noc. Piosenka zapachnie jak łzy, piosenka

0: Co dzień.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

to chodzi? O ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Co za dzień.
4: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
11: Radio Pogoda gra najpiękniejsze melodie na lato. Zapraszamy do spędzenia z nami wakacji. Już niedługo wskoczymy na motor z Karin Stanek. Posłuchamy też przeboju Bonnie M, ale na razie najnowsza wiadomość. Jest 17.
12: Były ordynator Szpitala Południowego zeznaje w prokuraturze. Po strzelaninie w Niemczech policja zatrzymała dwóch napastników. Powiemy też, gdzie wyrobić kartę EKUS, bardzo przydatną podczas zagranicznych wakacji.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
12: Paulina Nawrocka, zapraszam. Na początek jednak sport i dobre informacje z kortów. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasparem Rudem 6-4, 6-2, 7-6. To był pierwszy mecz Hurkacza w Londynie po kontuzji kolana, której doznał dwa lata temu. Wcześniej Maja Chwalińska przegrała swój mecz. Już kilka godzin trwa przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego Emila Jędrzejewskiego w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Jak mówi jej rzecznik Piotr Skiba, przesłuchanie może potrwać nawet do godzin wieczornych.
13: Przesłuchanie odbywa się w obecności pełnomocnika świadka. Informuję również, że zgodnie z wolą i pełnomocnika, i świadka jest dążenie do tego, by nie było przerwane to przesłuchanie i by nie był wyznaczany kolejny termin.
12: To drugie przesłuchanie Jędrzejewskiego w sprawie śmierci pacjentów na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Pierwsze odbyło się w zeszłym tygodniu i zostało przesunięte z uwagi na brak adwokata świadka. Dwie osoby zatrzymały służby w sprawie strzelaniny, do której doszło w Stade pod Hamburgiem na północy Niemiec, poinformowała policja. Wszyscy zabici to osoby dorosłe, przekazał rzecznik policji, cytowany przez Reutersa. Nie podał konkretnej liczby ani stanu poszkodowanych. Do strzelaniny doszło w placówce dla młodzieży. W centrum miasta działają służby ratunkowe. Motyw strzelaniny pozostaje niejasny. Od dziś w Katowicach obowiązuje strefa czystego transportu. Objęła ona ścisłe centrum miasta, gdzie ruch i tak jest ograniczony, bo znajdują się tam m.in. rynek oraz deptaki. Wprowadzenie strefy wynika z wymogów Komisji Europejskiej. Grzegorz Kozioł.
14: Wjazd do strefy nie wymaga uzyskiwania zezwoleń czy umieszczania specjalnych naklejek. Nie ma też opłat. Jak tłumaczy prezydent Katowic Marcin Krupa, zakaz wjazdu do niej nie dotyczy samochodów mieszkańców całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii.
15: Pod warunkiem, że został zakupiony przed wprowadzeniem terminu ustanowienia tej strefy, a właśnie dzisiaj ten termin zaistniał.
14: Strefa jest oznakowana i będzie kontrolowana.
15: Do tego służy nas system monitoringu, który mamy już zainstalowany, ale poza tym oczywiście będą wyrywkowe kontrole policji, która będzie sprawdzała, czy dany pojazd spełnia wymogi odpowiedniej normy czystości spalin, czy nie.
14: Kierowcy spoza metropolii nie mogą wjechać do strefy samochodami z silnikami benzynowymi starszymi niż 27 lat i z silnikami diesla starszymi niż 18 lat.
12: Kto planuje wakacje za granicą, powinien wziąć ze sobą europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. W czasie zagranicznych wakacji ułatwi leczenie w razie wypadku lub choroby, mówi Magdalena Guralczyk z łódzkiego oddziału NFZ.
16: Część turystów sądzi, że okazanie dokumentu wystarczy, żeby pokryć całe leczenie za granicą. Jednak nie jest to prawdą. Karta ta nie pokryje opłat czy dopłat, które muszą ponosić ubezpieczeni mieszkańcy kraju, w którym zachorowaliśmy. Zatem jeżeli istnieje w danym kraju obowiązek współpłacenia, to również my możemy ponieść takie koszty.
12: Kartę EKUS można wyrobić w punktach NFZ. Wniosek można złożyć online, m.in. przez internetowe konto pacjenta. I jeszcze nietypowy sposób na walkę z upałem. W Częstochowie wodociągi rozdają wodę w woreczkach w dwóch punktach w Śródmieściu. Wcześniej w mieście w kilku miejscach stanęły też zraszacze, bramki wodne. Miasto zleciło też polewanie ulic.
7: Pogoda.
12: Wszędzie upał, najgorącej w centrum, około 40 stopni, 35 do 39 w większości kraju, chłodniej od 28 do 32 na północnym zachodzie i zachodzie. Są też ostrzeżenia przed burzami, jutro nadal może grzmieć, na termometrach kilka stopni mniej.
7: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
17: Lato, lato, lato czeka.
18: Przy takim upale można się skrapiać chłodną wodą albo gdzieś szukać jakiegoś wiaterka, jakiegoś wytchnienia. No jak się wskoczy na rower albo na motor, no to ten wiatr we włosach zapewniony. Chociaż oczywiście trzeba jeździć w kasku. Za chwilę Karin Stanek i Czerwono-Czarni, Motor i ja, a później grupa The Carpenters. There is a kind of hush, no bo najważniejsze w czasie wakacji są najpiękniejsze melodie.
7: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

jak wrzesień cichnie deszczowy plan. Już niebo błękitnieje i lat w czas.

0: To był Olgierd Buczek w Radiu Pogoda. O lalce, proszę Państwa, jest głośno, bo czekają nas dwie ekranizacje, które zobaczymy już we wrześniu, 30 września, film kinowy w reżyserii Macieja Kowalskiego, w rolach głównych Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska, no ale wcześniej, proszę Państwa, zobaczymy serial na Netflixie, który wystartuje już 16 września. Już zrobiło się o nim głośno, bo pojawił się zwiastun tego serialu, a w nim jest taki oto fragment.
1: Cieszę się z tego, bo mam czas, żeby spędzić go z panią. Bo po co tu przyjechałem? Do pani.
2: Przyjdź do mnie w nocy.
0: Przyjdź do mnie w nocy, mówi Izabela. I to oczywiście wywołało dyskusję w internecie, no bo ci, którzy znają książkę, wiedzą doskonale, że żadnego przychodzenia do niego w nocy nie było. W związku z tym, no już ten serial zapowiada, że no nie będzie dokładnie taki jak książka Bolesława Prusa. No ale niemniej, lalka, proszę Państwa, jest teraz na szczycie, dużo się o niej mówi, a my w związku z tym w każdą niedzielę między 8 a 10 zapraszamy Państwa do słuchania lalki w Radiu Pogoda. Zaglądamy więc do naszej dosyć już obszernej biblioteczki z podcastami, z powieściami Radia Pogoda. Oczywiście Wojciech Masiak będzie Państwu czytał fragmenty lalki. Przypomnę, w każdą niedzielę między 8 a 10.

0: Piosenka pełna słońca, No Woman, No Cry w wykonaniu Bonnie M w Radiu Pogoda. Na naszej sekretarce automatycznej taka wiadomość się od Państwa pojawiła.
1: Tutaj Bożena z Wrocławia dzwoni. Kocham Wasze radio.
0: Dziękujemy serdecznie. Ja już trochę zachrypłam, proszę Państwa. To pewnie jest z powodu tej różnicy temperatur na zewnątrz. O, tutaj mamy klimatyzację i zimne napoje. Człowiek pije w takie upały i stąd właśnie takie kłopoty mogą się pojawiać potem z głosem. Ale a propos tej informacji, że Pani kocha Radio Pogoda, to ja serdecznie zapraszam do Klubu Pogodnych Ludzi, bo to jest właśnie miejsce dla tych wszystkich, którzy kochają najpiękniejsze melodie. No i mimo różnych przeciwności i tego, co nam się w czasie naszego życia zdarza, jednak kochają życie. Zgłoszenia do klubu przyjmuję cały czas. Klub jest otwarty, także w czasie wakacji przyjmuję oczywiście przez formularz zgłoszeniowy, który znajdą Państwo na naszej stronie radiopogoda.pl, ale można też zadzwonić i zostawić taką wiadomość, że chcecie być w klubie na naszej automatycznej sekretarce. Nasz numer 22 444 4004. Za kilka minut do kogoś oddzwonię.

0: Autopromocja.
1: Proszę Państwa, proszę się nie rozchodzić.
2: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powrócił. Trwa 10. edycja kultowej zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
3: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
4: Tak, też szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Radio

0: Klub Pogodnych Ludzi, proszę Państwa, przed nami. Dzisiaj oddzwoniłam do pani Marity.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.
0: Dzwonię do pani oczywiście z Klubu Pogodnych Ludzi.
2: O, wspaniale.
0: Mam przed oczami pani zgłoszenie. Napisała pani, że stara się podchodzić do życia z poczuciem humoru i nie traktować wszystkiego na zbyt serio. Z domu to pani taki sposób życia wzięła, czy gdzieś to się gdzieś tam ukształtowało po drodze?
2: Myślę, że bardziej po drodze. Tak.
0: No to
2: jestem
0: dobrze.
2: Tak zaskoczona i bardzo szczęśliwa, bo jestem właśnie sobie w parku nad rzeką. Właśnie czytałam książkę i naprawdę super zwieńczenie tego popołudnia.
0: Ale czy zaczęła już pani wakacje, że tak pani spędza czas?
2: Nie, akurat dzisiaj wyjątkowo mam wolny dzień, dlatego tutaj jestem.
0: A co pani robi w ogóle w życiu zawodowym na co dzień?
2: Jestem nauczycielką w przedszkolu.
0: Aha, no tak, bo tak, skoro nauczycielka, to już myślałam, że wakacje, ale przecież w przedszkolu to nie obowiązuje, prawda? No właśnie.
2: Tak.
0: Bardzo mnie interesuje, skąd to imię, Marita.
2: To jest taka historia, że mojej mamie spodobało się, że jej kuzynka dała tak na imię swojej córce, więc po prostu skopiowała imię, które jej się spodobało.
0: Jak się żyje z takim oryginalnym imieniem?
2: Kiedyś go nie lubiłam bardzo, ale teraz już uważam, że jest takie wyjątkowe i fajnie.
0: No bo jest
2: inne.
0: Jest tak. Wyjątkowe, pięknie brzmi, tak bardzo kobieco i intrygująco, więc jak najbardziej. A skąd Radio Pogoda?
2: Jestem fanką starych przebojów. Zawsze jak jedziemy z mężem na jakieś wycieczki, zawsze towarzyszy nam Radio Pogoda i stąd bardzo lubię.
0: No to ja mam taką wiadomość dla pani Marito.
1: Tak? Witaj w Klubie Pogodnych Ludzi.
0: Witamy w klubie. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Bardzo dziękuję za zgłoszenie do klubu, pani Marito. Wszystkiego dobrego, przyjemnych wakacji.
2: Dziękuję bardzo i wzajemnie.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.

0: Charakterystyczny styl zespołu Bee Gees i współpraca gigantów muzyki światowej, czyli Barbra Streisand, no i właśnie grupy Bee Gees, a szczególnie Barry'ego Gibba, który wyprodukował całą płytę dla Barbra Streisand, która właśnie poszukiwała jakichś nowych brzmień. No i stąd między innymi taka kultowa, zresztą tytułowa z tej płyty piosenka Guilty przed momentem na antenie Radia Pogoda. Po godzinie 18, która już za 19 minut, u nas Aleja Sław, ona nie znika z naszej anteny. Proszę Państwa, w czasie wakacji też będziecie mogli słuchać rozmów Tamary Pawlik-Lipskiej. A o godzinie 22 powieść Radia Pogoda, w tym tygodniu książka Agnieszki Jerz, Miłość, o której zapomniałam, czyta oczywiście Wojciech Masiak. A jak się Państwu ta książka spodoba, to zapraszam do nowego popołudniowego konkursu. Daję słowo około 16:30, bo ta książka jest właśnie nagrodą w tym konkursie. Życzę Państwu przyjemnego wieczoru. Słyszymy się jutro. Monika Tarka. Do usłyszenia.
1: Reklama. Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
1: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
17: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Została ostatnia reklama. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
20: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
19: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
20: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
21: Reklama.
3: Drogowskaz, Radia Pogoda.
18: Na początek Wielkopolska i droga krajowa nr 92, trasa w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem, jest zablokowana w kierunku Pniew. Jedna osoba została tam ranna w zderzeniu ciężarówki i osobówki. Policja wytyczyła objazd. Utrudnienie na A4 na odcinku Brzezimierz-Brzeg na Dolnym Śląsku. Ciężarówka uderzyła tam w most i bariery energochłonne. Ruch w kierunku Katowic odbywa się tylko prawym pasem. Utrudnienie też na krajowej 10 między Piłą a Wałczem w pobliżu Piły. Doszło do zderzenia ciężarówki z motocyklem. Policja wprowadziła tam ruch wahadłowy.

0: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku lemoniada Tymbark Cytryna Limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
5: Zaraz część posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
9: Skoda. Została ostatnia reklama.
10: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
11: Oj, lubię, Barbara. A co?
10: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
11: O, i to lubię najbardziej.
12: Skoro 18 na zegarach, to oznacza, że już teraz czas na wiadomości i prognozę pogody, a później zapraszam Państwa na Aleje Sław Radia Pogoda.
13: Odwołane i opóźnione pociągi, upał zgotował horror na kolei. W natarciu są już burze, 13 województw z ostrzeżeniami. W trybie pilnym drogowcy rozpoczęli naprawę jezdni z Lublina do Warszawy.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
13: Agnieszka Trojanowska, BIS. 130 pociągów odwołali dziś kolejowi przewoźnicy przez upały w całym kraju. Jeszcze przez godzinę, czyli do 19:00, wstrzymany jest ruch pociągów towarowych. W tym czasie priorytetowo są obsługiwane pociągi pasażerskie. Mimo to kolejarze apelują o ograniczenie podróży do niezbędnego minimum. W związku z upałami dochodzi do wielu awarii, a więcej o tym Błażej Kulesza.
15: Takie komunikaty to na wielu dworcach norma.
16: Jest bardzo trudno. Mieliśmy opóźnienie ponad 110 minut.
15: Powód opóźnień i odwołań przeciążona sieć, tłumaczy Michał Wolański, dyrektor Instytutu Infrastruktury SGH.
17: Sieć trakcyjna, drut sieci trakcyjnej ulega wydłużeniu, wskutek tego jest mniej napięty i bywa zrywany. Z drugiej strony tory również się wybrzuszają w różnych miejscach.
15: Stąd też apel kolejarzy do pasażerów.
18: Możliwie zaprzestać podróży, które nie są niezbędne.
15: Mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP PLK.
18: Decyzje co do jutra będą zapadać dzisiaj.
15: Dlatego warto sprawdzić na stronach internetowych danego przewoźnika, czy pociąg w ogóle w trasę wyruszy.
13: Gorąco dziś nawet w górach na Śnieżce. Na najwyższym szczycie Karkonoszy odnotowano dziś najwyższą temperaturę w historii pomiarów IMGW. Temperatura wniosła 25,7 stopnia Celsjusza. To pół stopnia więcej niż wynosił rekordowy dotychczas pomiar wykonany w 1982 roku. Po upałach pogoda zaserwuje nam burze i ulewy. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami w zachodniej i południowej Polsce. Dla 13 województw alert przed burzami ogłosiło również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wciąż w prawie całym kraju obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. O zarobkach i czasie pracy lekarzy. Jutro odbędzie się spotkanie na szczycie. Premier ma rozmawiać z ministrem zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak dowiadujemy się z nieoficjalnych doniesień, to właśnie jutro Donald Tusk chce poznać szczegóły reformy, która ma być odpowiedzią na gorącą dyskusję po ujawnieniu wysokich zarobków młodego lekarza w Szpitalu Południowym w Warszawie.
19: Ten moment i ten czas posłuży temu, żeby w jakiś sposób uregulować ten cały system.
13: Niewykluczone, że jeszcze w tym tygodniu rząd zaprezentuje pakiet ustaw, z którego jedna miałaby ukrócić często nieracjonalnie wysokie wynagrodzenia lekarzy. Drogowcy rozpoczęli zdejmowanie zalewania asfaltowej nawierzchni na drodze krajowej z Lublina w kierunku Warszawy. Chodzi o odcinek między węzłami Rzeżyn i Skrutki. Na drodze prawdopodobnie pod wpływem upałów doszło do wybrzuszenia nawierzchni, które zagrażało bezpieczeństwu kierowców. Naprawa potrwa co najmniej do końca tygodnia. Sezon żeglarski na Mazurach nabiera tempa. WOPR apeluje, by żeglarze zadbali o odpowiednie wyposażenie łódek. To przede wszystkim pasy, koła i kamizelki ratunkowe czy gaśnice. Warto też trzymać się wyznaczonych na jeziorach tras, mówi Maciej Nierzwicki z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Iławie.
6: Tor szlaku żeglownego jest wyznaczony bojami koloru zielonego i czerwonego, choć oczywiście musimy pamiętać, że szlak żeglowny jest na całym jezioraku, a nie tylko pomiędzy bojkami. Wszystkie miejsca niebezpieczne zostały na początku sezonu oznaczone żółtymi bojami.
13: Trzeba też pamiętać, że nie wszędzie można pływać motorówką czy skuterem wodnym.
14: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
20: Przemysław Pozowski, zapraszam. Maja Chwalińska odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu. Finalistka niedawnego Rolanda Garrosa przegrała z Manan Chayo Savankieu z Tajlandii 6-2, 5-7, 2-6. A tak naprawdę przegrała z kontuzją, bo przy stanie 6-2, 5-3 podkręciła kostkę i uraz oraz skurcze nie pozwalały jej na normalną grę. Do drugiej rundy Wimbledonu awansował za to Hubert Hurkacz, a wygrał z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem 6-4, 6-2, 7-6. W drugiej rundzie Hubi zagra z Austriakiem Sebastianem Hofnerem.
21: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
14: Pogoda.
13: Jutro trochę większe zachmurzenie. Bardzo dużo słońca i bezchmurne niebo utrzymają się na południowym wschodzie oraz na północnym zachodzie. Miejscami przelotne opady deszczu, a na wschodzie, południu i w centrum również burze, lokalnie z gradem. Na termometrach jutro od 26 do 30 stopni, przeważnie na północy i na zachodzie do 30, do 33, 36 na wschodzie i południu.
21: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
14: Aleja Sław, Radia Pogoda.
22: Zaczynamy Aleje Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska z tej strony. Dzisiaj moim gościem będzie graficzka Alicja Kobza, ale w tym przypadku także chyba można by i powiedzieć researcherka i pisarka, bo autorka książki pod tytułem Graficzki o kobietach, które w PRL-u tworzyły wspaniałe prace, a o których bardzo często nie wiemy, że to właśnie one stoją za tymi projektami. Zapraszam bardzo serdecznie już za parę chwil na tę rozmowę.
14: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moją i Państwa sławą jest Alicja Kobza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Autorka książki Graficzki. Bardzo żałuję, że Państwo nie mogą zobaczyć chociażby już od razu okładki tej książki. Tutaj odsyłam na nasze media społecznościowe, bo tam pokazujemy ją razem z Alicją. Ale tak sobie pomyślałam, patrząc nawet na tę książkę, że to od razu widać po kolorach, że to pisał ktoś, kto również zna się na tym, jak ta grafika powinna wyglądać. Skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby o tych kobietach, które tworzyły różne rzeczy, napisać?
2: No właśnie, może zacznę właśnie od tego, co sama wspomniałaś, że sama jestem graficzką, czyli to jest dosyć, wydaje mi się, istotna kwestia, jeśli chodzi o tą książkę, że właśnie jest napisana z perspektywy graficzki troszeczkę. To znaczy, ja nie jestem badaczką, nie jestem historyczką sztuki, jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Więc projektowanie graficzne jest czymś, czym ja się zajmuję na co dzień. Myślę, że mogłabym jeszcze chyba tutaj dodać na początku, że książka opowiada o polskich projektantkach grafiki użytkowej, czyli plakacistkach, projektantkach okładek książek, znaków towarowych, grafiki reklamowej, artystek, które tworzyły w okresie, powiedzmy szeroko, PRL-u, między 45 a 89 rokiem życia. Jest to dosyć, w grafice użytkowej jest to bardzo ciekawy okres w Polsce, ponieważ władze komunistyczne, władzom komunistycznym bardzo zależało na odejściu od elitarności sztuki i też, no powiedzmy, tak upraszczając, grafiki, i dążyły do tego, żeby te ciekawe projekty, książki, ciekawie zaprojektowane plakaty były dostępne i docierały do bardzo szerokich
1: kręgów,
2: tak jest, i różnych grup społecznych, więc w książce zobaczymy przepięknie ilustrowane książki o konserwacji ciągnika albo hodowli pieczarek czy przepiórek. Więc był to okres niesamowitego rozkwitu polskiej grafiki użytkowej, a na jej czele, że tak powiem, chyba można powiedzieć, że była i jest w dalszym ciągu Polska Szkoła Plakatu.
1: A ten plakat jeszcze dzisiaj wróci niejednokrotnie w naszej rozmowie. Gościem Alei Sław jest Alicja Kobza. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: to promocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Polski plakat, który właśnie często określany jest Polską Szkołą Plakatu, który osiągnął światową sławę. Jest to bardzo, bardzo ciekawy fenomen, który prawdopodobnie nie zrodziłby się w żadnych innych warunkach niż właśnie w tych polskich tego okresu z gospodarką centralnie sterowaną ale też tak naprawdę bardzo rozwiniętym państwowym mecenatem. Więc jest to bardzo ciekawy pod tym kątem okres. I ja jako studentka Akademii Sztuk Pięknych znałam bardzo dobrze tradycję tego projektowania, ponieważ moim profesorem był Lech Majewski, to była w jego pracowni przygotowywałam dyplom. I sam Lech Majewski był uczniem, sam był jest plakacistą, też o takiej światowej renomie, był uczniem Henryka Tomaszewskiego, czyli legendy polskiego plakatu i kogoś, kogo uznaje się za jednego z jej właściwie twórców, współtwórcę. Ale jest to na pewno postać niezwykła i mająca ogromne zasługi, jeśli chodzi o polską kulturę, zwłaszcza polski plakat.
2: Można powiedzieć taka trochę sława
1: tak,
2: plakatowa.
1: Tak, tak, zdecydowanie, zdecydowanie. I to taka światowa. I ja bardzo dobrze znałam tą tradycję, zwłaszcza polskiego plakatu powojennego. Ale jeszcze w czasie studiów nie zwróciłam uwagi, że właściwie znam jedynie nazwiska mężczyzn. Wydawało mi się to czymś zupełnie takim jeszcze w tamtym czasie, a dodam, że dyplom robiłam już jakiś czas temu, bo w 2011 roku, czyli już trochę czasu minęło, ale w czasie, kiedy właśnie ja studiowałam, było to już rzeczą dla mnie zupełnie naturalną, że to jest dziedzina, którą się zajmują mężczyźni. I dopiero jakiś czas właśnie po dyplomie natrafiłam na artykuł rozmowy Aleksandry Boćkowskiej z Elżbietą Magner, która się okazała być projektantką znaku logotypu Peweksu. Czyli też takiej już legendarnej, nie wiem, można to nazwać zjawiskiem niemalże, jakąś chyba instytucją, czymś, co jeszcze w mojej pamięci jako osoby urodzonej w 1984 roku, ja jeszcze Peweksy pamiętam ze swojego dzieciństwa, jako synonim luksusu i niedostępnych na co dzień dóbr.
2: Chociażby o tym, jak powstawały torby peweksowe, ponieważ one również były zaprojektowane, mogą Państwo przeczytać w książce pod tytułem Graficzki, której autorką jest właśnie mój i Państwa dzisiejszy gość, czyli Alicja Kobza. Wracamy za chwilę do naszej rozmowy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet, z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
10: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte.

0: i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
3: Została ostatnia reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Reklama.
7: Drogowskaz, Radia Pogoda.
8: Utrudnienia na drodze krajowej z Lublina do Warszawy. Drogowcy zdejmują asfaltową nawierzchnię na fragmencie drogi między węzłami Rzeżyn i Skrutki z powodu wybrzuszenia, które powstało pod wpływem upałów. Zablokowana jest też droga S7 między Grójcem a Radomiem w pobliżu miejscowości Promna Kolonia. To tam z ciężarówki wypadł ładunek. Do końca dnia gorąco, ale możliwe są też burze w niemal całym kraju. Ostrzeżenia obowiązują w 13 województwach.

0: A dziś gościem Alei Sław jest autorka książki Graficzki, która również jest graficzką, Alicja Kobza. Rozmawiamy między innymi o tym, jak do tego doszło, że postanowiła zebrać historię kobiet, graficzek tworzących w PRL-u właśnie w historię ujętą w tej książce.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Elżbieta Magner, która zresztą, którą miałam okazję poznać, bo była żoną mojego profesora malarstwa, no w moich wspomnieniach była osobą, która nam tam po prostu była żoną malarza, która serwowała nam kawę i ciastka podczas spotkań u niego w mieszkaniu. Czy pracowni. I to mnie zdziwiło bardzo. I w ogóle ta rozmowa też była bardzo ciekawa, bo ona w niej opowiada o tym, że to mąż był artystą, on się realizował, a jej zadaniem było utrzymanie domu. Nie miała serca brać od niego tego, co on tam zarobił, więc zostawiała mu to, co on zarabiał, przeznaczał sobie na tytoń, a ona jakby wszystko, cała reszta, cała odpowiedzialność spoczywała na jej barkach, przynajmniej tak to przedstawia w tej rozmowie. I to był taki pierwszy moment, kiedy zapaliła mi się taka lampeczka w głowie, że czyli, że jednak jest jakieś nazwisko kobiety, i zaczęłam się zastanawiać, czy ja potrafię właśnie wskazać jakieś inne projektantki, no z dziedziny, którą ja się na co dzień zajmuję, no w innych już zupełnie realiach, w innym zupełnie czasie. Zaczęłam szukać w takich bieżących jakichś publikacjach dotyczących historii grafiki użytkowej, takich powstałych w przeciągu, powiedzmy, tych ostatnich lat, w latach 2000-90. Pytałam się znajomych, też grafików, graficzek praktykujących i też znających się trochę na tej historii projektowania graficznego. No i okazało się, że nagle cisza, to znaczy nikt nie jest w stanie wymienić żadnego nazwiska. W książkach, które przeglądałam, pojawiały się pojedyncze artystki, pojedyncze graficzki, ale to były raczej takie wzmianki. Nie poświęcono im tam więcej uwagi. No i dysproporcja też była ogromna, jeśli chodzi o tą reprezentację właśnie w tych publikacjach historycznych, branżowych. No i tak zaczęłam powoli, na początku po prostu pewna, nazywam to taką czujnością, w sensie uruchomiła się we mnie pewna czujność, to jeszcze się nie przerodziło w jakiś konkretny plan, tylko tak zaczęłam sobie trochę tak dla siebie
3: kolekcjonować w głowie trochę te kobiety.
2: Trochę właśnie sprawdzać, zaglądać do stopek redakcyjnych różnych co ciekawszych publikacji, znaczy takich graficznie ciekawszych, które gdzieś czy znajdowałam u różnych osób w bibliotekach spotykałam, czy gdzieś tam w antykwariatach. Ale to na początku było takie przypadkowe bardziej. No i gdzieś te nazwiska zaczęły mi się pojawiać. W którymś momencie utworzyłam sobie folder na komputerze. No i tak zaczęłam to zapisywać.
0: A z tego właśnie zapisywania powstała wspaniała książka Graficzki. Alicja Kobza, jej autorka, jest dzisiaj gościnią Alei Sław, Radia Pogoda. Wrócimy do tej rozmowy za parę chwil. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tego, żebyście Państwo z nami zostali.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Mam się uczyć, po co się po szkołach uczyć? Po co tracić cenny czas? Wiedza pójdzie w las i tak. Po co słuchać profesora?

Potem spotkam gdzieś dziewczynę i ją wezmę pod pieszynę. I urodzi mi się syn, który też się zgodzi z tym. Po co słuchać?

0: Na zegarach 19, czas zatem na wiadomości i prognozę pogody, a potem wracamy do naszego spotkania w Alei Sław, Radia Pogoda.
1: Od rana trwa przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego. Do 6 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych strzelaniny pod Hamburgiem. Woda w woreczkach sposobem na upał. O tych nietypowych prezentach także za chwilę.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego potrwa jeszcze kilka godzin. Jak przekazał rzecznik prokuratury, przesłuchanie jest bardzo produktywne. Doktor Emil Jędrzejewski jako świadek stawił się dziś rano w prokuraturze razem ze swoim pełnomocnikiem. Do 6 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych strzelaniny pod Hamburgiem. Do tragedii doszło w ośrodku pomocy dla młodzieży w Stade. Wszyscy zabici, 4 kobiety i mężczyzna, to osoby dorosłe. Domniemany napastnik został zatrzymany. Służby wciąż próbują ustalić motyw, jakim się kierował. Maraton rowerowy w Upale zakończył się tragedią. Nie żyje dwóch zawodników, którzy nie dotarli wczoraj do mety w Markach na Mazowszu. Prokuratura wyjaśnia przyczyny tych zdarzeń. Zlecono sekcję zwłok mężczyzn 30 i 71-latka. Śledztwo będzie prowadzone najprawdopodobniej w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia, o czym Błażej Kulesza.
3: Poszukiwania trwały od niedzielnego popołudnia, gdy organizatorzy powiadomili, że dwóch zawodników nie dojechało do mety. Mówi aspirant sztabowa Anetana Siłowska z policji w Wołominie.
4: O 16.40 został znaleziony pierwszy z tych mężczyzn, 30-latek, a później już, prawda, wszystkie siły zostały skoncentrowane na poszukiwanie tego drugiego uczestnika maratonu.
3: W poszukiwania było zaangażowanych ponad 150 osób. Ciało starszego z zawodników odnaleziono dziś około 10.
5: Jestem bardzo mocno roztrzęsiony tutaj tą sytuacją.
3: Jak mówi Grzegorz Weiss, organizator Poland Bike Marathon, trasa prowadziła przez las i była odpowiednio zabezpieczona.
5: Przede wszystkim zrobiliśmy tak, żeby zawodnicy mieli ten sam komfort ścigania się po wyznaczonej trasie, jak zawsze robiliśmy.
3: Na końcu peletonu jechał ratownik medyczny na kładzie, ale nie zauważył, by ktokolwiek z zawodników potrzebował pomocy.
1: Upał powodem problemów kierowców na trasie Lublin-Warszawa. Drogowcy rozpoczęli tam zdejmowanie asfaltowej nawierzchni. Chodzi o odcinek między węzłami Rzeżyn i Skrutki. Na drodze prawdopodobnie pod wpływem upałów doszło do wybrzuszenia nawierzchni, które zagrażało bezpieczeństwu kierowców. Naprawa i utrudnienia potrwają co najmniej do końca tygodnia, mówi rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w Lublinie Łukasz Minkiewicz.
6: Pojawiła się nierówność. Początkowo było to niewielkie, kilkucentymetrowe wybrzuszenie, dlatego wprowadziliśmy ograniczenie prędkości ruchu do 60 km/h. Natomiast w związku z tym, że to wybrzuszenie się powiększyło, postanowiliśmy zamknąć fragment drogi między węzłami Skrutki a węzłem Rzyżyn. Obecnie kierowcy mogą jechać objazdem przez drogi wojewódzkie numer 824 i 829, około 7 km. To jest ta stara droga krajowa numer 17.
1: Policja apeluje o dostosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu i patrzenie na znaki. To ważne, bo na tym odcinku w ciągu niespełna doby doszło już do dwóch poważnych wypadków. Wodę w woreczkach od dziś rozdają wodociągi w Częstochowie. To jeden ze sposobów miasta na walkę z upałem. Wcześniej w mieście w kilku miejscach stanęły zraszacze, bramki wodne. Miasto zleciło też polewanie ulic.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam. Maja Chwalińska odpadła, Hubert Hurkacz gra dalej. Od porażki finalistki Rolanda Garrosa oraz zwycięstwa Hubiego zaczął się dla biało-czerwonych Wimbledon. Chwalińska przegrała w trzech setach z Mananchayo Savankieu z Tajlandii, ale niebagatelny wpływ miał na to uraz kostki, którego doznała przy swojej piłce meczowej. Hurkacz pokonał zaś w trzech setach Kaspera Ruda. Włoch Enzo Maresca został nowym trenerem piłkarzy Manchesteru City. Zastąpił Pepa Guardiolę, który odszedł z klubu po 10 latach. 46-letni Maresca do niedawna był szkoleniowcem Chelsea.
2: Pogoda.
1: Jutro wciąż bardzo gorąco, od 26 do 30 stopni na północy i na zachodzie kraju. Jutro cieplej na wschodzie i południu, do 36 stopni miejscami. Najchłodniej na wybrzeżu, około 22 stopni. Na niebie pojawi się jutro trochę chmur. Miejscami przelotne opady deszczu, a na wschodzie, południu i w centrum również możliwe burze.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: A dziś w Alei Sław, Radia Pogoda, rozmawiamy o kobietach, które tworzyły wspaniałe prace. Czasami nawet zdarzało się, że tworzyły je dlatego, że ich mąż zaczął jakiś projekt, ale go nie skończył. No i wtedy żona, graficzka, przejmowała pracę. Okładki książek, plakaty, przeróżne torby albo papiery użytkowe. Nawet państwo, myślę, nie do końca zdają sobie sprawę, jak wiele z tych rzeczy zaprojektowały kobiety. Te wszystkie historie w jednym miejscu, w książce pod tytułem Graficzki, zebrała Alicja Kobza. I to właśnie ona jest dzisiaj moim i państwa gościem w Alei Sław.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Bardzo dużą częścią tej książki są też rozmowy właśnie z graficzkami. W jaki sposób ty do nich dotarłaś? Miałaś jakiś taki pomysł, że okej, to teraz biorę telefon i dzwonię? Czy w ogóle jak to wyglądało?
2: To też jakoś tak w miarę płynnie wydarzyło. Ponieważ jak już zgromadziłam jakąś taką w miarę pokaźną kolekcję, no doszłam do wniosku, że można by się tym zacząć po prostu dzielić. Pokazywać to, też publikować może jakieś informacje, które udało mi się, do których udało mi się dotrzeć. Czy z jakiejś prasy, no to jakieś, to były raczej wtedy takie szczątkowe informacje. Zdecydowałam, kiedy już właśnie też już tak intencjonalnie zaczęłam poszukiwać tych wszystkich materiałów. To był mniej więcej właśnie moment, kiedy się zaczęła pandemia. I właśnie w pandemii bardzo moja kolekcja wzrosła poprzez zakupy online. To też taka dosyć ciekawa historia, że kiedy właśnie wszystko się zamknęło, antykwariaty, jakieś targi staroci, biblioteki, to dręczyłam sprzedawców na Allegro, wybierając z ich ofert co ciekawsze projekty okładek z tamtych lat i prosząc ich o informację, kto zaprojektował tą okładkę. I to były takie listy, no często kilkudziesięciu albo nawet kilkuset pozycji. No i obiecywałam, że wszystkie zaprojektowane przez kobiety okładki, znaczy publikacje, w których okładki zaprojektowały kobiety, zakupię wszystkie. Więc właściwie nikt mi nigdy nie odmówił. Dostawałam dosyć szybko taką informację zwrotną. No i ten okres właśnie pandemii to był ten czas, kiedy ta moja kolekcja znacznie urosła. I po pandemii zdecydowałam się właśnie ten profil uruchomić na Instagramie. Powstał projekt Polish Female Graphic Designers z myślą o tym, żeby dotrzeć do trochę szerszej publiczności niż tylko polskiej. No i tam zaczęłam publikować te rzeczy. I entuzjazm był na tyle duży, że jakoś tak dodało mi to skrzydeł. No i stwierdziłam, że chciałabym zacząć docierać do tych projektantek. Miałam takie poczucie, że takie dosyć chyba intuicyjne. Wiedziałam, że na przykład nie mam co wracać za bardzo na akademię, ponieważ skoro tam się niczego nie dowiedziałam w czasie tylu lat studiów, to że to może nie jest najlepsze miejsce, żeby szukać tych graficzek. I miałam takie poczucie, że ja bardzo chcę jakby dotrzeć do nich i z nimi porozmawiać i dowiedzieć się od nich jak najwięcej. I pierwszą graficzką, do jakiej dotarłam, była Romana Ślubowska, pracująca przez 30 lat w państwowym wydawnictwie rolniczym i leśnym. Udało mi się stosunkowo łatwo do niej dotrzeć, bo jej córka prowadziła profil na Instagramie jej poświęcony, gdzie tam raz na jakiś czas wrzucała czy to jakieś jej obrazy z plenerów, czy czasami też jakąś okładkę. A jej nazwisko się pojawiło, bo jedną z pierwszych książek w mojej kolekcji był przewodnik łąkarski właśnie z okładką przed nią zaprojektowany i to w ogóle był pierwszy post tak naprawdę mój w mediach społecznościowych, więc miałam takie poczucie, że wszystko się jakoś odpowiednio łączy.
1: Że tu trzeba zacząć.
2: Tak. I nagle się okazało, że to było po prostu bardzo proste. To znaczy ja napisałam wiadomość na Instagramie, dostałam odpowiedź z numerem telefonu i chwilę później już dzwoniłam i dwa dni później już się siedziałam u pani Romany na herbacie, rozmawiając z nią o pracy. To był chyba 2021 rok, jeśli dobrze pamiętam. Jakoś tuż po zluzowaniu, że tak powiem, tych
1: obostrzeń pandemicznych.
2: I pani Romana wyciągnęła swój notes, jak na moje pytanie, czy zna jakiś, czy może mnie odesłać do jakichś swoich koleżanek. No i pani Romana po prostu sięgnęła po notes i wysypała mi po prostu masę nazwisk i masę telefonów. No i to jakby ruszyło.
1: Współtwórczynią tak. tej książki zatem. Do rozmowy z autorką książki graficzki Alicją Kobzą wrócimy w Alei Sław, Radia Pogoda za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości

0: to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas.
1: Autopromocja.
2: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu?
3: Weźmiemy tylko nam plecaki dwa.
2: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Bardzo mnie, nie wiem, czy urzekła, czy tak zastanowiła i trochę jednak rozczuliła taka postawa wielu pań tutaj w swojej książce, które mówiły o tym, że ale to jeszcze ktoś, kogoś interesują moje plakaty, albo że to, ale to nie ma o czym rozmawiać. Nie wiem, to skromność, czy jakby co przemawia za taką postawą? Przecież no jednak są kobietami, które no, kształtowały tę historię polskiej grafiki użytkowej.
2: Tak, w dużej mierze, chociaż trzeba przyznać, że dorobki mężczyzn w tej dziedzinie były dużo, dużo bogatsze. To znaczy, okay, one, żadna z nich nie stworzyła takiego dorobku na miarę, nie wiem, Romana Cieślewicza, czy Waldemara Świeżego. Jednak to, ile oni po sobie pozostawili, jest nieporównywalne. Mogę przypadać przykład, że czołowi plakaciści zrealizowali minimum 1000 plakatów, czy około 1000 plakatów, a najwięcej, jeśli chodzi o plakacistki, to chyba zrobiła z tego, co ja się zorientowałam, Hanna Bodnar, jest około 120 plakatów, czyli dysproporcja jest bardzo, bardzo duża.
1: Zależy, to prawda.
2: Jest to związane z ma na to wpływ bardzo wiele różnych czynników, ale prawdą jest to, że były, w większości były bardzo zaskoczone tym, że ktoś po tylu latach chce z nimi o tej pracy rozmawiać. No trzeba pamiętać, że od tego czasu ich aktywności zawodowej i twórczej często minęło, znaczy właściwie w przypadku wszystkich żyjących moich bohaterek minęło co najmniej...
1: Czasy wolnej Polski.
2: Tak, co najmniej te 30 parę lat. Więc ich priorytety życiowe i jakieś problemy, z którymi się obecnie mierzą, no są jakby zupełnie, zupełnie inne i po prostu o pracy już tak często nie myślą i o twórczości. Ale wydaje mi się, że też ważnym aspektem jest to, że w ogóle dotyczy to wielu kobiet, zwłaszcza też tych poprzednich pokoleń, ale nie tylko, bo dotyczy to też wielu na przykład moich koleżanek, które zajmują się grafiką dzisiaj. I to podejrzewam, że dotyczy nie tylko grafiki, że kobiety rzadziej mówią o sobie dobrze, rzadziej zabierają głos, bo częściej są poddawane krytyce. To znaczy, no nie wiem, to można wziąć nawet, no nie wiem, polityków za przykład, że jak widzimy zdjęcie polityczki, ona w pierwszej kolejności jest oceniany jest jej wygląd, to w co jest ubrana.
1: Tak, nie taka jest, marynarka, nie takie
2: tak,
1: spodnie.
2: Zawsze jest za gruba, za chuda, za niska, za wysoka, za mądra, za głupia. Jakby zawsze jakby to świetnie widać w komentarzach właśnie, chociażby w mediach społecznościowych, jakie standardy obowiązują, czy jak są komentowane kobiety, więc wydaje mi się, że to też jest to jak taka pewien taki mechanizm obronny, które no zwłaszcza moje bohaterki przyjęły, które ma je właśnie chronić przed taką dyskredytacją, przed nadmierną krytyką, że one po prostu od początku mówią, że nie, to tak jak mówiła Barbara Batce, nie, to co ja zrobiłam, to nawet nie jest plakat, tego nie można nazwać plakatem, to takie coś, taki afisz. Nie, że to, co ja tam robiłam, to się w ogóle nie liczy. Więc wydaje mi się, że to jest mechanizm taki właśnie, który ma zabezpieczyć przed jakąś taką surową krytyką i komentarzami typu, że kobiety się do tego nie nadają i tak dalej, więc wydaje mi się, że to też troszkę z tego wynika.
1: To nie koniec naszej rozmowy. Autorka książki Graficzki, Alicja Kopsa, jest dziś gościem Alei Sław i do tej rozmowy wracamy za kilka chwil. Zapraszam na krótką muzyczną przerwę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Rozmawiamy tutaj o kobietach, które zaprojektowały takie rzeczy, które myślę wiele osób z nas ma w swoim domu albo gdzieś tam wśród rodziny widziało, miało w ręku te przedmioty. I myślę tu na przykład, chociażby pozostając w temacie książek, o takiej całej serii wydawniczej Kik, tak? No to za te okładki również odpowiadała jedna z twoich bohaterek.
2: Tak, okładki Kik to w ogóle jest taka, czyli klub interesującej książki, wydawany, nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że od 58 roku przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Ukazywał się na początku w szacie Ewy Frysztak, czyli też jednej z bohaterek mojej książki. I ona przez 10 lat projektowała te książki. One też są bardzo charakterystyczne i myślę, że w wielu bibliotekach takich domowych jeszcze te książki właśnie kikowskie możemy znaleźć. To są właśnie te książki, które się ukazywały z jej projektami. To są książki wydawane między 58 a 68 rokiem. Ona przez około 10 lat właśnie robiła te okładki klubu interesującej książki. I w 68 roku, kiedy odeszła z piwu, a właściwie została z tego piwu zwolniona, Ewa Frysztak, zlecono zaprojektowanie tych okładek Andrzejowi Krajewskiemu. Też znanemu plakaciście, grafikowi. I Andrzej Krajewski opracował layout okładek i w ogóle koncepcję tego projektu. Są to takie bardzo charakterystyczne okładki, w których front jest podzielony na pół. W górnej ramce znajduje się typografia, dosyć prościutka, a dolna jest wypełniona ilustracją. I to wszystko jest obwiedzione takim czarną ramką, czarnym konturem. I jak to bywało z innymi grafikami, Andrzej Krajewski dosyć szybko się znudził projektowaniem tych okładek. Zrobił ich kilka. Popełnił pewien błąd, ponieważ nie chciało mu się czytać, taka krąży ta anegdota związana z tymi jego okładkami, ponieważ mu się nie chciało czytać tych książek, do których robił okładki, to do jednej z nich, tytułu sobie teraz nie przypomnę, na okładce umieścił brunetkę albo odwrotnie blondynkę.
1: Tak.
2: A bohaterką była
1: brunetka.
2: Tak. I kolejne wydanie jakby zostało poprawione. W następnym jest już...
1: Wszystko się zgadza.
2: Tak, wszystko się zgadza, więc obecnie w antykwariatach możemy znaleźć oba wydania. Znaczy wydanie i z blondynką, i z brunetką na okładce. I kiedy on już nie chciał robić więcej tych okładek, ilustracji właściwie do tych okładek, do tej drugiej połowy, powierzył to swojej żonie. Czy właściwie nie wiem, czy on powierzył, czy ona sama zaproponowała, że ona może je robić. W każdym razie prawdą jest, że

0: zdecydowaną większość, bo około nawet chyba niektórzy szacują, że nawet około 200 okładek właśnie z serii Klubu Interesującej Książki, ukazujących się w latach 70., 80. i jeszcze nawet na początku 90. Zaprojektowała właśnie Maria Ignatowicz, zwana Muchą. Ona uwielbiała czytać. Projektowanie też tych okładek było dla niej bardzo, bardzo wygodne, ponieważ to były te, to są te ilustracje mają taki format, ja bym powiedziała, 13 na 10 centymetrów.
1: Trochę jak takie, pocztówka.
0: Nawet troszeczkę mniejsze niż pocztówka, więc nie wymagają jakiegoś wyspecjalizowanego warsztatu pracy. Mogła je robić w takich warunkach domowych zupełnie, nie potrzebowała do tego pracowni. Co jest ważne, dlatego że mieszkanie, pracowni, która się znajdowała w mieszkaniu Krajewskiego i Muchy, zajmował właśnie Krajewski.
1: Do tego wątku jeszcze wrócimy. Zostańcie Państwo z nami. Alicja Kobza jest dzisiaj gościem programu Aleja Sław.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. I już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Została ostatnia reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A jak w ogóle było z docieraniem do tych prac kobiet, graficzek? Bo wydaje mi się, że przynajmniej z tego, co zrozumiałam w niektórych opisach, że trochę rzeczy zaginęło, bo panie tak niekoniecznie przywiązywały wagę do tego, że to może być kiedyś ważne.
2: To w ogóle co historia, co graficzka, to inna historia może, tak, jeśli chodzi o te archiwa, o te ich prace. Mhm. Mogę podać kilka przykładów, bo jeszcze wspomnę, że książka opowiada historię w sumie 27 projektantek, ale 15 z nich poświęcone są takie dłuższe rozdziały, więc jest to 15 takich portretów, mhm, i 12 takich miniatur. Mhm. Myślę, że to jest dobre określenie. I te miniatury to są właśnie raczej takie krótsze biogramy, takie krótsze notki, a 15 to są takie bohaterki, których właśnie udało mi się zgromadzić wystarczającą ilość prac i informacji, żeby właśnie więcej o nich napisać. I naprawdę te historie były, tych ich dorobków bardzo, bardzo różne. Emilia na przykład Piekarska-Freudenreich, która projektowała okładki dla Państwowego Instytutu Wydawniczego, czyli dla PIW-u, i ilustrowała też dużo książek dziecięcych, jest też autorką komiksu. Kiedy ja się z nią spotykałam, to ona się jeszcze opiekowała swoim wtedy już poważnie chorym mężem, Wojtkiem Freudenreichem, też grafikiem zresztą, znanym i bardzo dobrym projektantem. I ja właściwie, ona mi udostępniła tylko jakiś taki bardzo, bardzo skromną ilość swoich prac, właśnie mówiąc, że ona właściwie nie zachowała, nie ma, ma bardzo, trochę ma oryginałów, ale to mi pokazała, to były właśnie, to są prezentowane tutaj w książce jej okładki do... to się nazywało klasyka literatury polskiej i obcej, wydawanej przez PIW. Też taka dosyć ciekawa seria. Tu historia z tą serią jest podobna jak serią Kiku, czyli
1: mąż zaczął, żona skończyła.
2: I to też tak skończyła z rozmachem też około, czyli mąż zrobił kilka, Emilia
1: całą resztę. 200.
2: Więc więc większość książek z tej serii, które znajdujemy, możemy znaleźć w antykwariatach, bibliotekach, to są książki z jej okładkami z tej serii. No i w każdym razie właśnie większość książek, okładek książek, które ja tutaj prezentuję, bo ja akurat prezentuję tutaj jej przede wszystkim okładki książkowe, dlatego że ona plakatów nie robiła. Mhm. Robiła właśnie dużo okładek książkowych, dużo ilustracji dziecięcej. Ja się właśnie, ja akurat się skupiłam na tych jej projektach okładek książkowych. No i większość musiałam pozyskać sama, to znaczy musiałam je w ogóle sama odnaleźć, więc to są te rzeczy, które były w dużej mierze odnajdowane właśnie na Allegro w czasie pandemii, bo ona tego nie zachowała wiele, więcej ma swoich obrazów, bo to malarstwo jest jednak tym obecnie jej takim głównym narzędziem artystycznej ekspresji. Więc dla niej ta grafika to była taka forma raczej czysto zarobkowa.
1: O graficzkach z graficzką i pisarką, autorką książki pod tytułem Graficzki, Alicją Kobzą, rozmawiam dzisiaj w Alei Sław, Radia Pogoda. Wracamy za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
1: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
2: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech.
3: Autopromocja.
4: Proszę Państwa, proszę się nie rozchodzić.
5: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powrócił.
6: Trwa 10. edycja kultowej zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
7: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
8: Tak, też szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
6: Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja.
6: Aleja Sław, Radia Pogoda.
9: Dzisiaj w Alei Sław rozmowa z autorką książki Graficzki, która również jest graficzką, Alicją Kobzą. Alicja napisała w jednym miejscu historię kobiet, które w poprzednim ustroju, jak to się ładnie mówi, tworzyły niezapomniane często prace, choć same trochę czasem schodziły na drugi plan, no i stawały się zapomniane. Ale już teraz mogą Państwo posłuchać tych wyjątkowych historii, a potem zapraszam Państwa do tego, żeby po tę książkę sięgnąć. Aleja Sław, Radia Pogoda wraca dosłownie za parę chwil.
6: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Przypominam, że gościem Alei Sław Radia Pogoda jest dzisiaj autorka książki Graficzki, Alicja Kobza, która zresztą sama jest też graficzką. Rozmawiałyśmy między innymi przed przerwą o tym, że wiele pań nie zostawiło sobie swoich prac na pamiątkę, no bo potraktowało je jako swoją pracę, coś, co po prostu było pewnego rodzaju zarobkiem, a nie jakąś formą upamiętnienia.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: W przypadku na przykład Marii Syskiej, z którą się spotykałam, graficzki, która obecnie ma 90 parę lat, no to ona nie zachowała nic. Nie ma dosłownie nic. Więc tutaj był problem, ponieważ właśnie dlatego Maria Syska jest w drugiej części książki, bo nie udało mi się pozyskać reprodukcji jej plakatów, ponieważ jak pracowałam nad książką, Muzeum Plakatu w Wilanowie było w remoncie i w ogóle był utrudniony tam troszeczkę współpraca z nimi z tego też chyba powodu. No ale ona też nie miała jakiegoś bardzo, bardzo dużego akurat dorobku plakatowego. Więc były też niespodzianki, na przykład Julita Gadomska, o której wiedziałam bardzo, bardzo niewiele, kiedy udało mi się dotrzeć do jej syna. Okazało się, że była niesamowicie aktywną graficzką, ale zajmowała się przede wszystkim grafiką reklamową, czyli projektowała opakowania, kosmetyków, zapałek, torby papierowe, papiery pakowe, jakieś takie drobne druki w postaci, nie wiem, takich kalendarzyków kieszonkowych, zakładek, zawieszek, czyli właściwie wszystkiego tego, czego się pozbywamy. Co rzadko kiedy jest, dzisiaj to już jest w ogóle inny temat, ale nawet wtedy to raczej nikt nie kolekcjonował poza jakimiś wyjątkami, nie wiem, papierków po cukierkach, czy właśnie papierów pakowych.
1: Ale wejdę tu w słowo, bo właśnie tutaj przy pani Gadomskiej uśmiechnęłam się, ponieważ jest w książce zdjęcie planu lekcji wypuszczonego przez chyba PZU albo jakąś
2: inną. Już nawet nie pamiętam, ale tak, coś.
1: Państwową spółkę. I tak sobie pomyślałam, ojejku, miałam taki plan lekcji.
2: To jest dosyć ciekawe, bo ktoś mi właśnie też ostatnio mówi, że pamięta dokładnie ten plan lekcji.
1: Musiał być gdzieś rozdawany, może na przykład w szkołach.
2: Tak, to jest bardzo, bardzo, bardzo możliwe. Więc tak, to są właśnie takie drobne rzeczy, które rzadko kiedy się zachowują. I jeśli nie jest zgromadzone jakieś archiwum, czy przez samą artystkę, czy przez jej rodzinę, no to przepada. I to jest ten problem właśnie też w ogóle tej grafiki reklamowej, nie tylko w przypadku kobiet, ale i też opakowań, bo to są rzeczy, które były rzadko sygnowane, więc trudno jest ustalić autorstwo i jeśli się nie dotrze bezpośrednio jakby do samego źródła, czyli do artysty, no bo to też to w większości to są te instytucje, dla których to powstawało, one nie istnieją. Te archiwa się znajdują w różnych dziwnych miejscach, są czasami rozproszone, więc ustalenie autorstwa jest po prostu czasami trudne. Już nie mówiąc właśnie o zachowaniu tego. Jest w Polsce niewiele osób, które to zbierają i kolekcjonują. I wiem, że poszukują cały czas informacji o tym, kto jest autorem danych, no nie wiem, opakowań na etykiety do, nie wiem, do soków, do płynów, do zmywania, znaczy zmywania naczyń, to akurat właśnie Zofia Pelczar projektowała znak Ludwika, jeden z pierwszych. Więc mało kto zachowuje, prawda, nie wiem, jakieś opakowanie po kremie sprzed 50 lat, czy coś takiego. Więc to z Julitą Gadomską to było niesamowite odkrycie dla mnie, ponieważ okazało się, że jej syn, Kuba Gadomski, po śmierci mamy w 98 roku, po prostu spakował wszystko, co było w jej mieszkaniu i zachował. I dzięki temu no, ocalały niesamowite rzeczy, ponieważ ocalało bardzo, ona była bardzo aktywna, bardzo dużo okazało się robiła właśnie tych toreb, tych projektów toreb pakowych przeróżnej, przeróżnych wzorów. Najbardziej znane są tak zwane loga, torby Peweksu z motylem. To jest taka, taki obiekt, który jest, był dosyć dostępny na różnych aukcjach, nawet na Allegro można było to za niewielkie, czy o Elixie kupować za niewielkie pieniądze, bo tego powstało bardzo dużo, one były w różnych wzorach, różnych wielkościach. Nawet jest mural z motylem w Łodzi, jeszcze widoczny dzisiaj, chociaż nie pierwszej świeżości. Więc no zachowało się po niej masę szkiców. On zachował... ona zaczynała od pracy na takich malutkich kalkach wielkości pudełka od zapałek. Na tym jakby robiła pierwszy szkic. To potem tą kalkę wkładała do powiększalnika, sobie to powiększała. Zachował się w ogóle taki jej... jej taki własny poradnik do tego, jak zabrać się za projektowanie, które zresztą cytuję tutaj, bo ona go spisała w jednym ze swoich notesów, jak przełamać impas właśnie w takim procesie twórczym. Niesamowicie też ciekawe zachowała się jej korespondencja z mężem, w której ona prosi swojego właśnie mieszkającego we Francji męża o przesyłanie jej tak zwanych letrasetów, czyli folii z różnymi alfabetami w różnych krojach, z różnymi krojami pism do tak zwanego suchego transferu, bo trzeba pamiętać, że no, to były czasy, kiedy no w takim największym uproszczeniu można powiedzieć, że wszystko się robiło ręcznie, więc dostęp do krojów pisma był bardzo ograniczony i te folie takie, w których właśnie znajdowały się całe alfabety, no różnych też takich powstających na zachodzie, różnych nowoczesnych, ciekawych krojów właśnie można je było wykorzystać w projektach, no ale właśnie musiały one pokonać tą kurtynę i nie wszyscy mieli dostęp taki łatwy do nich, a jej właśnie mąż przesyłał i ona tam w listach pisze dokładnie, o jaki krój pisma jej jest potrzebny, w jakiej wielkości mają być te litery, więc no niesamowite.
1: Za parę chwil wracamy do tej rozmowy. Przypominam, że moim i Państwa gościem jest dzisiaj autorka książki Graficzki, Alicja Kobza.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Mam takie poczucie, oczywiście to jest taka tylko i wyłącznie moja teoria, że gdyby nie to, że zmarła właściwie dosyć nagle w tym 98 roku, to myślę, że gdyby sama się zajmowała tym archiwum, to ono mogłoby nie dotrwać do dzisiaj w takiej formie, bo wiem z doświadczenia innych projektantek, które właśnie, z którymi udało mi się spotkać, że one to po prostu rozdawały gdzieś tam na przestrzeni lat, jakieś te oryginalne ilustracje, a to komuś w prezencie, a to ktoś poprosił, no to dała, a to robiły porządki wiosenne i to jakby...
2: Nie przyda się.
1: Rzeczy, no, zajmuje dużo miejsca, na co okay. To komu, jakieś szkice, jakieś, nie wiem, no właśnie jakieś oryginały czy coś tam, że wyrzucały, ewentualnie zostawiały sobie po jakimś tam jednym egzemplarzu. Więc taką mam teorię, że właściwie właśnie to, że to archiwum dotrwało i że jest takie bogate, no, ocalił jest syn, który po prostu to spakował i przez wiele lat zresztą do tego nie zaglądał jakoś intensywnie, ale mam poczucie, że właśnie nie mam pewności, bo oczywiście nie poznałam Julity Gadomskiej, ale z opowieści wiem, że była raczej taką bardzo skromną osobą, więc mogę przypuszczać, że sama by nie zadbała tak o to, jak zadbał syn.
2: To jest, zresztą już o tym trochę wspomniałyśmy, że tutaj panowie rzeczywiście jakby realizowali siebie, swoje projekty, to oni byli tacy na piedestale, a te kobiety to tak chyba trochę traktowały to jako no po prostu swoją pracę, bo trzeba zarobić, bo trzeba za coś żyć. A miałaś jakąś taką historię, że na przykład ktoś w ogóle z krewnych czy z bliskich odmówił ci rozmowy o bohaterce, o której chciałaś rozmawiać?
1: Nawet lepiej, odmówiła mi jedna z bohaterek, w sensie udało mi się odnaleźć Danutę Bagińską, to też jest taka ciekawa plakacistka, dokładnej daty urodzenia teraz sobie nie przypomnę, ale myślę, że to są takie końcówka lat 30, bardziej myślę, że urodzona nawet w latach 40. I ona wyemigrowała z Polski do Holandii chyba, jeśli dobrze pamiętam. I bardzo długo próbowałam ustalić jakby kontakt do niej, to mi się w końcu udało. Miałam jakby kilka ścieżek, którymi mogę pójść, bo jakiś telefon stacjonarny, jakąś komórkę, maila. No i był bardzo duży jakiś taki problem właśnie na maile nikt nie odpisywał, telefonu stacjonarnego ktoś raz odebrał i rzucił słuchawką, więc tak nie do końca wiedziałam, czy mam poprawne te informacje. I udało mi się w końcu zdobyć numer telefonu komórkowego. No to też jest ciekawe, w jaki sposób, bo to tak... tu akurat punktem wyjścia byli państwo prowadzący galerię plakatu na Chorzej. Pani Nina Rozwadowska i Andrzej Stroka, którzy po prostu też handlują plakatami kolekcjonują, robią wystawy, więc może ten handel to tak zbyt okrutnie zabrzmiało, więc oni tym plakatem od bardzo wielu lat się interesują, promują ten polski plakat z tamtego okresu i w związku z tym są w kontakcie z wieloma twórcami z racji też tego, że i pozyskiwali reprodukcje i potrzebowali różnych no też zgód i tak dalej. Więc otrzymałam właśnie od nich ten jeden z tych numerów. No w każdym razie udało mi się skontaktować w końcu, zadzwonić na tą komórkę. No i pani odniosła wrażenie, że czuje się pani przeze mnie prześladowana.
2: O matko, intencja
1: była inna. Okazało się, że tak, że ona jakby, że ten stacjonarny to rzeczywiście ona, ale że to, że ona rzuciła słuchawką, zanim ja zdążyłam tylko powiedzieć dzień dobry, że mail też dotarł, ale ona po prostu postanowiła go zignorować. Więc no i ja informacji zwrotnej nie dostałam, więc nie miałam zielonego pojęcia, czy jest chęć, czy w ogóle jest błąd komunikacji. Czy te wiadomości w ogóle do niej dotarły. No i pani Danuta powiedziała, że nie życzy sobie. Rozmowa była bardzo krótka. że nie chce, żeby o niej w ogóle cokolwiek pisano, żeby pokazywano jakiekolwiek jej prace, że ona bardzo źle wspomina ten czas życia w Polsce i że ma bardzo krytyczny chyba stosunek do tego okresu. Więc no, ta komunikacja była taka jakaś utrudniona i dosyć jakoś potem coś próbowałam jej w SMS-ach wyjaśnić, bo miałam takie poczucie, że nie dostałam szansy jakiejś obrony nawet. No ale uszanowałam, no nie chciała, więc a szkoda, bo robiła wspaniałe plakaty. I myślę, że warto by było o nich napisać. Wydawało mi się, że no, jakby może mówić, co chce. Ja nie będę jakby jej tego cenzurować, więc, więc mogłaby wyrazić swoje zdanie. Ale wiem też z innych źródeł, że ona się tam zmaga z różnymi innymi problemami obecnie i też ucięła jakieś takie przyjacielskie kontakty, więc to pewnie się na to nakłada kilka różnych innych czynników, ale tak, no. A tak to jeśli chodzi o resztę, o rodziny, to czy przyjaciół, to wszyscy bardzo chętnie. Mhm. Właściwie poza tym, tą jedną historią, to nikt nie odmówił, nikt nie był jakoś tam negatywnie nastawiony, czy wszyscy raczej tak optymistycznie, znaczy tak entuzjastycznie.
2: Gościem Alei Sław Radia Pogoda jest dzisiaj autorka książki Graficzki Alicja Kobza. To nie koniec naszej rozmowy, słyszymy się ponownie za parę chwil.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

Lecz serce moje śni nadal, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą całą

0: serce moje się nima da, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miastwą calować dłoń, madam, calować usta twe.
1: Radio Pogoda.

0: Money, money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money!
1: Cherry Money?
0: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Reklama.
4: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas when suddenly I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Chciałam jeszcze zapytać właśnie cię o te poszukiwania. Czy na przykład, gdy już byłaś w takim transie poszukiwania różnych rzeczy, to zdarza się, że na przykład patrzysz na jakiś rysunek, okładkę i myślisz sobie, że to może być tej graficzki projekt?
2: Teraz to wynika trochę z tego, że ja po prostu już bardzo dobrze poznałam twórczość tych niektórych moich projektantek. I ciężko mi jest to odróżnić, bo w wielu przypadkach znam prawie całą ich twórczość, jak na przykład, nie wiem, no znam prawie wszystkie plakaty Barbary Baranowskiej, bo ich po prostu niewiele powstało, czy wszystkie plakaty Hanny Bodnar, więc ja je rozpoznaję, bo po prostu...
1: Bo już je widziałam,
2: wszystkie
1: już wiem.
2: Widziałam. Ale nie ma czegoś takiego, jak jakiś, nie wiem, że projekty kobiet się czymś odróżniają od projektów mężczyzn, to czegoś takiego zupełnie nie ma, to na pewno. Wiele kobiet raczej nie stworzyło takiego swojego bardzo charakterystycznego stylu w projektowaniu, co osiągali tacy twórcy jak, nie wiem, Młodożeniec, czy Tomaszewski, czy Świeży, którzy stworzyli takie rozpoznawalne, bardzo indywidualne style swoje twórcze i że naprawdę te ich projekty można rozpoznać bezbłędnie, dosyć łatwo. To jakby wynika moim zdaniem z kilku rzeczy, ale może zanim o tym powiem, to jeszcze no na przykład rozpoznaję projekty Emily Freudenreich. One są takie bardzo malarskie i często jak widzę jakąś okładkę, jestem w tym, podejrzewam, że to może być ona, ale też mnie zaskakuje czasami. Ostatnio znalazłam jakąś jej książkę, dosłownie nie wiem, tam trzy tygodnie temu i byłam bardzo zaskoczona, że to jest jej projekt, więc jakby ta twórczość kobiet jest zdecydowanie bardziej zróżnicowana. Robiły

0: branży nie miały dostępu do zleceń. Nie bardzo mam to już jak zweryfikować obecnie, ale no, na pewno można by się temu bardziej przyjrzeć. Ja w ogóle miałam takie na początku taką myśl, że to jest jakiś, że to jest deficyt. To znaczy, że jeśli się, tak trochę jak pracowałam nad tą książką, to tak myślałam, że celem każdej z tych moich twórczyń i twórcy właśnie zajmujący się grafiką w tym okresie, no było to opracowanie tego właśnie takiego bardzo charakterystycznego języka artystycznego. Ja zresztą też byłam wykształcona trochę w takim przekonaniu, to znaczy ta tradycja, ja byłam właściwie kształcona, mam poczucie, że tak samo jak były kształcone moje projektantki, to znaczy pomimo tego, że ja studiowałam te dziesiątki lat później, to ten system edukacji na akademii był bardzo zbliżony. I u nas, jak ja studiowałam, no to też ten nacisk na to, żeby wytworzyć właśnie taki swój bardzo autorski styl, był dosyć, czy był wyczuwalny ten nacisk. Nie uczono nas, nie wiem, jakiejś pracy zespołowej, no budowania jakichś takich bardziej złożonych projektów, tylko właśnie takich bardzo takiego indywidualistycznego podejścia. Więc ja przez lata myślałam, że to jest jakby, że o to chodzi, że to jest coś, do czego się powinno dążyć.
1: Że tak ma być.
0: Tak ma być, tak jak świat światem stoi, tak po prostu tak zawsze było i żeby być tym, że mistrzowie, no to chodziło o to, że właśnie oni osiągali jakiś taki ten poziom właśnie jakiegoś mistrzostwa po tych latach i że problemem kobiet jest to, że one po prostu nie miały czasu i możliwości, żeby te talenty tak rozwijać, bo jednak żeby taki poziom i taki styl stworzyć, osiągnąć, to trzeba mieć, no, trzeba bardzo dużo eksperymentować, no, trzeba bardzo mieć jakby, trzeba temu się po prostu poświęcić. I no, wymaga to, tak jak nawet mówi Emilia Piekarska Freudenreich, wiesz, wymaga to niesamowitego egoizmu, też pewnej formy narcyzmu, no, takiej osobowości, która jest skupiona właśnie bardzo, bardzo na sobie. I że ona tego po prostu nie miała, że świat jest no, na tyle interesujący, jest tyle innych ciekawych rzeczy i że ona uznała, że to jest w ogóle jakby też, ona nawet używa takiego stwierdzenia, że to jest po prostu głupie. I ja już po ukazaniu się tej książki dosyć tak zmieniłam trochę właśnie moje podejście do tego i zaczęłam myśleć, że właśnie może tak, może o to chodzi, że to że mamy tak wypaczone tą wizję tego, tego mistrzostwa, że jest przez ten system patriarchalny jesteśmy tak przyzwyczajeni do tych po prostu schematów właśnie stworzonych przez mężczyzn tak naprawdę, czyli że no, żeby, nie wiem, zaistniał Michał Anioł, no to jakby musi być to poświęcenie, prawda, nie, bez rodziny, bez niczego. Trzeba myśleć tylko o tej wielkiej sztuce i tak dalej. A ja zaczęłam myśleć, że kurczę, że może świat bez Michała Anioła nie byłby taki straszny bez tej Kaplicy Sykstyńskiej, że wolałabym świat zbudowany, nie wiem, w oparciu o jakąś wspólnotę, bez wojen, bez ludobójstw, ale taki, który, nie wiem, miałby w sobie właśnie więcej czułości, jakiegoś, właśnie był taki bardziej wspólnotowy niż oparty o takich, no, na takim skrajnym egoizmie i narcyzmie. Więc przestałam jak gdyby postrzegać tego jakąś taką zaletę wielką, że to właśnie to wytworzenie tego stylu jest jakimś celem nadrzędnym każdego twórcy i że właśnie można robić mniej, ale też piękne, ciekawe, wartościowe rzeczy i że wcale nie ma znaczenia, czy ktoś zrobił 1000 plakatów, czy 200, bo że nie powinno to mieć znaczenia.
1: A te piękne rzeczy z zakresu grafiki mogą Państwo pooglądać chociażby właśnie w książce naszej dzisiejszej gościni, Alicji Kopp.

0: Napisała ona książkę pod tytułem Graficzki, w której to właśnie zebrała historię kobiet tworzących grafikę użytkową w PRL-u. Polecam Państwu bardzo serdecznie tę książkę. Polecam też naszą rozmowę, a wracamy dosłownie za kilka chwil.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: To też jest mega ciekawe, no bo na przykład jak właśnie jedna z twoich bohaterek projektuje na przykład jakiś właśnie papier pakowny, albo właśnie te torebki papierowe, czy chociażby no plany lekcji, tak? Jakieś ulotki i tak dalej, no to tak naprawdę jak dużo ludzi potem to ogląda, taki jej projekt, nawet trochę nie wiedząc, że no jednak ona za tym stoi, tak? Może właśnie trochę ta książka też odczaruje to, że no jednak właśnie czy papier pakowny, czy plan lekcji, no ktoś to stworzył, ktoś to zaprojektował, tak? I wtedy na przykład taki artysta, który stoi za tym projektem, staje się dużo bardziej popularny niż ktoś, kto namalował Michała, niż ktoś, kto namalował obrazy w Kaplicy Sykstyńskiej. No bo jednak każdy może to zobaczyć, tak?
2: Tak, no
1: te torby z Peweksu.
2: Osobną chyba też taką kwestią jest to, że ja nie wiem, jak było z dostępnością pewnych tych rzeczy. Mhm. To znaczy wiem, że były jakieś takie deficyty, jeśli chodzi o dostępność różnych towarów wtedy. No, z tego słynęły te czasy też swoją drogą. Tak. Więc dużo projektów, na przykład jakichś opakowań też powstawało na eksport. Mhm. Więc ja nie mam pewności, nie wiem do końca, jak było z dostępnością tego wszystkiego. No bo były papiery pakowe. Pytanie, w co się pakowały te papiery? Znaczy, co się opakowywało tymi papierami, skoro wiele rzeczy było niedostępnych. Więc tutaj nie mam pewności, to też jest ciekawy temat do zgłębienia, jeśli chodzi właśnie o dostępność, powszechność pewnych tych rzeczy. Ale no na pewno te torby z Peweksu znają prawie wszyscy. Książki kucharskie, które projektowała Julita Gadomska, nawet moja mama bardzo wiele, kobiet i nie tylko kobiet urodzonych właśnie czy tam w latach 50., 60., myślę, że w swoich takich biblioteczkach kucharskich ma książki z jej okładkami. Mhm. Więc no to jest ciekawa rzecz, zwłaszcza, że wtedy wszystko robili, no nie wszystko, ale dużo rzeczy robili artyści, w przeciwieństwie do tego, jak jest dzisiaj, ponieważ no już obecnie, no to już kiedy mamy AI Slop, no i jakby musimy sobie wygenerować w 5 minut opakowanie, grafikę na opakowanie, nie wiem, no, czekolady czy czegoś. Mm-hmm. No to tak wtedy wszystko się robiło ręcznie, wymagało to ogromnej wiedzy, więc za tym stali często artyści po prostu. Mm-hmm. Ludzie, którzy mieli wykształcenie czy malarskie, bardzo właśnie rozbudowany warsztat malarski, rysunkowy. Ale tak, no, rzadko o tym myślimy też, że nie wiem, druczki na poczcie są przez kogoś zaprojektowane. No, ktoś to zrobił. Czy dobrze, to już jest osobna kwestia. To, jak się poruszamy po mieście, jest zaprojektowane. W sensie cały system oznaczeń. Można to ocenić po tym, czy jak łatwo się gubimy. Czy ja na przykład się często gubię, mamy tylko jedną krzyżówkę metra, nie bywam tam często, a zawsze się tam gubię.
1: Okej.
2: Okay. Więc myślę, że tam coś zawsze mam, nie do końca wiem, jak pójść, więc no to są bardzo, bardzo ciekawe, ciekawe projektowe zagadnienia, czy a propos metra, no to bardzo ciekawa jest historia systemu identyfikacji w ogóle metra londyńskiego. Mhm. I w ogóle schematu, mapy, no to też polecam to zbadać. To jest na osobny wątek, ale można to w internecie sobie wyszukać. Więc no, projektowanie graficzne i nie tylko, to jest też dzisiaj też trochę bardziej też takie projektowanie i doświadczeń. No to jest coś ciekawego, często niezauważalnego, ale no wtedy tego było znacznie mniej. No jednak nie było tysięcy kremów do wyboru i tylko były tam, nie wiem, kilka i trzeba było zaprojektować kilka opakowań dzisiaj. A dzisiaj jest to całkiem inna sytuacja.
1: Nie dziwi mnie, że okładkę swojej książki projektowałaś ty sama. Wyobrażałaś sobie, że ktoś inny niż ty może ją zaprojektować?
2: Ja w ogóle, jak to może się wydawać dziwne, ale ja pomimo tego, że sama jestem graficzką i specjalizuję się właściwie, można powiedzieć, w projektowaniu książek, obecnie to tego robię najwięcej, to ja byłam gotowa oddać projekt tej książki Przemkowi Dębowskiemu z charakteru, który jest świetnym, świetnym projektantem.
1: Robię... Nie, ale jak? Książka o kobietach, stworzona
2: tak,
1: przez kobietę.
2: Ale miałam takie właśnie poczucie, że nie muszę robić, jakby chciałam tak nie być taką właśnie, nauczyć się delegować różne zadania, nie robić wszystkiego samej. Mhm. Ale ostatecznie stanęło na tym i cieszę się bardzo, że tak wyszło, że tą książkę w całości ostatecznie zrobiłam sama. Projekt Przemek wkroczył na ten końcowy etap, nanosił korekty, przygotowywał ją do druku i pilnował tego wszystkiego tam, żeby ona była taka piękna, jak jest teraz. A okładka jest moja i nie moja. To znaczy inspiracją do tej okładki jest autorska typografia Liliany Baczewskiej, która się pojawia tutaj w tej książce jakoś właściwie w miarę na początku. Mhm. Bo jest to historia Liliany Baczewskiej jest pierwszą historią opowiedzianą w tej książce. I jest to, niektóre litery w ogóle są, tak można powiedzieć, żywcem niemalże wyjęte z jej projektów. To są litery, które ona stworzyła do plakatu Le Girls i między innymi też wykorzystała te litery na takich kopertach na płyty winylowe. Więc ja im nadałam troszeczkę jakby trochę bardziej współczesnego charakteru, trochę innej kolorystyki. Ale musiałam doprojektować niektóre litery z racji tego, że nie był to pełny alfabet. Więc tak czuję, że to jest taka okładka, którą zrobiłam pół na pół z Lilianą Baczewską. No, tak mówię, ale Liliana Baczewska niestety nie żyje, więc nie mogła się na to zgodzić.
1: Alicja Kobza dzisiaj była moim i Państwa gościem. Walejsław, Radia Pogoda. Dziękuję bardzo za to spotkanie.
2: Ja również bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i

przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś

0: tu jest.
1: Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny. Wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej.
2: I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata.
1: Herbaty szklanka.

0: O jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A, cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć? Kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: Opowieść Radia Pogoda.
1: Agnieszka Jerz. Miłość, o której zapomniałam. Czyta dla Państwa Wojtek Masiak. Czerwone światło. Niby nic się nie stało, przecież to normalne, że w centrum Warszawy jest dużo sygnalizacji świetlnych, które działają w świetnie znanym trybie. Zielone, pomarańczowe, czerwone. Czasem się przejdzie płynnie przez jezdnię, a czasem trzeba będzie poczekać na chodniku. Ale po pierwsze, biegła i miała nadzieję zdążyć. Po drugie, w tym miejscu coś ewidentnie było nie tak. Kierowcy mieli zdecydowane fory. Mogli sobie jechać i jechać. Piesi zaś musieli czekać, a potem sprintem przekraczać ulicę. I po trzecie, najważniejsze, odebrała ten fakt jako zły znak. A ona rozpaczliwie potrzebowała dobrego znaku, żeby się upewnić, że wszechświat jednak jej sprzyja i wszystko będzie dobrze. Tym sygnałem mogło być i cholerne zielone światło. Zdążyła, udało się, sukces, los ją widzi i jej kibicuje. Ale nie, kolejny przytyczek w nos. Sprzątnęła z ramienia rozmokły płatek śniegu i mocniej nasunęła na siebie poły płaszcza. Poczuła, że się trzęsie. Zima nie chciała odpuścić. Początek marca, a z nieba padała mokra kaszka manna, zmieniając się na ziemi w brudną breję. Do tego było szaro. Od kilku dni niebo wisiało nad miastem ciężkim ołowiem, nie dopuszczając żadnego przebłysku słońca. Tak bardzo potrzebowała jasności, blasku, nadziei i optymizmu, bo wszystko się chrzaniło. Nie wiedziała, co robić, tak bardzo się pogubiła. Poczuła wilgoć w kąciku oka. — Hej, Anka, nie zawsze można mieć fart, co? — usłyszała głos z tyłu. Rozpoznała go. Marek, kolega z działu marketingu. Wesoły 50-latek, który zawsze wszystkich rozśmieszał przy porannej kawie. Teraz też nie wypadał z roli. — No, nie zawsze — odchrząknęła. Przetarła wierzchem dłoni policzek. I jeszcze ta pogoda leci na twarz i za kołnierz. Uśmiechnęła się, choć wcale nie miała na to ochoty. Przyjemnie nie jest, zresztą nie tylko na zewnątrz. Zdziwiła się. To ostatnie zdanie zostało powiedziane poważnie. Spojrzała na Marka. No, wzruszył ramionami. To się porobiło, co? Było dobrze i komu to przeszkadzało? Szpicem buta postukał w krawężnik. Nic nie może przecież wiecznie trwać, odparła. Trochę głupio, ale to było pierwsze, co przyszło jej do głowy. Dziś rano, kiedy wychodziła z domu, w radiu leciała akurat ta piosenka Anny Jantar. To był pierwszy zły znak. W jej życiu było kilka takich piosenek, z którymi wiązały się ważne dla niej wydarzenia. Nigdy nie słuchała ich z obojętnością. Niosły silne emocje. Czy z tą też tak będzie? Drugi znak to... Nie, do tego nie chciała wracać wspomnieniami. Ciekawe, co jeszcze ją dziś spotka. Do północy zostało trochę czasu. Los może się wykazać. Pasuje. Marek pokiwał głową. Przeczuwałem, że tak będzie, kiedy zmienili nam prezesa. Ale wiesz, oni na górze ciągle uskuteczniają jakieś gierki, układy i układziki. My to jesteśmy szara masa, która po prostu pracuje, żeby była kasa na tych wyżej. To zawsze było jasne. Nikt tego nie zmieniał. A ten chłopaczek, znaczy, to inny typ. Bezwzględny i pewnie ma swoich do wsadzenia na nasze miejsce. Podobno, obejrzał się przez ramię, 13 osób ma polecieć. Tak sobie to wyliczył, żeby nie podpadło pod zwolnienia grupowe. Dupek syknął. Podobno, zgodziła się Anka. Plotki sunęły po firmie jak sygnał światłowodem, czyli błyskawicznie. Napięcie rosło, nikt nie czuł się pewnie. I to z każdego działu porówno. Taki jest sprawiedliwy. Prychnął. O tym też słyszała. One w biurze zarządu pracowały we trzy. Prawdopodobieństwo, że padnie na nią, było zatem wysokie. Szczególnie, że Anka była najstarsza. Co z tego, że najbardziej doświadczona, skoro młody prezes cenił inne wartości, a zwłaszcza te widoczne na pierwszy rzut oka? Boisz się? Pytanie Marka tak ją zdumiało, że po prostu otworzyła usta i bezgłośnie je zamknęła. Bo ja, kuźwa, tak, wypalił. Nigdy go takim nie widziała. Firmowy śmieszek, rozbawiacz, dusza towarzystwa, teraz wyglądał jak przestraszony chłopiec. 5 dych na karku to nie jest dobry wiek na szukanie nowej pracy, nawet w Warszawie. Kiedyś miałem pomysł, żeby może zmienić, ale wszędzie młodzi, inny styl, nie pasuje, a kredyt się nam nie spłaci. Czesne za szkołę wysokie, żona by chciała w tym roku na wakacje na Dominikanę. To nie są tanie rzeczy, a ona pracuje w urzędzie. Ty masz pewnie lepiej, jakby co, bo ty to jesteś żoną i w domu jest jakiś dobrze zarabiający facet. Chyba kiedyś o nim wspominałaś, co? Właśnie. Dobra, co ma być, to będzie. Nie poradzimy. Trzeba to jakoś zneutralizować. Umówiliśmy się w barze za rogiem, tam, gdzie te różowe flamingi. Marketing, rachunkowość i kontroling. Ale biuro zarządu też może wpaść. Spojrzał na nią zachęcająco. Dzięki, ale mam już plany. Wsunęła rękę do kieszeni płaszcza. Papier był zimny. Poczuła jednak, jakby ją parzył. Jak chcesz, ale jakby co, to miejsce przy stoliku się znajdzie. No, wreszcie zielone. To do zobaczenia. Marek ruszył szybkim krokiem naprzód. Cześć, powiedziała już do jego pleców. Weszła na pasy. Przed chwilą spieszyło się jej, chciała wręcz przefrunąć przez jezdnię, a teraz jej nogi zrobiły się ciężkie, ramiona zaś się zgarbiły. Marek do końca zepsuł jej humor. Skoro nawet taki jajcarz się boi, to znaczy, że te zwolnienia są tuż, tuż i nikt nie może czuć się bezpiecznie. Była od niego młodsza, ale też wolałaby się nie rozglądać za nową pracą, szczególnie w jej obecnej sytuacji. Sięgnęła ręką do kieszeni i wyjęła z niej kopertę. Poczuła, jak jej puls przyspiesza. Ile można czekać i zdawać się na los, zwłaszcza po tym, co wydarzyło się dziś rano. Przeszył ją dreszcz. Przed oczami miała teraz scenę, gdy ona i... szlak, syknęła. Nagły podmuch wiatru wyrwał jej kopertę z ręki. Już weszła na krawężnik, a kątem oka zauważyła, że zielone mruga, o czym dodatkowo informował irytujący dźwięk. Koperta poderwała się do góry, po czym pikującym lotem zaczęła opadać na jezdnię kilka metrów od Anki. Przez moment się zawahała, ale odruch był silniejszy. Zrobiła nagły zwrot, okręciła się i wróciła na pasy. Już prawie doszła tam, gdzie powinien wylądować biały prostokąt, gdy on nagle zmienił tor lotu. Nie osiadł łagodnie na asfalcie tuż obok jej butów, tylko został gwałtownie pchnięty w stronę krawężnika i kratki ściekowej. Rzuciła się za nim, a potem wydarzyły się 3 rzeczy jednocześnie. Palce Anki złapały róg koperty w ostatniej chwili, gdy już prawie zniknęła w czeluści odpływu. Uf, sapnęła z ulgą. Kobieta, kierująca granatowym SUV-em, skręciła w prawo, mimo że zielona strzałka już zgasła. Ucieszyła się, że zdąży przed sznurem samochodów sunących z lewej strony. Nie zauważyła skulonej kobiecej postaci tuż przy krawężniku. Ktoś krzyknął głośno: o Boże! Palce się zacisnęły i rozprostowały. Puszczona koperta zapadła się w wilgotną ciemność. Bezwładne ciało Anki upadło na jezdnię. Przez chwilę jeszcze z niedowierzaniem obserwowała nagłą zmianę pozycji, nie rozumiejąc, co się wydarzyło i dlaczego pochyla się nad nią tyle ludzi. Nic pani nie jest? Nie można jej ruszać. Dzwonię po karetkę. Czerwone było, po co pani jechała? Ale ją walnął. Walnęła kobieta. No jasne. Mój Boże, nie chciałam, no przecież nie chciałam. Słyszała to jak przez mgłę. Twarze zaczęły się rozmazywać, głosy cichnąć. Przypomniała sobie o kopercie. Poderwała się na te myśli, jak ci, których się reanimuje defibrylatorem. Przez chwilę znowu widziała świat w pionie, siedziała na jezdni i się rozglądała. Próbowała wstać, ale nagle poczuła się tak, jakby ją poraził prąd. Ostry, przeszywający ból przemknął przez jej głowę. Chciała krzyknąć, ale nie mogła wydobyć głosu. Miała wrażenie, że jej ciało nie należy już do niej. Patrzyła, jak bezwładnie osuwa się na ziemię, a ona nic nie może z tym zrobić. Widziała pochylających się nad nim ludzi, usłyszała dźwięk karetki. Aż nagle to wszystko zniknęło, przykryte oślepiającym blaskiem. Znalazła się w jasnym, opromienionym korytarzu, na końcu którego było światło. Tego właśnie potrzebowała, takiej jasnej nadziei. Zaczęła iść w jej stronę.
0: Powieść Radia Pogoda.

0: Opowieść Radia Pogoda.
1: Wszędzie było biało i cicho, choć nie do końca. W tle kumulowały się jakieś dziwne odgłosy, szumy, pikania, rytmiczne, mechaniczne. Świat obserwowany spod przymkniętych powiek był obcy i niewyraźny. Chciała je podnieść, ale nie miała siły. Tak się zdarzało, kiedy była bardzo, bardzo niewyspana, ale czuła, że to nie to. To co? Poruszyła ręką, żeby przetrzeć oczy. Poczuła delikatne szarpnięcie, jakby miała przywiązany do nadgarstka sznurek. Obudziła się, usłyszała. To chyba było o niej. Zamrugała, ale powieki nadal ważyły zbyt dużo. Słyszy mnie pani? Chciała potwierdzić. Nie mogła jednak wydobyć z siebie głosu. Miała spierzchnięte usta i wysuszone gardło. Próbowała przełknąć ślinę, lecz nie była w stanie. Zaraz pomogę. Kobiecy głos rozległ się teraz bardzo blisko. Poczuła, że ktoś dotyka jej dłoni. Jestem pielęgniarką, wszystko będzie dobrze. Pielęgniarką, czyli była w szpitalu. Ale dlaczego? Co się stało? To gazik, przemywam pani usta. Teraz drugi. Może go pani delikatnie possać. Zabiorę już. Lepiej, prawda? A teraz oczy. Niech przez chwilę te okłady poleżą i spróbuje pani na mnie popatrzeć, dobrze? Pokiwała głową. To mogła zrobić. Poproszę lekarza, zaraz wrócę. Czuła ciepło na powiekach. Gdyby nie fakt, że znajdowała się w szpitalu, byłoby to nawet przyjemne. Skoro jednak się tu znalazła, to znaczyło, że wydarzyło się coś poważnego. Co się jej stało? Zawał albo udar? Może zemdlała? Ale niby dlaczego? A może to poważna choroba, ta okropna na R, już w zaawansowanym stanie? Dzień dobry, Marek Tomasik, jestem lekarzem. Mam dyżur na OIOM-ie. OIOM, oddział intensywnej opieki medycznej. Znała ten skrót. Tu trafiali ci, którzy byli w naprawdę złym stanie. Jedni stąd wychodzili, ale dla innych był to ostatni przystanek przed śmiercią. Denerwuje się pani? Znowu usłyszała głos lekarza. Tak, wyszeptała. Głos wydobył się z jej ust. Czuła to, ale nie rozpoznawała siebie w tym brzmieniu. Co się... Dlaczego tu jestem? Niech się pani nie boi. Wygląda na to, że najgorsze już za panią, choć napędziła nam tu pani wszystkim niezłego stracha. Koledzy ściągali panią z tamtej strony. Jasny rozbłysk w głowie, tunel, światło. Szła tam. Z nadzieją i ciekawością, co jest na końcu tej drogi. Okazało się, że szpital. Wydaje się, że fizycznie jest pani w niezłej kondycji, choć to bardzo wstępna diagnoza. Tak mówimy każdemu, kto uciekł spod kosy. Lekarz się zaśmiał. Zdejmę gaziki. Pielęgniarka nachyliła się nad nią i delikatnie dotknęła jej powiek. Zamrugała kilka razy i wreszcie zobaczyła świat wokół. Biała pościel, białe ściany, dokoła różna aparatura, w głębi przeszklone pomieszczenie. Jak się nazywa? Chyba dyżurka. Przeniosła wzrok na prawo. Najpierw zobaczyła twarz pielęgniarki. Blondynka, młoda, może 30-letnia. Lekarz, misiowaty szatyn z brodą, był mniej więcej o 10 lat starszy. Sprawdzę odruchy, dobrze? Zapytał. Jej gardło znowu wyschło. Czuje pani? Dotknął jej dłoni. Pokiwała głową. A tu? Jego dłoń przesuwała się w górę, potem powędrowała w stronę stopy. Cały czas potakiwała. Nie było z nią źle. Miała dwie ręce i dwie nogi. Delikatnie dotknęła swojej twarzy. Tu chyba też wszystko było w porządku. Pić, szepnęła. Tylko odrobinę do possania. Pielęgniarka znowu podała jej zwilżony gazik. Przyssała się do niego. Jaka to była przyjemność. Co się stało? Powtórzyła pytanie. Miała pani wypadek, odpowiedział lekarz. Poświecę pani w oczy. To nie będzie miłe, ale potrwa tylko chwilę. Jasne światło latarki nie było już tak przyjemne jak ta nęcąca poświata na końcu tunelu. Odruchowo zmrużyła oczy. Dobrze. Czy jej się wydawało, czy to dobrze zabrzmiało tak, jakby lekarz się na nim potknął? Na razie to tyle, nie będę pani męczył. Musi pani dużo odpoczywać. Jaki wypadek? Zapytała. Samochód panią potrącił. Przyglądał się jej. Samochód. Powtórzyła po nim. Nie pamiętała żadnego wypadku, żadnego samochodu. Tak, może mieć pani przejściowe zaburzenia pamięci. To się nazywa niepamięć wsteczna. Nie pamięta pani ani samego wypadku, ani tego, co się wydarzyło bezpośrednio przed nim. Przypomnę sobie. Wszystko przed panią. Teraz niech pani odpoczywa, a ja zaraz do pani wrócę. Nie sam. Odwrócił się i poszedł do drzwi. Niech się pani nie martwi. Jest pani w najlepszym z możliwych miejsc. I przecież z dodatkową opieką. Pielęgniarka się do niej uśmiechnęła. Dobrze. Poczuła się zmęczona i oszołomiona. Nigdy wcześniej nie przeżyła niczego podobnego. Zapominała o różnych sprawach, na pewno. To znaczy, tak, pewnie tak, każdy przecież zapomina. Na przykład to nie pamiętała, o czym zapominała. Poczuła, że jej usta układają się w uśmiech. Jaki to absurd, nie pamiętać tego, o czym się zapomina. Właśnie. Pogoda ducha jest najważniejsza. Pielęgniarka dotknęła jej ramienia. Jak długo tu będę? Zapytała. O tym zadecyduje lekarz. No tak, a on poszedł. A jak długo tu jestem? Od tygodnia. Od tygodnia? Aż się lekko uniosła. I przez cały ten czas leżałam? Tak po prostu leżałam? No, u nas się nie tańczy, zażartowała pielęgniarka. Ale to długo. Dlaczego? Widać, organizm tyle potrzebował. Doktor powiedział przecież, że przyjechała pani do nas w ciężkim stanie. Niech pani odpoczywa. Regeneracja jest ważna. Na wszystko przyjdzie czas później. A teraz... Teraz przyszedł do pani ktoś inny. Pielęgniarka odwróciła się do drzwi. Jej wzrok także powędrował w tamtym kierunku. W progu stało dwóch lekarzy. Ten, którego już widziała, i jakiś inny. Wyższy, też dość masywny, ale bez brzuszka. Pomyślała, że ten nowy zjawił się tu na konsultację. Coś jednak jest z nią nie tak, to dlatego padło to dobrze. Znowu poczuła, że serce zaczyna jej szybciej bić. I to jest prawidłowa reakcja, powiedział ten misiowaty brodacz, patrząc na monitor. Drugi nic nie mówił, tylko jej się przyglądał. W taki sposób zupełnie niemedyczny, niepewnie i tak jakby chciało mu się płakać. Zdenerwowała się jeszcze bardziej. Niesamowite, jak ten sprzęt odczytuje emocje. Pielęgniarka również spojrzała na monitor, który odnotował przyspieszone tętno. Doktorze, może pan podejść do pacjentki? Zwróciła się do nowo przybyłego. Tak, Adam, przekazuje ci chwilowo naszą podopieczną. Brodaty się uśmiechnął. Lekarz podszedł do niej i przysiadł z boku łóżka. Pomyślała, że jest przystojny, tylko zmęczony. Miał podkrążone oczy i lekki zarost, chyba nieplanowany. Doktor Adam Rosiak, oddział ortopedii, przeczytała napis na plakietce. Przestraszyła się jeszcze bardziej. Czyli jednak się połamała, pewnie kręgosłup. Już nigdy nie będzie mogła chodzić. Ogarnęła ją panika. Wykresy na monitorze zafalowały. Już, no już. Doktor Rosiak położył swoją dłoń na jej dłoni. Wszystko będzie dobrze, zobaczysz. Będzie dobrze. Zobaczysz. Mówił do niej jak do dziecka. Będzie dobrze. Powtórzył i pogłaskał ją po głowie. Zdumiewało ją to coraz bardziej. To, co chciał jej przekazać, musiało być okropne. O, i puls wraca do normy. Ucieszyła się pielęgniarka. Dotyk naprawdę leczy. Ania, ortopeda ścisnął jej dłoń. To ja. Przecież to ja. Ja? Jaki ja? I jaka Ania? Co tu się działo? Przepraszam, ale ja nic nie rozumiem. Kim jest Ania i kim pan jest? Patrzyła na niego. Zauważyła, że wymienił spojrzenie z brodaczem. Byli zakłopotani i nawet tego nie kryli. Ania, to ja, Adam, twój mąż. Wpatrywała się w niego, w tę twarz, którą zobaczyła po raz pierwszy w życiu przed kilkoma minutami. To ona jest Anną i ma męża? Nagle poczuła się straszliwie zmęczona, przytłoczona. Zapragnęła znowu się znaleźć w tamtym cichym, jasnym tunelu i iść przed siebie, jak najdalej stąd. Zamknęła oczy.
0: Powieść Radia Pogoda.

0: ale. Tym razem pielęgniarka była inna, starsza, z krótkimi, srebrnymi włosami. Pani Aniu. To było do niej, bo tak miała na imię. Powiedzieli jej przecież tamten lekarz i jej mąż. Jej mąż Adam. Czy ona wtedy zemdlała? Czy ja zemdlałam? Zapytała. Kobieta, która stała przy jej łóżku, wzbudzała zaufanie. Miała takie spokojne, niebieskie oczy. Zapadła pani w sen. To może się zdarzać, pani organizm jest rozregulowany. Anna patrzyła na nią. To nie było to. Obie to wiedziały. Ponadto silne emocje mogą się objawiać niespodziewanymi efektami. Bywa, że sposobem na poradzenie sobie z nimi jest odcięcie świadomości, które można odebrać jako utratę przytomności. Więc jednak zemdlała. Poproszę kogoś do pomocy i pojedziemy na oddział. Pielęgniarka już się odwróciła, lecz Anka złapała ją za poły fartucha. Niebieskie oczy znowu na nią spojrzały, tym razem ze zdziwieniem. Adam Rosiak to mój mąż. Anka powiedziała to w taki sposób, jakby sama nie mogła zdecydować, czy zrobić z tego pytanie, czy twierdzenie. Tak, to pani mąż i bardzo dobry specjalista. Właśnie operuje, ale kiedy skończy, przyjdzie do pani. Nie pamiętam. Ja nic nie pamiętam. Anka poczuła, że ogarnia ją panika. Tak samo było, gdy się ocknęła z tego snu zemdlenia i przypomniała sobie, co się wydarzyło przy jej łóżku. Pielęgniarka usiadła na krześle postawionym obok łóżka. Tak się zdarza. Domyślam się, że to musi być dziwne, okropne uczucie, ale będziemy nad tym pracować. Przyjdzie do pani psycholog, będziecie o tym rozmawiać. Doświadczenie uczy, że ten stan może być przemijający, że potem pamięć zaczyna wracać. Lekarz mówił, że zapomina się to, co było przed samym wypadkiem, a ja nie pamiętam nic. Zupełnie nic. Anka poczuła, że łzy napływają jej do oczu. Nic, rozumie pani? Pielęgniarka przykryła jej dłoń swoją. Chyba rozumiem, choć trudno to sobie wyobrazić. Ja panią znam. Zna mnie pani? Anka się zdumiała. Nie tylko ja. Przychodziła pani czasem do doktora Rosiaka. Kiedyś częściej, ostatnio rzadziej, ale nadal. Bywało, że rozmawiałyśmy. Przykro mi. Anka pokręciła głową. Nie ma powodu. A pani jest? Zofia Sykut, pielęgniarka na oddziale ortopedii. Pracuje razem z pani mężem. Anka miała mętlik w głowie i tyle pytań. Od którego by... A jakim ja jestem? Kim pani jest? Powtórzyła po niej pielęgniarka. Tak, kim jestem? Co robię? Gdzie pracuję? Jak wyglądam? To wszystko spłynęło na nią falą. Aż tak dokładnie, nie wiem, ale pracuje pani w jakiejś firmie w centrum Warszawy. Blisko stacji, metra, chyba ONZ. Doktor opowiadał, że ma pani do szpitala dobry dojazd z SKM-ką. Dlatego nie potrzebuje pani samochodu. Zostawia go pani na stacji. Na stacji? Przy torach. Mieszkacie państwo pod Warszawą, chyba w Okuniewie. Okuniew? Nic jej ta nazwa nie mówiła. Czasami przychodzą do doktora dzieci, to znaczy państwa dzieci. Poczuła, że robi jej się słabo. Najpierw gorąco, a później zimno. Wszystko w porządku? Pielęgniarka przyłożyła palce do jej nadgarstka. Niepotrzebnie tyle pani mówię. Doktor miałby pretensje i słusznie. Chciała się podnieść, ale Anka złapała ją za rękę. Przecież to jest moje życie. Moje. Czuła, że za chwilę się rozpłacze. Ja muszę wiedzieć. I będzie pani wiedziała, tylko to musi się dziać powoli. Przejedziemy na oddział, przyjdzie pani mąż, psycholog, wszystko się ułoży. Dzieci, ile ich jest? Dwoje. Anka odruchowo dotknęła swojego brzucha, a więc była matką. Tu wyhodowała dwoje dzieci i wydała je na świat. Ile mają lat, chłopcy, dziewczynki? Książkowo. Pielęgniarka się uśmiechnęła. Córka i syn. Córka jest starsza, studiuje, właśnie wyjechała za granicę. Syn jest w liceum, chyba w trzeciej klasie. Anka obracała w głowie uzyskane informacje. Mam takie duże dzieci? Zdziwiła się. To ile ja mam lat? Nie wiem dokładnie, ale jest pani młodsza od doktora, tak z kilka lat, 10 może. Da mi pani lusterko, proszę? Bardzo proszę. Poczuła, że musi się zobaczyć. Nie dość, że nie miała pojęcia o swojej rodzinie, to jeszcze nie wiedziała nic o sobie. nawet tego, jak wygląda. Obserwowała swoje ciało, szczupłe, może nawet za bardzo, ale mogła przecież zmarnieć tutaj, w tej sali. Na pewno ją jakoś karmili tymi rurkami, ale to nie to samo. Skórę miała jasną, z delikatnymi piegami, dłonie zaskakująco duże jak na jej posturę. Paznokcie czerwone, chyba kiedyś ładnie pomalowane, ale część z nich miała rysy. Z jednego odpadł kawałek lakieru. Włosy oklapnięte, matowe w kolorze ciepłego brązu. Czy to jej naturalny kolor? To wiedziała, bo tyle mogła zobaczyć, ale twarz? Jak wyglądała jej twarz? Zaraz pani przyniosę i wtedy pojedziemy na oddział. Anka pokiwała głową. Pielęgniarka wróciła po kilku minutach. W dłoni trzymała okrągłe, złote pudełko. Takie lusterko mam ze swojej kosmetyczki. Wyciągnęła je w stronę Anki. Anka wzięła od niej przedmiot, nacisnęła guziczek zwalniający zapięcie i wieczko odskoczyło. Poczuła, że jej palce drżą. Przysunęła srebrną taflę do twarzy. Zobaczyła w niej przestraszone zielonkawe oczy, rozlane sińce pod nimi, sporą szramę ciągnącą się od skroni do ust. Wargi miała wysuszone, ale w ładnym, różowawym kolorze. Sporo piegów, kształtne brwi. Przejechała językiem po zębach, podniosła górną wargę. Zęby też miała ładne. Włosy do ramienia, gęste, proste. Czy to był ich prawdziwy kolor? Wyglądała dobrze, mimo tego, co przeszła. Ładna, na co dzień chyba zadbana kobieta, Anna Rosiak. Ona. Czyli kto? Jak się pani ma? Mężczyzna, który podszedł do jej łóżka, nie miał na sobie fartucha. Odcinał się od wszechobecnej bieli niebieskością swojej koszuli. Dół miał bardziej stonowany. Brązowe, sztruksowe spodnie i brązowe buty. Marek Siemiński, psycholog. Anka wychyliła się w jego stronę. Proszę leżeć, powiedział łagodnie. Już się należałam, odparła. Dostała łóżko z pilotem i kiedy tylko za Zofią Sykut zamknęły się drzwi, natychmiast zrobiła z niego użytek i podniosła przód łóżka, tam, gdzie znajdowała się jej głowa. Próbowała wstać, ale na to było chyba jeszcze za wcześnie. Zauważyła, co teraz ją jakoś zawstydziło, że założono jej cewnik. Z boku ramy zwisał przezroczysty worek wypełniony ciemnożółtym płynem. Poza tym wiedziała już, jak wygląda dzięki pożyczonemu lusterku. Jej głos zdawał się żadnej z tych przykrych okoliczności nie dostrzegać. Teraz mogła się lepiej przyjrzeć jego twarzy. Były na niej spokojny uśmiech, zmarszczki, bruzda między brwiami. Z daleka, pewnie z powodu szczupłej sylwetki, wyglądał młodziej. Teraz oceniała go na mniej więcej 60 lat. Między jego jasnymi włosami dostrzegła siwe pasma. Przeniosła spojrzenie na koszulę. Do kieszeni była wpięta tabliczka Marek Siemiński, tak jak się przedstawił, a poniżej psychoonkolog, przeczytała. Onkolog? Poczuła w ustach smak żółci. Sięgnęła po chusteczkę, żeby przetrzeć wargi i po kubek stojący na stoliku obok. Wolno jej było już pić małymi łykami i tylko wodę. Zawsze to jednak coś. Tak, pokiwał głową, ale ta dodatkowa specjalizacja nie ma w pani przypadku znaczenia. Etatowy psycholog pojechał na konferencję. Poproszono mnie w zastępstwie. Postaram się sprostać i... Na chwilę przerwał. Dobrze panią przywitać w tych nowych okolicznościach, dokończył. Oczywiście będzie pani miała spotkania terapeutyczne, podczas których będzie pani pracowała nad przywracaniem pamięci. Ale to jeszcze nie teraz, bo teraz to taki rekonesans, rozeznanie. Rekonesans. Znam to słowo. Znam wiele różnych słów, psychoonkologa też, ale nie wiem nic o sobie. Nic, rozumie pan? Anka poczuła, że zaczyna się rozklejać. Jak to jest możliwe, że jedno zostaje, a drugie znika? Przecież jeśli coś mnie trzepnęło w głowę, to powinnam nie wiedzieć nic, nie umieć nic, może nawet nie mówić. I od nowa się uczyć, że to jest krzesło, wskazała palcem na mebel, na którym siedział jej gość. A to lampa, kołdra, podłoga, drzwi. Palec kierował się w stronę kolejnych przedmiotów. Ja to wszystko wiem. Wiem, a kim jestem, nie. Sięgnęła po chusteczkę.
1: Powieść Radia Pogoda.
2: Oh, mówią o mnie słodka, kokietka i pieszczotka.

Nie wiem dlaczego, ja się boję sama spać. No cóż tu złego, choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać. Któż zaśnie ze mną? A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać. Dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No, niech pan odpowiada.

ale z ciebie Bogu strach. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub, zapomniał.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak

Cię. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: Marysiu, nie zostawi mnie tu. Marysiu, proszę, nie zostawi mnie.
1: Tatusiu, bo co zawsze wędrowali szewcy przez zielony las. Nie mieli pieniędzy.
2: Pieniążków.
1: A co oni z tymi pieniążkami, tatusiu, zrobili?
0: Nie zostawię mnie tu. Nie zostawię mnie tu.
3: Radio Pogoda 88,4 i 99,5.

0: Autopromocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja.

Radio Pogoda z Tobą o każdej porze dnia i nocy.

0: szczycie w pieśni. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Ze świata czterech stron, z jarzębinowych dróg, gdzie las

0: Państwa.
1: Radio Pogoda. Nastraja o każdej porze dnia.
2: Był raz bal na 100 par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie pali, a tłum szalał hiszpański.

Zdenerwował się wtedy okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tak.

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć, precz! Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć. Nie jest